0: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Michał Czernecki.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sama. Chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną

postać, jasna postać. Taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam, taką cię znam. Miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze. W doliny nadpływa gór cień. Cichy odwieczesz, już późno. Z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzą na nas ciemnym nowiu, chłodniej, chłodniej.

przynajmniej na początku. Polskie telewizory na podzespołach z Hongkongu. Dostał nawet nagrodę lokalnego biznesu. Jaśki wędrowniczki chroniły od stresu, a różne małe, które znał jeszcze z handlu walutą, polewały mu łyskacze i całowały suto. Z zysku otworzył jeszcze trochę second handów dla starych kobiet z Pragi, nie trzeba nowych trendów. Takie to były lata, że się pieniądz gnatem spatał. Poznał mocnych ludzi za pośrednictwem brata. On trochę odpalał, oni go nie szturchali. Czasem musiał stawiać wszystkim po małej bani. Miał za duży brzuch i za małe serce. Ręce długie jak grzechy, oczy puste i zwięzłe. Miał za duży brzuch i za małe serce. Ręce długie jak grzechy, oczy puste i

na takiej bańce, którejś nocy ją poznał. Była słodka jak Lukrecja, Lukrecja Borgia, więc jej stawiał Malibu i sam pił za dużo. Chyba pierwszy raz zakochany, powoli się zanurzał. Wprowadziła się po dwóch miesiącach przetańczonych. Jego małe serce biło jak gołota Riddicka Bowie. Czuł się jak myśliwy po safari w Nairobi. Nie kumał tego, że to ona jego łowi. I zainwestował za jej łóżkowym podszeptem z jednym jej starych kumpli. Zyski były pewne. W skrócie na paliwie, wacie i celnikach. Zarabiali krocie, zły zegar cicho tykał. Miał za duży brzuch i za małe serce, ręce długie jak grzechy, oczy puste i zwięzłe. Miał za duży brzuch i za małe serce, ręce długie jak grzechy, oczy puste i zwięzłe. Jak wjechał prokurator w Skulas za siódme morze, się przeniósł ciupasem, dostał cynę. Może, a gruby poszedł siedzieć na dwa puste lata. Dwa lata, tratata dla głupszego brata. Jak wyszedł, się okazało, że wszystkim jest winny kolegą wspólnika, bo inaczej będzie zimny. W domu pod Warszawą z brzuchem opartym o lupę podpisał wszystko i tylko jako buchem dostał tym, że ona obok na długich szpilach stała. Ktoś inny miał prawo już teraz do jej ciała. Dziś pije wódkę za moje w barze po gorszej rzeki stronie i mówi mi o oczach, w których powoli się tonie. Miał za duży brzuch i za małe serce. Miał za duży brzuch i za małe serce. Miał za duży brzuch i za małe serce.

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: Dzień dobry, nazywam się Patrycja Kosiarkiewicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Minęła 4:13.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Jest 6 rano.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Bilicki, pedagog, interwent kryzysowy.
2: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i jak ona wpływa na dzieci, na młodzież?
1: Ja myślę, że pytanie o sztuczną inteligencję to jest w pewien sposób pytanie także o nas dorosłych. I to wydaje mi się być najważniejsze. W tych wszystkich debatach cały czas słyszę, do czego ta sztuczna inteligencja może być wykorzystywana, jak ją młodzi używają. I rzeczywiście używają, począwszy od ściągania prac domowych, a skończywszy na szukaniu odpowiedzi na proste pytania. Mówimy często o zagrożeniach związanych z rozwojem cyfrowym, technologicznym. Ale ja myślę, że tutaj w jakiś sposób prekursorką była Sarah Connor z drugiego filmu pod tytułem Terminator, która doszła do wniosku, że cyborg, maszyna, jest najlepszym ojcem dla jej syna Johna. I ja myślę, że kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, to jakichś ograniczeniach, to powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego ta sztuczna inteligencja jest tak popularna i czemu ona służy młodym ludziom, gdzie my dorośli nie dajemy rady.
2: A jeżeli chodzi o właśnie sztuczną inteligencję, te czaty, czy one powodują, że młodzi ludzie nawiązują z nimi relacje, traktują tego chatbota jako swojego znajomego, jako realną istotę?
1: A z kim mają nawiązywać relacje, skoro pokolenie alfa, czy przyszłe pokolenie AI, myślę, że tak będziemy je nazywać, będzie miało podobnie, to jest grupa młodych ludzi czujących się bardzo samotnie, unieważnianych regularnie przez nas dorosłych. Ilu młodych ludzi słyszało w swoim życiu, nie przesadzaj, jakie można mieć kłopoty, jak się ma 10, 12, 15 lat. Dorośnij, ogarnij się, inni mają gorzej, Bóg tak chciał, jak dorośniesz, to dopiero zobaczysz, jakie można mieć problemy. I sztuczna inteligencja nigdy tak nie mówi, kiedy się z nią rozmawia. I nagle okazuje się, że oni ewidentnie czują różnicę pomiędzy rozmową z generatywną sztuczną inteligencją a człowiekiem i nie ma najmniejszych wątpliwości, że woleliby wybrać człowieka. Ale kiedy tego człowieka nie ma wśród nich, ratują się tak, jak mogą.
2: A jakie błędy popełniają dorośli, popełniają rodzice, popełnia szkoła, że młodzi ludzie szukają odpowiedzi, szukają komunikacji ze sztuczną inteligencją?
1: Myślę, że podstawowym kłopotem młodych ludzi jest właśnie to unieważnianie przez osoby dorosłe, a sztuczna inteligencja nigdy ich nie unieważnia. Ona traktuje każde pytanie bardzo poważnie, bardzo serio. Stara się odpowiedzieć w sposób wyczerpujący. Kiedy nawet zwróci się uwagę generatywnej sztucznej inteligencji, że coś napisała źle, że wygenerowała jakąś nieprawidłową informację, to sztuczna inteligencja poprosi o wyjaśnienie. A nie tak jak wielu dorosłych, a lekcję już odrobiłeś. I to jest moim zdaniem to, co jest największą zaletą. Nigdy nie nakrzyczy, nigdy nie ukaże, nigdy nie skrytykuje, nigdy nie uderzy. Wydaje mi się, że to jest z jednej strony jakaś oczywistość, że w takim środowisku powinni wychowywać się młodzi ludzie, z drugiej strony nagle okazuje się to być ponadprzeciętnie atrakcyjne.
2: Ale czy to jest też zagrożenie?
1: Ja myślę, że na pewno musimy mówić o jakimś zagrożeniu i trudno mi jest powiedzieć, który z futurologów dzisiaj ma rację. Czy ci, którzy mówią, że jest to tylko maszyna, którą my sterujemy i karmimy, czy też ci, którzy mówią o tym, że człowiek przestanie być dominującym gatunkiem na tej planecie, a dominować będzie sztuczna inteligencja. Na pewno w ogóle uczenie siebie wzajemnie, jak korzystać z technologii, w tym ze sztucznej inteligencji, jest czymś niesamowicie ważnym. Ale może ważniejszym też jest dawanie przykładu, w jaki sposób my dorośli korzystamy ze sztucznej inteligencji. Może młodzi ludzie uczą się także przez modelowanie, przez naśladownictwo i bardzo często mówią mi o tym, że kiedy chcą porozmawiać ze swoimi rodzicami, to oni są niedostępni, bo sami siedzą w telefonie. Kilka dni temu byłem w restauracji z grupą nastolatków i weszło 4-letnie dziecko przyklejone do ekranu. Nie wiem, jak to dziecko mijało przeszkody albo jadło, posługiwało się chyba jakimiś falami, podobnie jak nietoperze. Mama zresztą obok dokładnie tak samo była przyklejona do ekranu. Wszystkie nastolatki, które ze mną wtedy były, skrytykowały taką postawę. Oni tego wcale nie chcą. Kiedy na lekcji wyciągam tablet, gdzie można sobie wylosować jakieś pytanie, jest takie koło fortuny, ale jednocześnie wyciągam też drewniane koło fortuny, które można zakręcić, to przez 20 parę lat mojej pracy, no tablet mam od kiedy one istnieją, jeszcze nikt nie wybrał tabletu. Każdy chce kręcić drewnianym kołem fortuny. I to nie jest kwestia, czy sztuczna inteligencja jest wirtualna, czy realna. Bo wydaje mi się, że ten podział świata na wirtualny i realny też jest bardzo ułomny. To jest, jeśli już, podział świata na świat offline i świat online. I świat online powiększył świat offline. Tak, rzeczywiście tak to wygląda. I warto się uczyć i o dobrych rzeczach, i o złych rzeczach. I warto też dawać przykład młodym ludziom. Tak jak dajemy przykład, jak korzystać ze świata offline. Na przykład przechodząc przez ulicę zawsze na zielonym świetle. Tak samo może dawajmy przykład, jeśli chodzi o świat online.

0: każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga, zespół Majestic.

0: Minęła 8:16.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Marzena Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej. Jakie działania planuje rząd na rzecz zwiększenia kompetencji cyfrowych seniorów? Przede wszystkim dzisiaj na zwiększenie kompetencji cyfrowych seniorów mamy możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych. Dlatego też będziemy wspólnie budować z Ministerstwem Cyfryzacji projekty, które będą wykorzystywały środki unijne, tak żeby te kompetencje cyfrowe w Polsce zwiększyć, podnieść, bo naprawdę jeśli chodzi o wszelkie dane i wskaźniki korzystania z choćby komputera, czy też ze smartfonów, niestety polscy seniorzy w tych rankingach, jeśli chodzi o korzystanie z nich, no wypadają gorzej.
3: No właśnie, to jak wypadamy w tych rankingach?
2: No na przykład jeśli chodzi o korzystanie z komputerów, mówimy o wieku już senioralnym, to jest tylko 6%. Jeśli chodzi na przykład o kwestie korzystania ogólnie ze smartfonów, to jest grupa 53%, gdzie tak naprawdę prawie 47% to jest korzystanie ze sprzętu czy też z telefonów, który jest po prostu klawiszowy. Więc my dużo gorzej wypadamy niż na przykład seniorzy w innych krajach Unii Europejskiej. Kwestia umiejętności zdobywania wiedzy, przetwarzania tej wiedzy, zdobywania informacji. W krajach Unii Europejskiej jest to w granicach 25%, a u nas jest to powyżej 10%, więc mamy dużo do nadrobienia.
3: Jak dużo osób jest, jak duża grupa osób jest wykluczonych cyfrowo i jakie działania planuje rząd, żeby to zmienić?
2: Umiejętności cyfrowe ma ponad 61%, tak wynika z informacji, która była przekazywana na posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej. Natomiast co zrobić? Przede wszystkim trzeba rozproszyć różne działania, docierać do różnych stowarzyszeń, organizacji, uniwersytetów trzeciego wieku, czy choćby kół gospodyń wiejskich z informacjami, jak nabywać te kompetencje cyfrowe. I trzeba docierać zarazem poprzez media publiczne, jak również poprzez różne poradniki, tak żeby ta wiedza była blisko człowieka, ale również potrzeba zmian legislacyjnych, choćby w obszarze ochrony czy też bezpieczeństwa seniorów w przypadku wyłudzeń czy oszustw, które dzisiaj rzeczywiście są coraz większe w stosunku do seniorów.
3: A czy nad takimi zmianami w prawie ministerstwo będzie pracowało, pracuje, planuje pracę?
2: Prace, jeśli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa w stosunku do seniorów w sytuacji właśnie oszustw, które w ich przypadku mają na największą skalę miejsce, to jest to kwestia oczywiście wsparcia mojego urzędu, czy też urzędu ministra do spraw polityki senioralnej, ale też Ministerstwa Sprawiedliwości przy udziale oczywiście Ministerstwa Cyfryzacji.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Emocje dziecka, które decyduje się na to, żeby opuścić dom rodzinny, są bardzo silnie związane z tym, z jakiego powodu dziecko też to robi. To znaczy, jeśli to jest tak, że w domu rodzinnym dzieje się coś, co przekracza możliwości poradzenia sobie dziecka z daną sytuacją, no to wtedy oczywiście towarzyszą mu inne emocje niż wtedy, kiedy ma motywację do tego, żeby opuścić dom rodzinny, ponieważ chce przeżyć jakąś przygodę. W związku z tym, jeśli dziecko jest w kryzysie psychicznym, to w sposób oczywisty możemy mówić, że takie dziecko odczuwa taką całą gamę emocji oscylujących od z jednej strony potrzeby ucieczki, z drugiej strony tego, żeby mierzyć się z tym, jakiego rodzaju konsekwencje czekają je poza domem. Z całą pewnością tego rodzaju sytuacja jest jakimś obrazem kryzysu. Jeśli chodzi o emocje, odczucia rodziny, która doświadcza takiej sytuacji utraty dziecka w wyniku opuszczenia miejsca zamieszkania, są to zwykle bardzo skrajne.

Emocje. Pierwsza taka faza, z którą się zwykle spotykamy, to jest taka faza, w której rodzic na początku przeżywa szok, ale ten szok jest jednocześnie motywatorem do działania, czyli zaczynamy bardzo intensywnie poszukiwać, działać. Jeszcze na początku być może jest to trochę niedowierzanie i nadzieja, że dziecko wróci, natomiast późniejsze emocje są znacznie trudniejsze, dlatego że stopniowo uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja, w której być może po pierwsze dziecku dzieje się coś złego, być może coś mu się już stało, ale też nie mamy z dzieckiem kontaktu, w związku z tym te emocje są coraz intensywniejsze. W bardzo wielu sytuacjach mówimy o tym, że w zasadzie ten poziom pobudzenia u osób, które doświadczają takiej sytuacji, on niewiele się zmniejsza w zależności od sytuacji, przez to, że te emocje są cały czas na skraju. Czasami jest też tak, że mamy do czynienia z poczuciem winy rodzica, który być może odbył z dzieckiem jakąś rozmowę, która nie powinna mieć miejsca. Bądź też dziecko przeżywało jakiś stan emocjonalny związany z kryzysem psychicznym, którego doświadczało i rodzice mają do siebie żal, że to przeoczyli. To są sytuacje, które są bardzo ciężkie, ale dodatkowo jeszcze mamy często do czynienia z takim trochę ostracyzmem społecznym, czyli z tym, z czym się zmierzają te rodziny, dlatego że zwykle w otoczeniu dominuje taka emocja, co takiego musiało się dziać w tej rodzinie, że doprowadziło do takiej sytuacji, że dziecko ucieka z domu. Wsparcie rodzin, które doświadczają tego rodzaju sytuacji, ono jest, natomiast generalnie zakłada się, że powinno być bardziej wyspecjalizowane, to znaczy, że powinno bardziej dotyczyć rzeczywiście tej sytuacji, nie tylko wsparcie takie interwencyjne tu i teraz, ale czasami potrzebne jest także wsparcie psychotraumatologiczne, czyli takie, które ujmuje tą specyfikę sytuacji. Kolejna rzecz też jest taka, że musimy wziąć też pod uwagę to, że te rodziny, one są w zasadzie w tym kryzysie ciągłym. To nie jest tak, że jedno spotkanie czy dwa spotkania wystarczą. Tutaj to wsparcie musi być ciągłe, to wsparcie też służb, czyli uważnianie tej sytuacji, także jest tutaj bardzo istotnym elementem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, tutaj Kasia Linz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.pl.

0: pasado, Concho.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Anna Kowalik-Mizgalska, prezeska Fundacji Orange. Bardzo cieszy nas, że aktywność młodych ludzi w internecie jest przedmiotem zainteresowania badaczy i badaczek, bo tak naprawdę im więcej będziemy na ten temat wiedzieli, tym lepiej będziemy mogli odpowiadać na potrzeby młodych ludzi i jako organizacje, i jako placówki działające na rzecz dzieci, ale też jako rodzice. No wiemy, że dobrze przeprowadzona diagnoza to jest tak naprawdę podstawa planowania i wdrażania skutecznych rozwiązań. To, co charakteryzuje badanie YouKids Online, to fakt, że jest to badanie cykliczne i międzynarodowe, przeprowadzane w kilkunastu krajach Europy. W Polsce odbyło się po raz trzeci. Jest to badanie naukowe i jego siłą jest to, że to jest szerokie spojrzenie na temat aktywności dzieci w internecie w sposób zrównoważony, oparty na wiedzy, czasem też wbrew powszechnie przyjętym opiniom. Dodatkowo w badaniu znajdziemy nie tylko negatywne, ale i pozytywne skutki korzystania z technologii, szanse i zagrożenia. To wszystko daje nam bardzo szeroki obraz sytuacji i pozwala sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się po drugiej stronie ekranu. Szczególną uwagę dorosłych, w tym osób pracujących z dziećmi i z młodzieżą, powinien na pewno zwrócić fakt, że młodzi ludzie mierzą się w sieci z wieloma wyzwaniami i że bardzo często radzą sobie z nimi sami. Jeśli już młode osoby decydowały się na szukanie pomocy, to ponad 30% z nich wśród swoich rówieśników, później u rodziców, u opiekunów, a zdecydowanie rzadziej wybierali instytucje lub nauczycieli. Wreszcie co piąta osoba doświadczyła czegoś niepokojącego i nie rozmawiała o swoich problemach z nikim. A tych wyzwań nie brakuje, bo młodzi są narażeni nie tylko na uzależniające działanie algorytmów, ale też na bardzo silną ekspozycję na treści szkodliwe. To, co niepokoi, to fakt, że 9 na 10 badanych widziało na swoich ekranach treści tego typu. I wśród nich są treści przemocowe, zachęcające do samookaleczeń, posiadania szczupłej sylwetki, treści erotyczne czy też teorie spiskowe. Młodzi ludzie trafiają na nie mimo tego, że ich sami nie wyszukują. Ważny jest też fakt, że chociaż znaczna część badanych deklaruje wysoką pewność w zakresie swoich umiejętności cyfrowych, to przeczą temu wyniki testów wiedzy. I to jasno wskazuje, że samo dorastanie w środowisku cyfrowym wcale nie prowadzi automatycznie do nabywania umiejętności, a powszechne przekonanie o tych naturalnych umiejętnościach cyfrowych młodego pokolenia wcale nie znajduje potwierdzenia w badaniach i powinno być przedmiotem dalszej edukacji.
3: Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Jacek Pyżalski, Wydział Studiów Edukacyjnych.
4: Jakie są najważniejsze trzy wnioski płynące z badania YouKids Online 2026?
3: Badanie YouKids Online 2026 to badanie cykliczne. W tym prowadzimy je we wszystkich krajach europejskich. W tym roku zbadaliśmy ponad 1500 młodych ludzi w wieku 10-16 lat z 80 szkół po jednej klasie w jednej szkole. I wiele wyników potwierdza to, co już obserwujemy od wielu lat. Po pierwsze to, że młodzi ludzie są narażeni na szereg ryzyk. Te ryzyka, które zidentyfikowaliśmy w tym roku, są związane na przykład z niebezpiecznymi treściami, treściami agresywnymi czy pornograficznymi, ale także z wieloma treściami związanymi z relacjami, takimi z wieloma ryzykami związanymi z relacjami, na przykład ryzykami związanymi z tak zwaną agresją elektroniczną, między innymi tak zwanym cyberbullyingiem, czyli taką przemocą elektroniczną o charakterze rówieśniczym, która się dzieje między młodymi ludźmi. Po drugie, te badania znów potwierdzają wielki mit o tym, jak to młodzi ludzie są cyfrowymi tubylcami, wszystko potrafią, bo wychowywali się z tymi technologiami. Okazuje się, że wielu młodych ludzi ma bardzo niskie umiejętności cyfrowe, ale także niską wiedzę na temat internetu. Kiedy na przykład przyjrzymy się w tym raporcie wynikom badań dotyczących takiej podstawowej wiedzy związanej z internetem, no to okazuje się, że mamy bardzo dużo młodych ludzi, którzy uważają, że pierwszy wynik, który wyskoczy w wyszukiwarce, to ten najbardziej prawidłowy, albo dowiemy się o tym, że na przykład bardzo wielu młodych ludzi ucieka w tych pytaniach, mówi, że nie wie, chociaż te pytania dotyczą takich bardzo podstawowych umiejętności i podstawowej wiedzy związanej z internetem. Wreszcie badaliśmy w tym roku też rzeczy, których wcześniej nie badaliśmy, czyli korzystanie z tych najnowszych technologii, na przykład z generatywnej sztucznej inteligencji. Okazuje się, że to narzędzie, czyli różnego rodzaju modele językowe, są już powszechnie wykorzystane przez młodych ludzi. Mamy 80% respondentów, którzy wskazują, że w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie korzystali właśnie już z takich technologii.
4: Co jest największym zaskoczeniem? I tutaj możemy też na przykład powiedzieć na temat AI, tak ogólnie.
3: To, co może być zaskakujące w tych naszych badaniach i to, co może zaskoczyć osoby, które tak stereotypowo patrzą na to, jak młodzi ludzie korzystają z technologii, to, że młodzi ludzie zapytani o to, jak generatywna sztuczna inteligencja wpłynie na ich życie w ciągu 10 lat, są dużo bardziej sceptyczni, niż moglibyśmy się spodziewać. No bo moglibyśmy się spodziewać, że młodzi ludzie powiedzą, to przyniesie same dobre rzeczy, spodziewam się dobrych rzeczy, a tu się okazuje, że takich przekonanych o tym, że to będzie dobrze, jest tylko co dziewiąty, a bardzo wielu w ogóle mówi, że nie wie, jak będzie, czyli widzimy, że taka duża niepewność związana z tymi technologiami dotyczy też młodych ludzi, którzy są tak powszechnie traktowani jako tacy zwolennicy, czy w ogóle taka grupa przekonana o tym, że te technologie są dobre i przyniosą coś dobrego, a tutaj widzimy, że młodzi ludzie są podobnie niepewni jak dorośli. To po pierwsze, ale kiedy już rozmawiamy na temat generatywnej sztucznej inteligencji, to także warto zobaczyć, że oprócz takiego typowego wykorzystywania do szkoły, do pisania tekstów, do redagowania tekstów, to mamy też sporo młodych ludzi, szczególnie dziewcząt, bo tutaj widzimy różnicę między chłopcami a dziewczętami, którzy wykorzystują tego typu narzędzia do tego, żeby się radzić, na przykład na temat różnych spraw osobistych. I to niesie ze sobą bardzo wiele różnych ryzyk, no bo z innych badań wiemy, że te narzędzia nie do końca są etyczne, odpowiadając, nie do końca udzielają zawsze prawidłowych informacji, więc tutaj mamy takich sporo ryzyk związanych z tym, co będzie, kiedy młodzi ludzie będą się radzić i co będzie, kiedy będą te rady rzeczywiście stosowali w praktyce, które dostają w kontakcie z tymi narzędziami.
4: Co pozytywnego widzimy w badaniach?
3: Jeśli pytamy o to, co widzimy pozytywnego, no bo nasze badanie rzeczywiście takie jest, że koncentrujemy się nie tylko na ryzykach, nie tylko na rzeczach, które mogą tutaj być szkodliwe, ale koncentrujemy się też na dobrych rzeczach, to warto wskazać, że większość młodych ludzi w ogóle nie jest naiwna, jeśli chodzi o internet. My często spoglądamy tak, że młodzi ludzie to oni tam wierzą, są naiwni w kontakcie z internetem, natomiast tutaj mamy bardzo niskie odsetki takich młodych ludzi, którzy uważają, że w internecie wszyscy są zawsze życzliwi, nic ich złego nie spotka. Raczej widzimy dość dużą świadomość młodych ludzi o tym, że istnieją ryzyka. Chociaż od razu warto to skontrować tym, że w innym pytaniu, kiedy pytamy o to, czy młodzi ludzie chcą określonych rzeczy się uczyć, związanych z tym, jak korzystać z internetu, to mamy dość spore odsetki, takie nawet pod 70-60% młodych ludzi, którzy wskazują, na przykład kiedy ich pytamy, czy chcą się uczyć, nie wiem, tego, jak się bezpiecznie komunikować, albo jak z kimś rozmawiać w internecie, prawda, to okazuje się, że jest dużo młodych ludzi wskazujących taką odpowiedź, nie chcę się tego uczyć, bo mam poczucie, że wszystko, co powinienem wiedzieć na ten temat, już wiem. Więc tu mamy do czynienia z takim dość dużym wyzwaniem, związanym z tym, że widzimy, że sporo negatywnych rzeczy ci młodzi ludzie doświadczają, ale w tym samym momencie wielu z nich jest przekonanych, że no nie muszą nic w tej sprawie robić. I to jest spore wyzwanie dla wszystkich osób, które myślą na temat projektowania, konstruowania różnego rodzaju programów z edukacji medialnej. Jak ich zachęcić, jak ich zmotywować do tego, żeby oni chcieli w takich programach uczestniczyć.

0: Radio Praga.
1: Minęła 8:50.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Michałowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą generatywnych modeli sztucznej inteligencji, raczej są to fragmenty. Raczej trudno zakładać, że tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję da się rozpoznać ludzkim okiem, dlatego właśnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak wdrożony moduł detekcji prac generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji w jednolitym systemie antyplagiatowym. Natomiast zakładając, że promotor na bieżąco współpracuje ze studentem, zna jego styl pisania oraz progres, no jest możliwe określenie, czy rzeczywiście praca była wykonywana samodzielnie, dlatego ostateczna decyzja zawsze należy tutaj do promotora. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak? Czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem, natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Rola jednolitego systemu antyplagiatowego funkcjonowania uczelni jest fundamentalna. Został on powołany do życia w roku 2019 i od tego momentu każda praca nadawana przez instytucję przyznającą tytuł zawodowy bądź stopień naukowy musi być zbadana przy pomocy tegoż systemu, który jest dostarczany dobrowolnie, tak jak powiedziałem, jest systemem obligatoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że przed jego wdrożeniem szacuje się, że około 30-40% tego typu prac było w ogóle badanych przy pomocy bardzo różnorodnych narzędzi. To też generowało określone koszty po stronie uczelni, więc to też podkreśla jakby skalę i efektywność tego systemu. Na chwilę obecną skorzystało z niego ponad 400 instytucji, ma on ponad 100 tysięcy użytkowników i szacuje się, że na promotora średnio około 12 prac przypada, tak? Znaczy zostało przebadane przy pomocy tego. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych, natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne, w związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Na bieżąco staramy się kontaktować i uczestniczyć w dialogu ze środowiskiem na temat kierunków rozwoju tego systemu i na chwilę obecną rysują się takie dwa główne kierunki, dwie główne perspektywy. Pierwszą z nich jest właśnie nadążanie za rozwojem sztucznej inteligencji i tekstów generowanych za jej pomocą. Kolejnym istotnym elementem, który od początku wbudowany był w projekt czy w sam system, jest powiększanie zbiorów danych, czyli szukanie jak najwięcej baz referencyjnych, które stanowią wiarygodne źródło danych porównawczych na okoliczność plagiatu. Oczywiście cały czas staramy się też wsłuchiwać w głosy środowiska na temat ergonomii systemu i jego użyteczności.

なんか。

0: muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki. Zabawa.

0: to była nowość.
1: Cześć, Warsaw Afrobeat Orkiestra pozdrawia słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Radio Praga wybija rytm.
4: W ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące tego, czy planują zrobić przetwory na zimę. Okazuje się, że przetwory na zimę cieszą się zdecydowanie coraz większą popularnością. W tym roku planuje je zrobić 65% badanych. W ubiegłym roku było to 60%. Niezmiennie wśród przetworów największą popularnością cieszą się ogórki kiszone. Tutaj 70% badanych mówi o tym, że właśnie tego typu przetwory planuje zrobić. Wśród kobiet najczęściej panie robią dżemy, soki, konfitury, natomiast panowie przodują w nalewkach i w grzybkach. Jeśli chodzi o to, kto częściej robi przetwory, czy mieszkańcy wsi, czy miast, to tutaj widzimy dwa trendy. Jeden trend jest taki, który pokazuje, że 55% mieszkańców wsi i osób powyżej 55 roku życia robi przetwory i robi to ze względu na oszczędność, ze względu na przyzwyczajenie, na tradycje. Wykorzystują do tego celu swoje warzywa i owoce prosto z ogródków działkowych. Drugi trend dotyczy osób młodych, które przede wszystkim stawiają na to, co jedzą, jak jedzą, chcą wiedzieć, z czego składa się żywność, z której na co dzień korzystają. Oprócz tego mocno stawiają na ekologię, więc nie chcą mieć produktów przetworzonych. Ten trend przede wszystkim zauważamy u osób młodszych, mieszkańców dużych miast, których też stać bardzo często na zakup ekologicznych roślin, ekologicznych warzyw. Dlaczego nie robimy przetworów? Okazuje się, że większość z nas, tych, którzy przetworów nie robi ich ze względu na to, że brakuje im czasu. Czas jest takim mocnym determinantem i pokazuje, że nie zawsze mamy ochotę, że łatwiej nam pójść do sklepu i łatwiej zrobić zakupy w sklepie. Drugim elementem, dla którego nie robimy przetworów, jest to, że nie mamy takich tradycji rodzinnych. Zupełnie inaczej podchodzą rodziny, które od lat, od pokoleń dbają o to, żeby te słoiki własnej roboty stały na półkach. Zupełnie inaczej ci, u których tej tradycji rodzinnej nie ma. Trzecia kwestia jest bardzo prozaiczna, a mianowicie brakuje nam miejsca na przechowywanie słoików.
1: Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Profesor Jacek Mancina, Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
2: Jakie wyzwania na rynku pracy wiążą się ze wdrażaną automatyzacją i robotyką?
1: Oczywiście konsekwencje inwestowania w robotyzację, automatyzację, wykorzystanie w różnych procesach technologicznych sztucznej inteligencji w połączeniu na przykład z robotami czy automatyzacją tych procesów, to będzie przełom także na rynku pracy. Z badań prowadzonych wśród firm wynika, że nawet nie w pierwszych latach tych inwestycji, ale dopiero po jakimś czasie będą następować zmiany w zatrudnieniu. Po pierwsze, część pracowników, aby utrzymać zatrudnienie, musi podnieść swoje kwalifikacje, a więc priorytet dla podnoszenia kwalifikacji i takich programów, które będą wspierać te zmiany rekonwersji wewnętrznej zatrudnienia w firmach. Po drugie, w dłuższym okresie czasu spodziewać się możemy, że część pracy będzie zastępowana pracą robotów, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o takich powtarzalnych czynnościach, które z łatwością mogą być przez roboty czy automatyzację procesów zastąpione. I tutaj będziemy mówili o przesuwaniu zasobów z jednej gałęzi czy z jednego sektora do drugiego, bo po drugiej stronie mamy różne przykłady usług, czy to dla biznesu, czy to usług publicznych, które społecznych, które mogą być i powinny być realizowane tylko przez człowieka, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia. Tutaj pojawi się dużo nowych ofert pracy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w procesie demograficznego starzenia się społeczeństwa, a więc zasobów pracy nam z roku na rok ubywa. To oznacza, że ten ubytek będziemy mogli częściowo właśnie zapewnić dzięki inwestowaniu w te nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację, a część zasobów pracy będziemy musieli pewnie przesuwać w inne obszary, czy to usług dla biznesu, czy to usług społecznych.
2: Jak duże są społeczne obawy też z tym związane i kogo mogą dotknąć te negatywne skutki?
1: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę debatę próbuję zainicjować już teraz, wiedząc doskonale, że skutki, także te negatywne, będą widoczne, jeśli idzie o rynek pracy, pewnie w okresie jednej dekady. Więc mamy czas na to, żeby się przygotować. Jeśli w percepcji społecznej będzie odczucie, że politykami publicznymi i zmianami przystosowujemy się i pomagamy się przystosować do tej zmiany, wtedy opór czy lęk przed tymi zmianami będzie mniejszy. I dlatego tak ważne jest już dziś rozpocząć debatę i konkretne działania w zakresie przygotowywania się na te nowe wyzwania. No, na pewno dość tradycyjnie osoby z najniższymi kwalifikacjami czy osoby bez kwalifikacji mają największe problemy na rynku pracy i to się nie zmieni. Czyli to kwalifikacje będą decydować o tym, czy będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie na rynku, czy też nie. Pewnym problemem może być także zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, które oznacza, że z jednej strony łatwiej będzie rozmawiać na przykład o krótszym tygodniu pracy, ale z drugiej strony bardzo ważny będzie ten wątek zabezpieczenia społecznego w sytuacji czasowej utraty pracy albo znalezieniu tej pracy, ale w tak małym wymiarze, że nie pozwoli to nam na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc to są te nowe wyzwania, o których dziś rozmawiamy. Z punktu widzenia młodego pokolenia, które dziś jest w systemie edukacji, to bezwzględnie reformy, nowe treści kształcenia, które pozwolą lepiej przygotować się młodzieży na to, że ten rynek pracy będzie się zmieniał, będzie dynamiczny i właściwie ten proces podnoszenia czy zmiany kwalifikacji jest permanentnym wyzwaniem, który będzie towarzyszył im przez całe ich życie zawodowe. Z drugiej strony kompetencje. tak samo cyfrowe, jak i kompetencje społeczne związane z rozwiązywaniem problemów, związane z analityką procesów, związane z pewnymi kompetencjami społecznymi, umiejętności pracy w zespole. I to są te nowe treści, które są potrzebne. Ci, którzy dziś są na rynku pracy, muszą się przyzwyczaić do tego, że państwo będzie pomagać ich firmom w takim masowym kształceniu ustawicznym. Czyli po pierwsze ta gotowość do zmiany lub podniesienia kwalifikacji, po drugie środki na to, aby można było je przeznaczyć na podnoszenie bądź zmianę kwalifikacji osób, które dziś są na rynku pracy. No i do tego jeszcze ten model zabezpieczenia społecznego, który musi być takim gwarantem tego, że nikogo nie zostawimy samego, że będą świadczenia, które pomagać będą w przejściu tego trudnego okresu.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Margaret, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
1: Jak dużym problemem są obecnie wypalenie zawodowe, chroniczny stres, zaburzenia zdrowia psychicznego?
2: W tej chwili wypalenie zawodowe dotyka około 60% Polaków. Chroniczny stres zapewnie nawet więcej. Oczywiście powoduje to zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak depresje i różnego rodzaju inne problemy, ale musimy pamiętać o tym, że istnieje także biologia stresu. Zatem stres powoduje nie tylko zaburzenia psychiczne, ale stres zdecydowanie wpływa na naszą biologię, na regulację hormonalną, na odporność, na insulinooporność, tycie, nawet na płodność.
1: Czy przewlekły stres wpływa na nasze zdrowie fizyczne?
2: Przewlekle podniesiony hormon stresu, kortyzol, powoduje choroby sercowo-naczyniowe, wpływa na autoimmunologię, czasami na przykład sprzyjając chorobie Hashimoto, wpływa na przykład bóle całego ciała, znane pod nazwą fibromialgii, ale także na zapalenia stawów, nawet na osłabienie odporności. I tak jak mówiłam, na przykład u kobiet może powodować zespół policystycznych jajników, u mężczyzn zaburzenia wzwodu i zaburzenia płodności. Mhm.
1: Jak rozpoznać, że źródłem naszych problemów zdrowotnych jest właśnie stres?
2: W mojej książce są różnego rodzaju ankiety, które bardzo ułatwiają rozpoznanie tego, czy u podłoża choroby leży stres, ale także możemy sobie zadać właściwie kilka pytań. Czy jesteśmy ciągle napięci na przykład? Czy trudno nam się rozluźnić? Co robimy dla relaksu i czy ten relaks przynosi nam relaks, czy wręcz przeciwnie, powoduje u nas coraz większy stres, jak na przykład nałogowe oglądanie seriali. I przede wszystkim, czy jesteśmy wypoczęci po weekendzie, czy tam po krótkotrwałym wypoczynku, po czasie, który przeznaczamy na wypoczynek. Także przewlekłe zaburzenia snu mogą nas kierować w stronę myśli o stresie. Mhm.
1: Co zrobić, aby poradzić sobie ze stresem?
2: Stres bardzo wpływa na nasz rytm dobowy i na nasz zegar biologiczny. Więc to, co możemy zrobić, to przywrócić ten zegar biologiczny, ustalić pewne rytuały, które wprowadzane codziennie, czyli na przykład jak odpowiednie zachowanie się po przebudzeniu, jedzenie posiłków o stałych porach bez towarzyszącego temu napięcia, stałe spacery, mimo że pogoda nie zawsze im sprzyja, mały ruch oraz rytuały związane z zasypianiem, to już jest rzecz, która może nam bardzo pomóc. Znalezienie chwili dla siebie i znalezienie właściwego rytmu dnia.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga. Radio Praga
1: wybija rytm. Musimy pamiętać, że mamy w jelitach bardzo rozbudowany narząd, który się nazywa mikrobiotą jelitową. Teraz mikrobiota jelitowa pełni bardzo wiele bardzo istotnych funkcji, między innymi funkcję regulacyjną. I pamiętajmy, że to, że mikrobiota jelitowa, żeby pełniła te funkcje regulacyjne, musi być prawidłowo dokarmiona. Polifenole zawarte w kawie są niezwykle korzystne dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej, bo mówimy, że wspierają różnorodność i zwiększają liczebność tych bakterii, które są dla nas bardzo korzystne, dlatego że produkują tak zwane krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli na przykład maślan, który bardzo pięknie uszczelnia barierę jelitową. Krótko mówiąc, dla prawidłowego funkcjonowania jelita, ale też mikrobioty jelitowej, ważne jest, by nasza żywność była bardzo różnorodna, zawierała szereg polifenoli, ale do tych najzdrowszych polifenoli należą te, które zawarte są właśnie w kawie. Badania takie najbardziej wiarygodne w medycynie nazywają się metaanalizami. Jeśli chodzi o picie kawy, to mamy szereg takich metaanaliz. Nawet doczekaliśmy się metaanalizy parasolowej, które pokazują, że kawa nie jest napojem, który w jakiś sposób jest szkodliwy. Bo jednym z takich dosyć obiegowych mitów jest to, że kawa może nam szkodzić. Nie. Kawa pita w rozsądnej ilości, co to jest rozsądna ilość? To jest między 3 a 4 filiżanki dziennie. Wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie i także na zdrowie naszego mikrobiomu jelitowego. Ale badania, naprawdę szereg badań, bo do metaanalizy potrzebne jest wiele set albo wiele dziesiąt bardzo dobrych jakościowo badań, pokazują, że napary kawy raczej bez mleka działają bardzo korzystnie na stan naszego zdrowia. Oczywiście są takie osoby, które nie mogą pić kawy, bo źle się po kawie czują. Te osoby powinny z picia kawy zrezygnować, ale jeżeli czujemy, że kawa nam po prostu bardzo pomaga, lubimy kawę, dobrze się czujemy po kawie, to naprawdę 3-4 filiżanki dobrze zaparzonej kawy na pewno nie zrobią nam żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo zdrowy napój. Jednym z najbardziej powszechnych mitów jest ten mit, który pokazuje, że kawa wypłukuje magnez. Rzeczywiście badania naukowe pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Kawa może być źródłem magnezu i rzeczywiście kawa jest właściwie korzystna dla nawet osób z nadciśnieniem tętniczym. Oczywiście są też przeciwwskazania. Są osoby, które mają dysfunkcję żołądka, na przykład mają problemy z nadkwaśnością i wtedy wyraźnie czują, że wypicie kawy im szkodzi. I oczywiście te osoby powinny zrezygnować z picia kawy. Natomiast jeżeli czujemy, że kawa jest dla nas korzystna, świetnie się po niej czujemy, to nie ma przeciwwskazań, żeby z tej kawy zrezygnować, a kawa na pewno nie wypłukuje magnezu. Wręcz przeciwnie, ten magnez, no może nie jest bardzo dobrym źródłem magnezu, ale ten magnez w niewielkim stopniu może uzupełnić.
2: Radio Praga.

0: Cześć, z tej strony Zakuka.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: W tej chwili w Polsce dyskusja na temat możliwości zastosowania zielonego amoniaku dopiero raczkuje. To jest wiedza, bym powiedział, ekspercka i dosyć wąska, natomiast to musi się zmienić. Uważam, że to jest wielka szansa i dla polskiej elektroenergetyki, i dla przemysłu chemicznego w szczególności.
2: Zielony amoniak przede wszystkim dzisiaj na świecie zaczyna być stosowany jako paliwo do współspalania w blokach węglowych. I to rzeczywiście się dzieje w Japonii bardzo intensywnie w tej chwili, ale też inne kraje Azji, szczególnie Tajwan, ale również Chiny, ale także Indie również rozważają wprowadzenie tego typu metody obniżania emisyjności i energetyki węglowej. Emisyjność tych bloków może spaść poniżej limitu 550 kg na megawattogodzinę, co oznacza emisje niższe niż bloki gazowe, co też oznaczałoby, że spełniałyby unijne normy i to mogłoby przedłużyć życie naszym blokom węglowym. W Japonii firma JERA, to jest największa firma energetyczna japońska, realizuje taki projekt w bloku w miejscowości Hekinan. To jest blok klasy 1000 MW, mniej więcej taki jak w Jaworznie czy w Kozienicach. I w tej chwili już osiągnięto całkowicie stabilne 20% współspalania, a za rok do półtora będzie to 40-45%.
3: Problemem jest długość kontraktów. Na rynku wodoru szarego, na rynku amoniaku szarego, producenci amoniaku są skłonni kupować gaz w krótkim terminie, na kontraktach krótkoterminowych. Tymczasem projekty wytwarzania zielonego amoniaku wymagają długiej perspektywy kontraktowej, zakontraktowania dużych wolumenów na 10-15 lat do przodu. I rozerwanie tego węzła krótkoterminowych potrzeb przemysłu w Polsce z długoterminowymi potrzebami wytwórców za granicą jest system wsparcia, który może działać w oparciu o mechanizm aukcji dwustronnej, takim jaki jest wykorzystywany w tej chwili w Niemczech, gdzie publiczny pośrednik zawiera kontrakt długoterminowy z wytwórcą wodoru z dostawą do portów w kraju docelowym, a odbiorca zabiera kontrakt krótkoterminowy i ponawia go w całym okresie trwania mechanizmu wsparcia. To pozwala na wyrównanie tych potrzeb długoterminowego zakupu od strony podażowej i krótkoterminowych potrzeb zakupowych ze strony popytowej, oczywiście wyrównując początkowo różnicę w cenie. Przy spodziewanym trendzie wzrostu kosztów uprawnień do emisji w Europie i spadku puli darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu do zera w roku 34. Spodziewamy się, że koszt zielonego surowca może być nawet bardziej konkurencyjny. Innymi słowy, budżet państwa może na takim mechanizmie skorzystać.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Jolanta Żygocka, prezes Fundacji Polka XXI wieku. Spotykamy się już po raz piąty na konferencji Polka XXI wieku. Zaczynałyśmy w 2021 roku, to był czas covidowy, po-covidowy. Inne problemy wówczas nas nurtowały. Dzisiaj, 5 lat później, jesteśmy w innym miejscu, geopolitycznie, kulturowo, społecznie i też osobiście. Dzisiaj stawiamy na odwagę, na budowanie odporności, na uczeniu się rozmowy, na byciu wspólnie, byciu razem. To jest wyzwanie, które sobie stawiamy, chcemy się rozwijać. Polka ma ogromny potencjał, dołączają do nas coraz to kolejne kobiety, nowe projekty się pojawiają, mamy mnóstwo pomysłów, chcemy pójść do przodu, chcemy, by Polka była trwałą wartością w naszym życiu publicznym.
3: Dobrze, dziękuję. I teraz kolejne pytanie będzie. Patronką piątej jubileuszowej konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Jak jej historia pomaga dziś opowiedzieć o współczesnym przywództwie kobiet?
2: Patronką konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Wspaniała kobieta, wspaniała naukowczyni, matka. Kobieta, która pokonywała wiele trudności, która przesuwała granice wiedzy, która była ze wszech miar współczesną postacią i jest bardzo inspirująca dzisiaj. Jest to kobieta, która uczy nas na przeciągu dziejów, ale dzisiaj jest bardzo aktualna, uczy nas nowoczesnego przywództwa. Pokazuje, jak stawiać sobie nowe wyzwania, jak przesuwać granice naszych możliwości do przodu. Spoglądając w przyszłość, kolejne 10 lat, widzimy

0: Wyraźnie to będzie czas Polski, a jeśli czas Polski, to również czas Polek. Będą aktywne we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, w przedsiębiorstwach. To jest po prostu czas, w którym mają się wykazać, mają być sobą, ale też korzystając z talentów, z ogromnego doświadczenia, z tradycji, którą niosą. Myślę, że powinny zdecydowanie być w awangardzie życia społecznego. Polki są niezwykle aktywne. Prowadzą 37% przedsiębiorstw, firm w Polsce. Jest to 10% więcej niż w całej Europie. Więc widzimy, że one po prostu są niezwykle pracowite, niezwykle twórcze, chcą mieć sporo do powiedzenia, chcą odgrywać rolę zgodnie ze swoimi talentami, ze swoim powołaniem, ze swoim miejscem w Polsce i na świecie.
1: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Ponad połowa populacji polskiej to kobiety. Kobiety są też w większym stopniu reprezentowane w tym senioralnym okresie życia, czyli w tym, no, który staje się coraz bardziej wymagający z perspektywy zarządzania polską gospodarką. Więc tak, ta rola systematycznie rośnie. Od 1989 roku my ją widzimy też zewnętrznie. W 1989 roku w Sejmie było niespełna 80 kobiet posłanek. Dzisiaj to niemal połowa składu Głównej Izby Parlamentarnej. Widzimy też, że no, niemal 40% firm prowadzonych w Polsce to firmy prowadzone przez kobiety. Także te statystyki rosną, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich. Więc z całą pewnością rola kobiet w gospodarce rośnie. Ja zawsze też powtarzam, że często mówimy o tym, że w Polsce być może jesteśmy właśnie, że kobiety na zachodzie, silniejsze, mocniejsze. Jedną z pierwszych premier w Polsce po 1989 roku była kobieta i pierwszą prezes odrodzonego Narodowego Banku Polskiego była także kobieta, więc naprawdę nasza rola rośnie i rośnie. Biorąc pod uwagę statystyki, one pokazują, że w Polsce naprawdę ta obecność Polek i w nauce, i w biznesie, i na stanowiskach menedżerskich jest sporo powyżej średniej. Ja powiedziałabym tak, tak dla kobiet, nie dla parytetów. Dajmy szansę kobietom dokonać ich wyboru, na ich warunkach. Jeśli chcą rozwijać się przede wszystkim w swoim życiu rodzinnym, osobistym, po to, żeby w ten sposób budować swój dobrostan, dajmy im szansę i dajmy tę możliwość. I być może wtedy naprawdę nie szlifujmy tych, niekoniecznie nie ciągnijmy tych statystyk, że to musi być niezbędnie 50 na 50. Jeśli kobieta dobrze czuje się w swoim miejscu, to naprawdę dowartościujmy ją w ten sposób, raczej kulturowo, a nie każmy im koniecznie przesiadać się do samochodu, w którym wcale nie czują się komfortowo.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, członek zarządu Instytutu Sobieskiego. Innowacyjne firmy nie mogą się w Polsce rozwijać bardzo szybko, dlatego że mają kilka takich, definiują kilka podstawowych ograniczeń. Po pierwsze, to jest dostęp do finansowania. Pomimo, że środków europejskich wydaje się jest sporo na innowacje, to jednak czas rozpatrzenia wniosku, jeśli on trwa 18-24 miesiące, to nie jest czas dla innowacyjnej firmy. A zatem ten dostęp do szybkiego, elastycznego kapitału to jest jedna z podstawowych ograniczeń. Druga, niezwykle istotna, to brak w tym rynku, zwłaszcza innowacyjnych firm startupów, prywatnego kapitału inwestycyjnego, funduszy venture capital, które też byłyby skłonne inwestować w pierwszych fazach tak naprawdę wzrostu. Dziś w Polsce, jak zapytamy innowatorów, to mówią tak, wszyscy czekają, tak naprawdę venture'y zachowują się trochę jak banki kredytowe, czyli kiedy produkt jest niemal gotowy i widzimy, że on już przynosi zyski, to wówczas fundusze venture capital są zainteresowane. I trzecia rzecz, to myślę, że brakuje koordynacji w zakresie instytucji rozwojowych. My dziś mamy bardzo rozproszony ekosystem. Mamy Polski Fundusz Rozwoju, mamy Bank Gospodarstwa Krajowego, mamy Agencję Rozwoju Przemysłu, PARP, NCBR. One dziś podlegają pod rozmaitych ministrów. Jeśli chcemy traktować innowacje na poważnie, to musi zyskać realny priorytet jednego właściciela w obrębie rządu. Do tego dodałabym jeszcze coś, o czym mówi wiele ośrodków. Ostatnio mówił o tym Klub Jagielloński. Brakuje nam realnej agencji, która na wzór amerykańskiej DARPy, czyli Agencji Innowacji w Sektorze Zbrojeniowym. My nazwaliśmy ją w raporcie Orionem, zaproponowaliśmy jej model i byłaby to agencja, która służyłaby technologiom dual use. Szybka decyzja, szybki pilotaż i szybkie finansowanie.
2: Ja miałam zamiar zapytać też o rekomendacje dotyczące zmian, ale może coś jeszcze możemy powiedzieć, na przykład o zmianach legislacyjnych i właśnie jakichś instytucjonalnych.
1: W naszym raporcie dajemy zestaw rozwiązań tych organizacyjnych, właśnie związanych z koordynacją pracy na poziomie rządu, ale także bardzo wykonawczych. Jedną z nich jest właśnie agencja Orion, czyli agencja przeznaczona dla technologii dual use, ale mamy także zestaw instrumentów podatkowych, które proponujemy. Wiemy, jak dobrze i o tym mówimy. Sprawdziła się ulga na badania i rozwój. Możemy ją turbo doładować. Wydaje nam się, że ulga 200, dająca 200% zwroty z tytułu poniesionych opłat na badania i rozwój daje dużą pewność innowatorom. Mówi o tym, że warto opłaca się ryzykować, bo to ryzyko będzie zmitygowane poprzez system podatkowy. Zwiększamy także skalę estońskiego CIT-u, czyli tego CIT-u innowacyjnego, który także sprawi, że w horyzoncie 5 lat firma będzie mogła korzystać z odliczeń. Mówimy wreszcie też o instrumencie, który istnieje w normach prawnych polskich, czyli przedkomercyjne zamówienia publiczne, ale których korzystanie w ubiegłym roku było z całej puli zamówień, to było niespełna 0,5% wszystkich zamówień. A trzeba pamiętać, że zamówienia publiczne to jest największy koszyk z pieniędzmi, jaki co roku wystawiany jest w Polsce na rynek. A zatem instrumenty, które miałyby sprawić, że więcej zamówień byłoby realizowanych właśnie w trybie przedkomercyjnym, testowym, modelowym, szkolenia dla urzędników i instrukcje, jak te zamówienia należałoby wykonywać, to jest kolejna z naszych rekomendacji.
2: A czy Polska może stać się liderem w wybranych niszach technologicznych, czy raczej my powinniśmy skupić się na szerokim wsparciu innowacji?
1: Testowanie szerokiego wsparcia innowacji ćwiczymy od 20 lat i widzimy, że ono daje umiarkowane efekty. Polski ekosystem gospodarczy jest rzeczywiście złożony. Mamy, i to jest ogromną zaletą, mamy sektory, właściwie wszystkie sektory obecne, ale jeśli chcemy uzyskać realny efekt wdrożeniowy, to musimy skoncentrować środki. My proponujemy 3 filary strategiczne. Wskazujemy tutaj na obszary związane z agrotechem. Jesteśmy jednym z wiodących producentów żywności w Europie. Jednym z największych eksporterów kilku produktów spożywczych. Tutaj wszystkie innowacje związane z agrotechem wydają się takim rynkiem obiecującym. Mówimy o innowacjach medycznych w medtechu, to jest drugi obszar. Wreszcie trzeci związany z tą nowoczesną mobilnością. Mając takie firmy jak PESA i Newag, jak Modern Trans, my naprawdę możemy wiele na tym rynku osiągnąć. A zatem wskazujemy nie tylko technologie, ale wskazujemy konkretne firmy, zarówno z obszaru Skarbu Państwa, jak i w sektorze prywatnym, które gdyby zyskały priorytet dzisiaj, finansowy, organizacyjny, legislacyjny, na pewno mogłyby rzeczywiście poszybować znacznie wyżej.
2: I jakie realne zmiany może przynieść i powinna Rada Przyszłości?
1: W ostatnich dniach byliśmy świadkami powołania kolejnego gremium doradczego przez pana premiera Donalda Tuska, Rada do Spraw Przyszłości. No, bardzo prominentne grono. To są wiele prezesów firm, które występują w naszym raporcie, jako te, na których należałoby się skoncentrować, projektując polityki publiczne. Natomiast no, to, co zawsze budzi moje obawy, to wiemy, że Rada świetnie prezentuje się na zdjęciu, no ale potem tak naprawdę do czego ona jest i czemu ona służy. Więc ja życzyłabym sobie i mamy taką nadzieję, że to staramy się, aby nasze rekomendacje były pewną propozycją dla Rady po to, aby wypracować z jednej strony właśnie wskazać konkretne technologie, z drugiej przygotować rekomendacje zmian legislacyjnych i organizacyjnych. Czasu w tej kadencji 2 lata to trudny czas na podejmowanie gwałtownych reform, ale być może autorytet osób skupionych w Radzie Przyszłości no, natchnie rząd do tego, aby te zmiany rzeczywiście przeprowadzić. Chociaż tak jak mówię, zróbmy wszystko, aby nie była to tylko miła organizacja, na tle której dobrze wychodzi się na zdjęciach.
3: Piotr Sankowski, dyrektor Instytutu Badawczego IDEAS i profesor na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Jakie nadzieje wiąże pan z działalnością Rady Przyszłości?
3: No, Rada Przyszłości powstała po to, żeby rzeczywiście zawalczyć o to, jak wdrażane mogą być innowacje w Polsce, to znaczy od tego, w jaki sposób przyspieszyć to, no, tą drogę, jaką przechodzą innowacyjne pomysły, no, nowe technologie od nauki do biznesu. Rzeczywiście zaczynamy się zastanawiać nad tym, jakie rekomendacje moglibyśmy dać no właśnie rządowi, żeby przyspieszyć, ułatwić ten proces po to, żeby rzeczywiście no, te ogromne talenty, które tutaj mamy, ogromne talenty inżynierów czy programistów, młodych ludzi, rzeczywiście mogły realizować swoje pasje tutaj, zakładać innowacyjne firmy tutaj w Polsce. No rzeczywiście te rekomendacje no pokazują, że innowacje czy rozwój innowacji, wsparcie tych innowacji tutaj w Polsce no mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki. Tak? I to, co moim zdaniem jest ważne, no to odniesienie się do tych standardów takich europejskich, tak? Pokazanie rzeczywiście krajów, w których to wdrażanie innowacji, właśnie współpraca nauki z biznesem bardzo dobrze funkcjonuje. No i widać, że tak jakby w wielu krajach, tak jak chociażby Dania, no ta współpraca właśnie, czy odpowiednie mechanizmy współpracy, no to prowadziły do tego, że rzeczywiście wydatki na badania i rozwój w tych krajach odpowiednio wzrosły.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Grzegorz Warzecha, Genotik.
2: Jak dziś sztuczna inteligencja zmienia rynek biotech?
1: Sztuczna inteligencja daje nam możliwość automatyzacji bardzo wielu procesów w biotechnologii i w farmacji. Począwszy od wyszukiwania nowych kandydatów na leki. Nie tylko małocząsteczkowych, ale tych dużo trudniejszych, czyli przeciwciał, czyli w pełni biologicznych leków. Biologiczne leki, czyli przeciwciała, są jednymi z najlepszych leków, więc one są dużo trudniejsze w projektowaniu, ale sieci głębokiego uczenia dają nam możliwość w bardzo krótkim czasie tworzenia nawet spersonalizowanych przeciwciał na konkretne epitopy targetów u pacjentów. Więc to jest ogromna rewolucja na skalę wynalezienia prądu, dosyć odkrycia prądu, przepraszam, która w tym momencie wchodzi w świecie biotechnologii i farmacji.
2: W jak dużym stopniu jest dziś wykorzystywana sztuczna inteligencja i jak to może wyglądać w przyszłości?
1: W tym momencie sztuczna inteligencja na świecie jest wykorzystana coraz szerzej, przede wszystkim przez małe firmy. Duże firmy mają swoją inercję, więc to wykorzystanie zajmuje dużo więcej czasu. Jednakże na świecie, w Dolinie Krzemowej, w Stanach powstaje coraz więcej startupów, które kwestionują status quo obecnego procesu projektowania leków poprzez wielokrotną automatyzację i procesów szukania kandydatów, jak i również automatyzacji procesów w laboratoriach. Więc w większości jest to praca w niewielkich firmach, ale duże firmy też widzą, że ten proces bardzo mocno przyspiesza.
2: Jakie są największe korzyści z zastosowania sztucznej inteligencji?
1: Największą korzyścią zastosowania sztucznej inteligencji jest możliwość osiągnięcia tego, co nie było wcześniej w ogóle osiągalne poza naszym zakresem. Czyli na przykład AlphaFold z DeepMindu daje nam możliwość przewidywania struktury białka, a dodatkowe sieci pozwalają nam przewidywać struktury nowych cząsteczek, które mogą być inhibitorami lub przeciwciałami do konkretnych targetów. Czyli głównym zastosowaniem i największą wartością z sieci głębokiego uczenia jest wykonywanie procesów projektowania leków w całości na cyfrowo na komputerze. My to nazywamy, że jest to in silico, bo zmienia to kompletnie proces, jakby upraszcza szukanie nowych kandydatów i bardzo wiele prac laboratoryjnych my możemy uprościć poprzez znajdywanie dobrych kandydatów wcześniej przy pomocy sieci głębokiego uczenia.
2: I jak Państwo wykorzystujecie sztuczną inteligencję i jakie są dalsze plany?
1: My wykorzystujemy sztuczną inteligencję przede wszystkim do projektowania spersonalizowanych przeciwciał wysoko specyficznych do konkretnych targetów, tak jak na przykład HER2 w przypadku nowotworu raka piersi. Chcemy wyjść z dużą bazą przeciwciał na bardzo wiele różne targety na rynku R&D i diagnostyki. Jednocześnie bardzo ambitnie pracujemy nad tym, żeby przy pomocy sieci głębokiego uczenia automatyzować procesy w laboratoriach, bo w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie powstaje coraz więcej laboratoriów, tak zwanych dark labów, czyli laboratoriów, gdzie wiele procesów jest automatyzowanych przez roboty, bo bardzo mocno skraca to proces pracy, przyspiesza wiele eksperymentów i daje po prostu dużo szybsze dojście do dobrych cząsteczek, które musimy zweryfikować, zanim trafią do testów klinicznych.
2: I właśnie o ten czas chciałam zapytać i tym Pana chyba rozproszyłam trochę. I jak to jest? Ta sztuczna inteligencja to o ile skraca czas na przykład pracy nad lekiem, tego poszukiwania tych cząsteczek? Czy to się w ogóle da policzyć w jakiś sposób?
1: Sztuczna inteligencja skraca czas poszukiwania cząsteczek radykalnie. Na przykład w przypadku przeciwciał, które w tym momencie w większości były projektowane przez zwierzęta. Jest wiele technologii, ale bazową technologią było projektowanie przeciwciał w ciele zwierzęta. W tym momencie my jesteśmy w stanie zaprojektować przeciwciał w ciągu 48 godzin na 200-300 kartach graficznych, co powoduje, że dosłownie w 2 dni mamy bardzo wielu kandydatów zweryfikowanych, którzy mogą zostać wyprodukowani i przekazani jakby do weryfikacji laboratoryjnej. Więc mówimy o potężnej zmianie paradygmatu. Ja osobiście wierzę, że przyszłość nas jako pacjentów również będzie polegała na tym, że firmy będą tworzyły dla nas leki on demand, sekwencjonując nasz RNA-seq DNA, czyli widząc struktury naszej choroby i tworząc spersonalizowane leki w bardzo krótkim czasie i dostarczając je w 3 tygodnie do pacjenta od rozpoczęcia badań. To jest nowy trend, który pojawia się na całym świecie, ale sieci głębokiego uczenia, które potrafią dobrze sobie radzić z mapowaniem reprezentacji, czyli z tworzeniem pewnych struktur, takich jak na przykład cząsteczki białkowe. Jakby ten progres jest radykalny przez ostatnie tam 2 lata. Dają nam taką możliwość znaczącego zmiany paradygmatu szybkości tworzenia kandydatów, którzy mają wysokie powinowactwo do konkretnych targetów.
2: A to też oznacza, że na przykład tych testów na zwierzętach można wykonywać mniej?
1: Testów na zwierzętach prawdopodobnie nadal będziemy wykonywali, bo one są przed testami na ludziach, ale przez lepsze wybieranie lidów możemy znacząco ograniczyć ilość kandydatów, którzy muszą być przetestowani, co wpływa pozytywnie na cały rynek, bo daje nam wszystkim możliwość szybszego znalezienia dobrych kandydatów do danych targetów.

0: Cześć, tu Staszek Plewniak
1: i Michał Salamon.
0: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia Praga.pl.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Marcin Mazurek, główny ekonomista mBanku.
4: Jakie są prognozy wzrostu PKB dla Polski na rok 2026?
3: Prognozy wzrostu PKB na rok 2026 dla Polski są, bym powiedział, pozytywne. Jeśli chodzi o konsensus rynkowy, czyli powiedzmy jakąś średnią oczekiwań ekonomistów, to oscyluje wokół 3,8%, natomiast my jesteśmy bardziej optymistyczni. Nasza prognoza jest powyżej 4, a dokładnie 4,2.
4: Które czynniki będą kluczowe dla wzrostu? Konsumpcja, inwestycje, eksport czy polityka fiskalna?
3: Jeśli chodzi o czynniki kluczowe dla wzrostu, to wydaje mi się, że powinniśmy wyjść od tych najbardziej oczywistych, czyli od konsumpcji i inwestycji. O ile poprzedni rok był głównie napędzany przez konsumpcję, to w tym roku ta konsumpcja trochę zejdzie na dalszy plan, natomiast konsumenci nadal będą wydawali więcej niż w ubiegłym roku. Natomiast taką główną gwiazdą powinny być inwestycje, które prawdopodobnie w jakimś kwartale roku osiągną dwucyfrowe dynamiki. I to jest, powiedzmy, taka jakościowa zmiana w strukturze tego wzrostu, że więcej będzie takich elementów, które budują kapitał w przyszłości, niż są taką zwykłą konsumpcją. Co do innych czynników, raczej bym się nie zakładał, że eksport specjalnie będzie nas wspierał. Sytuacja naszych głównych partnerów handlowych wciąż jest słaba, choć się poprawia. Natomiast to nie będą wartości, które byłyby w stanie wypchnąć polski wzrost na poziom trwale powyżej 4%. Co do polityki fiskalnej, czy generalnie wydatków rządowych, sprawa jest tutaj, bym powiedział, dość skomplikowana. Bo nie ma takiej jednoznacznej wykładni, jak należy na to patrzeć. De facto deficyt w Polsce będzie nawet troszeczkę mniejszy niż w ubiegłym roku. Natomiast gdy liczymy sobie deficyt w postaci pierwotnej czy strukturalnej, to już nie będę wnikał w szczegóły, to nawet ten deficyt jest dużo bardziej niski. Więc de facto można by postawić tezę, że polityka fiskalna będzie trochę nawet mniej wspierać wzrost w 2026 niż w 2025 roku.
4: Jak polska gospodarka wypada na tle innych państw Unii Europejskiej? W jakim stopniu kondycja gospodarki europejskiej będzie determinować sytuację gospodarczą w Polsce?
3: Więc Polska, jeśli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, no, wygląda bardzo dobrze. No, jesteśmy od dłuższego czasu tak naprawdę gwiazdą wzrostu. Wychodzimy tak naprawdę najszybciej z tej recesji po-covidowej i tam się niewiele zmienia. Co do naszych głównych partnerów handlowych, no to oczywiście to są kraje strefy euro oraz Czechy. Natomiast jaka jest ich kondycja? No, ich kondycja jest dużo gorsza niż Polska, to znaczy rosną dużo wolniej. I teraz już o tym po części mówiłem. Trudno będzie przy tej takiej słabawej kondycji partnerów handlowych argumentować, że wzrost w Polsce utrzyma się na dłużej powyżej 4%, więc ta 4% prognoza wzrostu na 2026 rok to jest taka trochę efemeryda. Wspierają nas bardzo mocno inwestycje. Jak ten silnik zgaśnie, to bez jakiegoś istotnego poprawienia się tego otoczenia makroekonomicznego w Europie, no trudno, no, nie utrzyma się to, wrócimy do trójki.
4: Jak zmieniające się otoczenie międzynarodowe może przełożyć się na tempo wzrostu gospodarczego w Europie?
3: Jeśli chodzi o otoczenie międzynarodowe, ono jest w tym momencie jest bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że kluczowe kwestie w zasadzie są dwie teraz. Pierwsza rzecz to jest zakończenie wojny na Ukrainie, a druga kwestia to jest jak w zasadzie będzie zachowywać się gospodarka chińska. Jeśli chodzi o zakończenie wojny, to podstawowym takim elementem, który spędza sen z powiek, no może nie spędza, ale tak naprawdę którym interesują się ekonomiści, jest to, co będzie z pracownikami ukraińskimi, którzy do tej pory pracują w Polsce, jeśli wojna się skończy. I wydaje mi się, że takim tradycyjnym argumentem było to, że ci ludzie w dużej części wyjadą. Natomiast ankietowe badania wcale tego nie pokazują. A my ostatnio zrobiliśmy takie modelowanie ekonometryczne, które pokazuje, że nawet gdyby wyjechało 500 000 ludzi, co jest wartością naprawdę olbrzymią, to wpływ na PKB nie byłby jakiś tak strasznie duży. Tak? Ze 4,2 spadlibyśmy w okolicy trójki. Więc to jest coś, co jest znaczące, natomiast to nie jest czynnik, który całkowicie podważa naszą trajektorię wzrostu gospodarczego. Co do Chin. Chiny przechodzą teraz bardzo trudną transformację. To znaczy mają świetnie rozbudowaną sferę podażową, która wynika i z dotacji rządowych, i tak naprawdę z morderczej konkurencji. Firmy są bardzo konkurencyjne, które pochodzą z Chin. Dzięki temu bardzo mocno się też rozpychają na rynkach europejskich. I zresztą nie tylko, więc towary z Chin są też chętnie kupowane przez konsumentów, co w dłuższym terminie może trochę, powiedzmy, że erodować siłę europejskiego sektora przemysłowego, co jest zjawiskiem na pewno niekorzystnym. Natomiast w krótkim terminie ma to jeden plus. To znaczy, jeśli w dalszym ciągu Chiny będzie opuszczać tak duża liczba towarów i w Chinach nie znajdzie się popyt, żeby ten proces zatrzymać, to oznacza, że na rynkach globalnych będzie spora presja, jeśli chodzi o ceny towarów podlegających wymianie handlowej. No i w konsekwencji inflacja w strefie euro, czy w Polsce, czy nawet ostatnio widać to bardzo dobrze w Szwecji. Inflacje po prostu zaczną spadać i bardzo możliwe, że banki centralne zaczną mocniej wspierać gospodarkę obniżkami stóp procentowych.
4: Jakie widzi Pan największe ryzyka dla realizacji prognozów wzrostu i w Polsce, i w Europie?
3: A mi się wydaje, że przede wszystkim jeśli chodzi o ryzyka dotyczące wzrostu, no to ja bym wymienił jednak kwestię inwestycji. Z tego względu, że to jest coś, do czego ekonomiści mają najsłabszy dostęp, jeśli chodzi o takie bardzo aktualne dane, które można sobie odświeżać z częstotliwością na przykład miesięczną. Takich danych tam brakuje. Jakby liczenie w ogóle aktywności inwestycyjnej to jest proces karkołomny. Więc jeśli coś tam nie zostanie dowiezione, to automatycznie będzie to negatywnie wpływało na cały wynik 2026 roku. Jest jeszcze taki temat bardzo prozaiczny, związany chociażby z tym, co mamy za oknem. Bo my w tej chwili się zastanawiamy z uwagi na to, że te śniegi i mrozy to jest coś, czego w tak długim okresie nie obserwowaliśmy od kilkunastu lat. Czy gospodarstwa domowe były na to przygotowane? Wydaje nam się, że nie. Czy miały odpowiednie bufory finansowe na to, że na oczekiwanie, że wydadzą więcej na ogrzewanie? Pewnie nie. Więc automatycznie będzie tutaj jakieś przetasowanie struktury, to znaczy pójdzie więcej pieniędzy na ogrzewanie i mniej na przykład na konsumpcję. Do tego dochodzą pewnie jakieś problemy budownictwa przy takich temperaturach. Więc wszystko nas to prowadzi do wniosku, że przejściowo możemy nawet mieć takie dane, które będą sugerować, że 4,2 w całym roku jest nie do osiągnięcia, natomiast zwykle przy takich jakichś anomaliach pogodowych, jeśli popyt jest, a pewnie popyt będzie w Polsce, to jest do nadrobienia w ciągu roku. Jeśli chodzi o Europę, no wydaje mi się, że cały czas gramy w to samo, czyli Europa ma jakieś problemy strukturalne, boryka się z konkurencją chińską. Na pewno jeszcze się ujawnią pozytywne efekty luzowania polityki pieniężnej. No i coś znowu, co bardzo trudno monitorować. Europa ma bardzo ambitne plany fiskalne, ale tak naprawdę dowiezienie tych planów fiskalnych to jest już proces polityczny, którego my nie kontrolujemy.
1: Nikt mi tutaj nie zaprzeczy. W piątek dzieją się też rzeczy i nie chodzi mi o żarcie, których nigdzie nie ma w karcie.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Tomasz Filipowski, project manager firma Global Logic. Pomysł na aplikację EcoHike narodził się oddolnie, na inicjatywę EcoHike narodził się oddolnie w naszej firmie. Był to pomysł naszych inżynierów, pracowników, którzy na co dzień obserwowali zaśmiecenie swojej okolicy, zanieczyszczenie i chcieli coś z tym zrobić. I w sposób naturalny, jako specjaliści od oprogramowania i my jako Global Logic, jako firma specjalizująca się w wytwarzaniu oprogramowania, bardzo szybko wpadliśmy na pomysł stworzenia aplikacji mobilnej, która pomogłaby systemowo rozwiązać ten problem. Aplikacja EcoHike posiada zasadniczo dwie główne funkcjonalności. Pierwsza funkcjonalność pozwala oznaczyć miejsce, w którym leżą śmieci.

którym znaleźliśmy śmieci. A druga funkcjonalność za pomocą mapy pozwala wyznaczyć taki obszar, który wymaga interwencji najbardziej, gdzie tych śmieci jest najwięcej i zorganizować się. Każdy użytkownik aplikacji może stworzyć wydarzenie w aplikacji i zaprosić na nie znajomych albo wszystkich użytkowników aplikacji, wyznaczyć miejsce, czas, krótki opis, być może zorganizować jakieś dodatkowe potrzebne narzędzia do tego sprzątania i po prostu uprzątnąć dane miejsce wspólnie. Dzięki temu, że firma GlobalLogic posiada w swoich szeregach ponad 20 tysięcy inżynierów rozsianych po całym świecie i bardzo szerokie portfolio kompetencji, umiejętności, byliśmy w stanie wykorzystać bardzo dużo najnowszych technologii do tworzenia tych aplikacji, między innymi React.js, JavaScript, Android SDK, Android Studio, Swift, odpowiednie technologie webowe. I dzięki temu uzyskaliśmy aplikację, która nie tylko jest dostępna na wszystkie platformy mobilne, ale jest też bardzo prosta w instalacji, w założeniu konta, w zalogowaniu się, w użytkowaniu. Jest bardzo stabilna i bezpieczna i przede wszystkim darmowa. Dopiero startujemy z tą inicjatywą, dopiero wychodzimy z nią poza firmę, ale widzimy w niej bardzo duży potencjał. Wewnętrznie w firmie już obserwowaliśmy pewne ruchy, pracownicy organizowali się, żeby sprzątać pewne obszary i mamy nadzieję, że ten trend utrzyma się też na zewnątrz, że każdy, bo tak jak wspomniałem, aplikacja jest darmowa, będzie chciał pobrać naszą aplikację i posprzątać swoją okolicę, uczynić ją troszeczkę piękniejszą wspólnie, a przy okazji nawiązać relacje z sąsiadami na przykład i zbudować nie tylko ładną okolicę, ale też społeczność.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Wydajemy tylko 20 euro na profilaktykę na rok, na osobę. To jest bardzo mało. Jesteśmy na końcu Europy, a wszystko zaczyna się od jamy ustnej. Choroby zapalne, o których mówimy w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli miażdżyca, też ma swoją etiologię w jamie ustnej, w próchnicy, w zmianach okołowierzchołkowych. Dlatego od najmłodszych lat, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, będziemy dbać o dzieci w kontekście prewencji i profilaktyki po to, żeby nie doprowadzać do zbędnej chorobowości w wieku późniejszym. Jama ustna to nie tylko zęby, jama ustna to też dziąsła, jama ustna to też język, gardło. Wszędzie tam bytują drobnoustroje. I teraz jak nie mamy tej świadomości, nie dbamy o higienę jamy ustnej, nie leczymy też zębów, nie przeglądamy tych zębów od najmłodszych lat, nie uczymy tego dzieci, wtedy to wpływa na nasz stan ogólny naszego zdrowia. A styl życia wpływa na zdrowie nasze w 60%. Reszta to jest medycyna naprawcza.
4: Nasz program polega na tym, że będziemy oferowali darmowe lekcje w szkołach i w przedszkolach, które zyskały również uznanie dydaktyczno-merytoryczne, bo mamy poparcie Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie stawiać na profilaktykę w duchu lepiej zapobiegać niż leczyć i w duchu lepiej kształtować te nawyki od najmłodszych lat. Nauczyciel jest wyposażony w bardzo dobre materiały dydaktyczne i sam może taką lekcję przeprowadzić, ale również mamy taką możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia studentów stomatologii, żeby właśnie o tym, jak często myć zęby, jak je szczotkować, dlaczego to jest ważne, żeby również to robić po posiłku, żeby właśnie studenci opowiadali dzieciom, jakie to jest ważne i żeby takie właśnie dobre nawyki kształtować od najmłodszych lat.
3: Chcemy, żeby wiedza, jaka będzie przekazywana dzieciakom, była oparta na faktach i zgodna z wytycznymi medycznymi. Mamy wiele do zrobienia, ale proszę Państwa, zawsze serce mi krwawi, jak studenci ze Skandynawii, studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak wygląda próchnica. Czyli mamy ogromną pracę organiczną do wykonania. Jeśli chodzi o profilaktykę jamy ustnej, mamy taką jako koalicja, taką ambicję, taki priorytet, żeby wejść do szkół z tą prewencją. Nawet jak to nie jest przedmiot obowiązkowy, to chcemy zarażać zdrowiem i chcemy mówić, że słuchaj, dbaj o zęby, bo potem będą chorowały twoje stawy, twoje nerki i twoje serce. I jak będziesz miał wiek dorosły, to będziesz ciągle chodził do gabinetów i leczył inne narządy, jak nie będziesz dbał o zęby. I to ma być taki przekaz jednoznaczny i dzieciaki, mam nadzieję, będą miały wpływ wtedy na swoje rodziny, bo edukacja odbywa się przez rodzinę. A jeżeli rówieśnicy będą dbali i to będzie też piękny uśmiech, biały jest synonimem kultu piękna, ale my mówimy o zdrowiu przez piękne zęby. To nie tylko wygląd, ale naprawdę stan jamy ustnej, który wpływa na cały nasz organizm.

0: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, tu Voice z zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Chcesz, przewiozę cię po mieście. W ten wieczór zawiozę cię dokąd zechcesz.

0: Każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Cześć, z tej strony Agata z zespołu X-y. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Ale co to? Moja babciu, masz tak wielkie uszy.
1: To dlatego, mój kapturku, bym cię mogła słyszeć.
0: Ale czemu, babuniu, taki wielki masz oczy?
1: Żeby ci się przyglądać, jesteś taki uroczy.
0: Ale czemu, babuniu, to taki zęby masz wielkie?
1: Bo nie jestem babunią, tylko bardzo złym widzem.

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

5.15 odczyt rolniczy, 6.30 płyty, 7.05 słuchowisko dla dzieci, 8.04 jakaś płyta, 8.09 ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsze dziś jest ona. 1.07, 3.05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9, tak mi do niej tęskno już. Zaraz bez...

się życzową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta...

Wzgórzami biała sukienka, sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Latawcem dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzę. Płynie

Moje życie z Was, Katarzyna Liszcz. Przyjaźń. Moja przyjaźń zaczęła się od spotkania z wolontariuszami od najmłodszych lat. To zaowocowało tym, że nie mam problemu w nawiązywaniu kontaktów z innymi. Bardzo szybko nawiązuję kontakt, wymieniamy się doświadczeniami, a później idzie przyjaźń. Moja przyjaciółka Magda postanowiła, napisała tak. Kilka lat temu zaczęłam obserwować blog Codziennik Życia z Was. Bez przekonania, muszę zaznaczyć, nigdy mnie specjalnie nie interesowały blogi o tematyce edukacyjnej, poradniki, przewodniki, ani mówcy motywacyjni. A za coś takiego ten profil uważałam. Jest, bo jest dobrze, mnie nie dotyczy. Obserwowałam pro forma, jednym okiem. Z jakiegoś powodu, którego nawet dobrze nie pamiętam, któregoś dnia zagadnęłam Kasię na czacie. Już to było dziwne. Jako osoba raczej introwertyczna i lękowa nie wchodzę bez konieczności do innych ludzi. Zaczęłyśmy wtedy rozmawiać i tak sobie rozmawiamy do dziś. Kasia okazała się tą osobą, której w życiu potrzebowałam. To zdumiewające, że ktoś tak doświadczony przez życie, mierzący się z tyloma schorzeniami, jest w stanie odnieść się sympatią do przecież nieporównywalnych problemów innych ludzi. Kasia nigdy nie umniejsza żadnego z moich problemów, chociaż też sama doświadczyła i doświadcza więcej i ciężej. Nigdy nie doznała od niej osądzenia, otrzymałam za to przyjaźń i akceptację. Jestem dumna z tego, że mogę mówić o Kasi w kontekście przyjaźni i że dzięki tej znajomości miałam też okazję poznać wspaniałą rodzinę państwa Liszczów, rodzinę, którą można określić jako heroiczną, mamę, dzięki której dzieci uczyły się odwagi i miłości, siostry, z których każda jest świadectwem dla tej niezwykłej rodziny. Nigdy nie poznałam taty Kasi, ale czuję się, jakbym go znała. Słyszałam oczywiście wspomnienia o nim, ale przede wszystkim widzę go w jej determinacji i odwadze. Gdy Kasia zainteresowała się koncepcją rebornów, z radością przyjęłam tytuł chrzestnej mamy. Muszę tu zaznaczyć, że jest to nazwa nieco myląca. Amelki naszej rebornowej Lali. Sakramenty oczywiście nie dotyczą. Chrzestna mama to tytuł, którego używamy między sobą, a który oznacza moje wsparcie dla tego pięknego projektu. Z radością zauważyłam, że rutyna przy zajmowaniu się rebornem pomaga Kasi walczyć ze stresem, a co za tym idzie? Z ogromnymi wahaniami cukru, problemami skórnymi i zmianami nastroju. Kasia wspomniała kiedyś na swoim blogu o aniołach, których spotyka na swoim

0: moi drodzy. Ale dla mnie to ona jest jednym z nich. Magda. Kochani, to świadectwo to właśnie pokazuje tą taką relację i to piękno tej relacji, bo my z Magdą mamy cały czas ze sobą kontakt. Bardzo dużo ze sobą rozmawiamy, dyskutujemy, bierzemy udział w różnych konferencjach. Idziemy do kina, na lody i właściwie dzięki tym spotkaniom nie widać, że mam niepełnosprawność, bo wszystko to, co robimy razem, wspólnie, daje nadzieję innym, tak, że można mieć cele, mieć przyjaciół i dźwigać ten ciężki bagaż życia z was. Więc myślę, że tutaj rola we wcześniejszym dzieciństwie, rola wolontariuszy, przełożyła się teraz na wiele przyjaźni, które trwają do dnia dzisiejszego, a pojawiają się też przede wszystkim nowe współprace, nowe wyzwania, nowe osoby, które chcą nie tylko poznać życie z alkoholowym zespołem płodowym, ale również chcą nauczyć się, jak pomagać innym osobom, które mają problemy podobne jak moje. Myślę, że to jest bardzo ważne, by nie oceniać, tylko iść każdego dnia to, co daje nam każdy dzień, tak? U mnie to jest tak, że mam bardzo dużo kontaktów z ludźmi. Czasami jestem troszkę przebodźcowana tymi kontaktami, bo jest ich za dużo i dlatego mi wywali czasem skórę, czy podniesie też się poziom cukru do poziomu high. Ale myślę, że wszelkiego rodzaju inicjatywy, czyli zaproszenia na różnego rodzaju konferencje, to jest szansa na to, by czerpać jak najwięcej z tego życia. By mimo tego, że jest trudno, jest pięknie. By nie zapomnieć o tym, że trzeba założyć wygodne buty, bo mamy do przejścia całe życie. Jan Paweł II. Radio Prawda wybija rytm.
1: Radio Prawda.

Dzień dobry, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki Radia Praga. Witam Was w kolejnej odsłonie audycji Warszawski Vibe, drugiej już w sierpniu. Jest to audycja, w której rozmawiamy z ciekawymi ludźmi z Warszawy i tymi, którzy Warszawą się interesują, dla których Warszawa jest miejscem nie tylko mieszkania, ale też realizowania pasji, czy w ogóle takiego realizowania siebie. A zanim porozmawiamy z dzisiejszym gościem, a właściwie gościnią, nie tylko o Warszawie, ale też o Stanach Zjednoczonych, o kinie, o kulturze i o jeszcze innych rzeczach, o których przekonamy się już niebawem. Drodzy słuchacze i słuchaczki, zapraszam Was do wysłuchania pierwszej piosenki w dzisiejszej audycji. Piosenka jest nieprzypadkowa. Jest to piosenka wykonywana przez zespół The Dumplings, ale tekst do tej piosenki napisał nikt inny jak Agnieszka Osiecka, która też z Warszawą była związana i mi prywatnie też jest bardzo bliska. Także zapraszam Was do wysłuchania pierwszego utworu, który myślę umili nam wszystkim to popołudnie.

0: Drodzy słuchacze i słuchaczki, właśnie w audycji Warszawski Vibe wysłuchaliśmy pierwszego dzisiaj utworu, do którego tekst napisała właśnie Agnieszka Osiecka, a wykonał go zespół The Dumplings. A teraz powitamy w studio dzisiejszą gościnę, czyli Sandrę Obidzińską, która jest absolwentką filologii angielskiej w Poznaniu, dziennikarstwa w Warszawie. Ma spore doświadczenie również w mediach, bo pracowała i w radiu, i w telewizji, ale od kilku lat dba o cyfrowe doświadczenia klientów banków, tak aby treści, które czytają, były proste i przystępne. A prywatnie Sandra interesuje się podróżami, o których zaraz myślę sporo opowie, kinem, podcastami, true crime w szczególności i też dobrym jedzeniem. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: Dzisiaj zaczniemy sobie od rozmowy nie o Warszawie, a o Stanach Zjednoczonych, czyli o takiej zajawce, która gdzieś tam, z tego co wiem przynajmniej, myślę, że wszyscy twoi znajomi również o tym wiedzą, gdzieś tam cię napędza, jest dla ciebie nie tylko w sferze marzeń, ale też planów, jakichś takich rzeczywistości. Jakbyś mogła powiedzieć, skąd u ciebie właśnie taka fascynacja tą częścią świata za oceanem?
1: Jest taka, że tak naprawdę od dzieciństwa, z tego względu, że już jak byłam mniejsza, to z babcią oglądałam te wszystkie seriale typu Dynastia i Bonanza i już wtedy trochę mnie ten świat jakby fascynował. Więc tak naprawdę trochę przez kino pokochałam, bo zarówno Nowy Jork, czy Los Angeles, czy dużo innych miast w wielu filmach jakby jest tym bohaterem, się znajduje. Więc jakby tak naprawdę przez tę magię tego kina, przez świat kina zawsze moim marzeniem było pojechać. Potem to tak trochę się przerodziło, że fascynuje mnie również polityka amerykańska, która no dość jest bardzo zawiła i bardzo przez to fascynująca i frapująca. Dużo się dzieje, zdecydowanie więcej się dzieje niż w polskiej polityce, chociaż czasami nie wiem, czy to na plus, czy na minus. Więc tak jakby tak, wydaje mi się, że przez tą magię kina, przez muzykę też dużo, bo mnie też w domu oprócz filmów oglądałam, słuchałam dużo muzyki. Jeszcze też właśnie na jakichś starych płytach winylowych królował u mnie w domu królowała Aretha Franklin, Stevie Wonder, Michael Jackson i tak dalej, więc jakby no można powiedzieć, że rodzice to u mnie głównie kultywowali taką trochę miłość i ciekawość i chęć po prostu podróży, zobaczenia i przeżycia tego.
0: A która część Stanów jest dla ciebie najbardziej taka fascynująca, atrakcyjna? Czy masz taką jedną? Oczywiście porozmawiamy jeszcze o tym później w szczegółach, ale myślę, że to może być ciekawe. Czy jest takie jedno miasto, jedne miejsce, w które, nie wiem, przenosisz się codziennie przed snem albo jak się budzisz?
1: No tym takim pierwszym punktem, który w gruncie rzeczy był pierwszym moim punktem podróży, no to właśnie jest Nowy Jork. I z piosenek, bo w młodości też słuchałam dużo hip-hopu, rapu, skąd z Bronxu się wywodzi, więc jakby ta fascynacja odtąd się też zaczynała bardziej Nowym Jorkiem. No i to jest dla mnie takie totalne magiczne miasto. Tam jak pojechałam, to trochę też miałam wrażenie, jakbym była w takim filmie, więc zdecydowanie to, aczkolwiek muszę powiedzieć, że ostatnio trochę zdradziłam Nowy Jork, bo pojechałam z przyjaciółką do Kalifornii i pierwszy raz byłam w Los Angeles. I no, nie będę ukrywać, że trochę też to skradło moje serce, ale no, Nowy Jork zajmuje troszeczkę większą powierzchnię tego serca na ten moment.
0: Ale pod kątem klimatu muzycznego dzisiaj skupimy się trochę jednak na Nowym Jorku i wysłuchamy teraz pierwszego utworu w dzisiejszej audycji, właśnie wybranego i poleconego naszym słuchaczom przez Sandrę. Czy możesz zapowiedzieć, co to będzie?
1: Tak, w klimat trochę Nowego Jorku wprowadzi nas zespół Beastie Boys i kawałek No Sleep Till Brooklyn.
0: Posłuchajmy.

0: Właśnie usłyszeliśmy utwór No Sleep Till Brooklyn, Beastie Boys w audycji Warszawski Vibe, w której dzisiaj rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych i nie tylko, a za chwilę porozmawiamy z Sandrą Bidzińską, naszą dzisiejszą gościnią, o aspektach życia w Stanach Zjednoczonych, o kulturze, o kinie, ale ogólnie o tym, jak się tam mieszka, jak się tam żyje. Sandra, ja się tak zastanawiam, czy faktycznie Stany, czy Nowy Jork to jest tylko to, co widzimy w kinach i czy wszystko jest takie cukierkowo, nie chcę mówić plastikowe, bo z tym też się trochę Stany kojarzą, ale czy faktycznie jak tam byłaś, to się czułaś tak jak w filmie, jak nie wiem, wysiadłaś na lotnisku, czy spacerowałaś sobie ulicami Nowego Jorku, jak to wygląda, co myślałaś wtedy?
1: Wiesz co, ogólnie pierwsze moje takie doświadczenie było, jak znajomi mnie, którzy też wcześniej podróżowali do Stanów, przygotowywali na tą słynną rozmowę z celnikiem na lotnisku. To jest tak, jak się wychodzi z samolotu i są takie dwie kolejki. Jedna jest dla obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych, a druga jest dla całej reszty świata i wszyscy stoją w tej jednej długiej kolejce i czekają na swoją kolejkę do tego miejsca, żeby porozmawiać z celnikiem. No i słyszałam różne historie. No i troszkę się pamiętam, obawiałam, no bo to jest to takie być albo nie być, tak? Czy wstawi ci tą pieczątkę, czy nie wstawi, czy będziesz mogła przekroczyć tą granicę, czy nie. I pamiętam, moja taka przyjaciółka, która już mieszka od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych, dostała już teraz zieloną kartę i tam żyje, to pamiętam, jak mi pierwszy raz przygotowywała, to powiedziała do mnie tak, że wiesz co, to jak podchodzisz tam, to robisz tak, nie uśmiechaj się za bardzo, ale nie bądź smutna. No tak ogólnie, taki mi neutralny wyraz twarzy. No bo jak się za bardzo będziesz uśmiechać, to pomyślą, że coś jest z tobą nie tak, a jak z kolei będziesz smutna, to też pomyślą, że coś jest z tobą nie tak. Więc taka trochę zestresowana, spanikowana, jak ten pan powiedział, że już można podejść, podchodzę tam, wziął ten paszport i pierwsze co się uśmiechnęłam, po czym nagle te słowa mi się przypomniały i od razu posmutniałam. Potem sobie przypomniałam, że nie można być smutną, ale okazało się, że on w ogóle kompletnie nie zwraca na mnie uwagi, tylko tam wklikuje te literki do systemu i tam sobie sprawdza, tutaj trzeba zeskanować, tu trzeba spojrzeć. No i potem czekam, jakie pytania zada, bo to też zwykle jest multum pytań czasami. Okazało się, że tylko jedno pytanie mi zadało, jak długo zostaje. Odpowiedziałam na to pytanie, po czym coś tam sobie dalej zaczął klikać, aż w końcu oddaje mi ten paszport i czekam na to magiczne witamy w Stanach Zjednoczonych, tak? To już jest ten moment. Po czym się okazuje, że pan po prostu oddaje mi paszport. Ja nawet taka jestem zestresowana, że tam nie przyglądam się, co mi wbił, co tam się wydarzyło. I od razu mówi, że prosi następną osobę. I idę i taka jestem trochę rozczarowana, bo no byłam... Chciałam mieć ten takie doświadczenie typowo amerykańskie, że mnie tutaj powitają, nie powiem jak z dywanem czerwonym i tak dalej, ale że będę taka powitana. I jeszcze jak ja jechałam, to było za czasów, kiedy trzeba było sobie wizę wyrobić, teraz jest ESTA, a wtedy była ta wiza turystyczna, gdzie trzeba było też się udać tutaj do ambasady w Warszawie, odbyć rozmowę z konsulem, taki dość skomplikowany proces. Więc były takie karteczki na pokładzie samolotu, które trzeba było wypełnić, jeżeli coś masz do oclenia i tak dalej, i oddać na końcu celnikowi. No i okazało się, że taki pan celnik właśnie stał na samym końcu, jak już przechodziłam dalej i wziął ode mnie tą karteczkę i wtedy do mnie powiedział, witamy w Stanach Zjednoczonych. I wtedy to dopiero się poczułam, wow, już jestem. A z tego takiego mojego pierwszego wrażenia, to jak już jechałam taksówką, właśnie na Brooklyn, bo mieszkałam na Brooklynie, na Williamsburgu dokładnie, to ten magiczny widok, bo przyleciałam wieczorem i rzeczywiście naprawdę taki pocztówkowy, magiczny widok, do dzisiaj to pamiętam, Nowego Jorku, Manhattanu, jak to po prostu pięknie i niesamowicie wygląda. Więc tak, jest magiczny, jest pocztówkowy. Idąc ulicami, będąc w Central Parku, na Wall Street, można się poczuć jak bohaterka czy bohater filmu, ale no też oczywiście, że ma swoje ciemne strony. Też bywa niebezpiecznie, szczególnie nowojorskie metro jest takie specyficzne. To jest też ogromny, duży plus Nowego Jorku, że tyle mają stacji, że z każdej części Nowego Jorku można się dostać. Troszeczkę to Warszawa tutaj ubolewa nad tym, ale właśnie w Nowym Jorku jest tak, że z każdej części można się z jednej części, z jednego końca na drugi można się dostać. Ale no, trafiają się dość specyficzni ludzie, no i można się poczuć niebezpiecznie. Ja nie miałam nigdy takiej sytuacji, nawet jak wracałam wieczorem, nie czułam się jakoś niebezpiecznie. bezpiecznie, no ale wiem, że zdarzają się takie przypadki, szczególnie w ostatnim czasie po pandemii wzrost ludzi bezdomnych wzrósł ogromnie w Stanach i jakby no zwykle, no to też jest duży problem, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bezdomność i choroby psychiczne. I to są zwykle osoby, które są po prostu chore psychicznie, a przez to, że opieka zdrowotna jest płatna, tak? I to też jest, jak nawiązujemy, taki duży minus, jeżeli chodzi o Amerykę. To te osoby tam są, no i no, sprawiają no, duże problemy, tak? Dla takich zwykłych ludzi no, jest dużo niezrozumienia, tak? I jakby no, koczują też, są namioty oczywiście w centrum miasta, bo to zwykle jakby rozkładają się w centrach miasta i tak dalej, tak? Także...
0: Właśnie ten ostatni głośny film, książka Nomadland, który też opowiada tak. trochę o tym problemie w Stanach Zjednoczonych, myślę, że też może do tego nawiązać, do takiego, nie chcę powiedzieć smutnego, ale też prawdziwego obrazu, właśnie takiego trochę życia na kredyt, tak jak mówisz, do przemieszczania się, ale też do takiego amerykańskiego snu, który bardzo łatwo jest utracić. Ale myślę, że to jest dobry balans. Z jednej strony trochę pocztówkowości, z drugiej strony właśnie no, trochę takiej prozy życia. Myślę, że to dobrze charakteryzuje właśnie Stany i to, o czym mówisz. Czyli było trochę tego rozczarowania też, ale spotkała cię jakaś taka, nie wiem, nieprzyjemna sytuacja,
1: nie,
0: coś takiego?
1: Nie, właśnie mnie nic takiego nieprzyjemnego nie spotkało. Znam osoby, które doświadczyły jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Ja raczej, jak w metrze, no były takie osoby, które zwracały mocno na siebie uwagę, no to staram się jakby kierować taką radą, którą właśnie ta moja przyjaciółka mi mówiła, że nie zwracasz uwagi na takie osoby i one cię nie zaczepiają, więc jakby po prostu, no nie zagadujesz, jakby nie powodujesz takiej sytuacji, żeby wchodzić w jakąkolwiek interakcję, bo nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać, ale ja raczej miałam takie filmowe, nazwijmy to, że wpadali na przykład ludzie, ktoś włączał boomboxa i ludzie zaczynali tańczyć i tego typu sytuacje, więc raczej coś takiego.
0: Myślałam, że filmowe powiesz, że spotkałaś jakiegoś znanego aktora, który rzucił ci się w ramiona.
1: Aktora niekoniecznie, ale miałam taką śmieszną sytuację, bo jak podróżuję, to zwykle robię to w taki sposób, że chcę trochę poznać takie życie lokalsów, więc już w pierwszych dniach wybrałam się do supermarketu, żeby zrobić tam jakieś zakupy. I okazało się, że ze względu na tą różnicę czasu, którą mamy tutaj między Polską a Stanami, to ze znajomymi zwykle pisałam w tamtejszych godzinach popołudniowych, czyli to była właśnie godzina wieczorna. No i taka byłam pochłonięta w tym telefonie i pisałam, pamiętam, z kimś i chodziłam z tym koszyczkiem takim, wiesz, plastikowym. I okazało się, że ktoś naprzeciwko mnie też jechał, tylko tym wózkiem metalowym. I wychodzi na to, że obydwoje, i ta osoba i ja, byliśmy tak pochłonięci patrzeniem się nie tam, gdzie powinniśmy, czyli przed siebie, że po prostu zderzyliśmy się ze sobą. I początkowo, jak spojrzałam na tą osobę, tak nie do końca mogłam wierzyć, że to rzeczywiście ktoś jest bardzo znany. I ta osoba mnie zaczęła przepraszać w ogóle, że coś takiego się wydarzyło, że czy jest wszystko w porządku, czy się dobrze czuję. Na co ja mówię, że tak, tak, tak, to ja przepraszam. I tak cały czas rozmawiam i tak nie do końca sobie zdaję sprawę, że to rzeczywiście jest ta osoba. Po czym nagle tak po chwili otrzeźwiałam, kolokwialnie mówiąc, i patrzę, a to jest Snoop Dogg. Więc jedno z pierwszych moich spotkań było ze Snoop Doggiem, co było śmieszną sytuacją, bo w ogóle powiedział, że dzisiaj czy tam pojutrze gra tutaj koncert i że bardzo mnie przeprasza, jest mu bardzo głupio i że jakbym napisała do niego na Instagramie, to w ogóle mnie wpisze na listę. I ja mówię, takie moje pierwsze zderzenie, więc byłam taka, że wow, no że okej, spoko, ale nie skorzystałam i to chyba do dzisiaj żałuję, że jednak nie napisałam i się na ten koncert nie wybrałam, także tak.
0: Ale to zdecydowanie bardzo, bardzo filmowa sytuacja. A jak już jesteśmy przy filmach, porozmawiamy sobie zaraz o kinie amerykańskim i nie tylko. Jakbyś mogła powiedzieć, dlaczego akurat kino, ta działka amerykańskiej kultury jest dla ciebie tak fascynująca?
1: Wiesz co, no ogólnie no wychowałam się też trochę po części na tym filmie amerykańskim. Zawsze zafascynowana byłam ceremonią Oscarów. I ogólnie, jeżeli ktoś się zastanawia, kto nie śpi, bo ogląda Oscary, to jestem ja. Jak już byłam taka bardziej świadoma, bo nie wiem, jak miałam 6 lat, że oglądam Oscary, ale już tak, no już bardziej kojarzyłam, o co chodzi, to chyba nie ominęłam żadnej ceremonii. Zwykle czasami poddawałam, jak nie wiem, miałam 10 lat, do połowy obejrzałam, no nie byłam w stanie do rana. Oczywiście siedzi, zresztą rodzice pilnowali, żebym nie siedziała. ale już później no to totalnie oglądałam. Jakby no ta sama, mówię, magia tych filmów, te wielkie nazwiska, wielkie gwiazdy, z którymi też dorastałam, z których podziwiałam, wielcy reżyserzy. Więc jakby no to jest ten nurt, który z tego kina amerykańskiego, ale też różnego, bo nie mówimy tu tylko o takim gatunku mainstreamowym, jak każdy sobie myśli, czy to takie, nie wiem, hity hitów, jakieś filmy Marvela i tak dalej, tylko często ambitniejsze, troszeczkę niskobudżetowe produkcje. Także no uwielbiam i w ogóle też miałam kiedyś taką przygodę, że mieszkałam w Kanadzie, w Toronto. I tam pracowałam przy jednym z największych festiwali filmowych w Ameryce Północnej, Toronto Film Festival. I tam po prostu byłam totalnie zaczarowana tym, bo trochę mogłam zobaczyć ten świat z drugiej strony, porozmawiać no, z znanymi osobami i producentami, też trochę zobaczyć, jak to od kuchni wygląda. I tak naprawdę też widziałam pierwszy raz taki prawdziwy czerwony dywan, czyli to, co widzimy trochę tak w telewizji. I to u nas

0: Radio Praga.
1: Wały pomagały, żeby się po prostu przypadkiem nie wywaliła. Także tak. Zanim przejdziemy do szczegółów tego, co Cię fascynuje właśnie w amerykańskim kinie i może przykładów produkcji, tak jak mówisz, bardziej i mniej mainstreamowych, bo jednak to kino amerykańskie się kojarzy mocno właśnie z tym Marvelem i mainstreamem, posłuchamy kolejnego utworu. Tym razem będzie to utwór o tytule.
2: To będzie Sufjan Stevens, będzie piosenka Mystery of Love z filmu Call Me By Your Name, w roli głównej jeden z moich ulubionych aktorów młodego pokolenia, Timothée Chalamet. A polski tytuł tego filmu, i uwielbiam, bo to zawsze dystrybutorzy poetycko tłumaczą, Tamte dni, tamte noce.

0: Drodzy słuchacze, właśnie balladą Mystery of Love rozpoczęliśmy rozmowę w audycji Warszawski Vibe o kinie amerykańskim, które nie jest tylko tym, z czym kojarzy się przeciętnym widzom, w cudzysłowie oczywiście, czyli jakimś takim kinem akcji, głośnym, pełnym wrażeń kinem akcji. A w dzisiejszej audycji rozmawiamy o kinie z Sandrą Obidzińską, która jest zafascynowana Stanami, kulturą, kinem, jedzeniem, wszystkim, co możemy sobie wyobrazić. A teraz przejdziemy właśnie do kina amerykańskiego. Sandra, jakbyś miała polecić jakieś właśnie tytuły, czy być może reżyserów, aktorów, którzy cię inspirują, tak żeby nasi słuchacze też mogli tego lata poszerzyć swoje horyzonty, jeśli o to chodzi.
1: Ojejku, no na pewno jest wielu. Czasu by nam nie starczyło, jakbym tutaj miała o wszystkim opowiadać. Ale chociażby do czego piosenka się odwołuje, którą przed chwilą słyszeliśmy, czyli tego filmu Call Me By Your Name, Luca Guadagnino. To była taka trochę koprodukcja amerykańsko-włoska, bo w ogóle cała historia dzieje się we Włoszech. Więc wydaje mi się, że tak, że filmy Luki Guadagnino zdecydowanie. Jeden z głównych aktorów, czyli Timothée Chalamet, moja taka platoniczna miłość, bardzo utalentowany chłopak, może część słuchaczek też oglądała Dune Denisa Villanuela, również z nim w roli głównej, to też na pewno zdecydowanie polecam. Z takich nowych, ciekawych innych reżyserów to Ari Aster, który jest taki twórcą nowego, współczesnego horroru. Wiem, że może nie do każdego trafia tylko ten gatunek, ale warto się przekonać, bo opowiada o czasami tematach takich tabu, jak przeżywanie śmierci, żałoba w takim trochę klimacie grozy, w czymś kompletnie innym. I to jest na przykład jego film Dziedzictwo albo Midsommar, który opowiada historię jego rozstania z dziewczyną, to znaczy w ogóle to była inspiracja do napisania scenariusza do tego filmu i w ogóle co się potem w tym filmie dzieje, to wiele osób się zastanawia, czy nie powinien udać się do jakiegoś psychoterapeuty i przepracować pewne rzeczy, ale wychodzi na to, że po prostu przepracowuje to filmem. Jordan Peele też jest taką osobą, sorry, że znowu horror, ale też jest taką dość inspirującą. Zrobił taki pierwszy horror, który się nazywa Get Out po angielsku, Uciekaj po polsku, który trochę łamie też konwencję tego horroru. Tam jest dużo satyry, tam jest dużo nawiązań do obecnej sytuacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, porusza te tematy. Więc i jest, mówię, dużo śmiechu, ale dużo rzeczy do zastanowienia, dużo rzeczy politycznych związanych z tamtego czasu polityką Donalda Trumpa. Więc jakby no, taki film, który takim jest samograjem, trochę gra tymi wszystkimi gatunkami. No Christopher Nolan, no ja jestem fanką, wiem, że wiele jego filmów jest ciężkostrawnych na pierwszy raz, ale no są takie tytuły jak Mroczny Rycerz, czyli seria Batmana, który uważam, że jest jednym z lepszych filmów, jeżeli chodzi o tak bardziej uderzając w komiksowe nuty, które jednak trochę są bardziej ambitniejsze niż akurat produkcje obecnie, wydaje mi się, że Marvela, że to trochę też nie idzie w tym kierunku, co kiedyś. Jejku, Hitchcock. Filmy Hitchcocka są niesamowite. Co jeszcze? No, na ten moment, no, to tak jak mówię, Christopher Nolan, Oppenheimer jest w kinach, polecam się wybrać. Jest to film, który zdecydowanie wgniata w fotel. Może jest trochę za długo, jak niektórzy myślą, ale no trochę Nolan nas przygotował na takie dłużyzny, on troszeczkę się lubi w takich długich kadrach i w takim rozwlekaniu trochę tej historii, ale wydaje mi się, że temu filmowi nic nie traci ten film na tym, że jest tak.
0: Właśnie też miałam okazję oglądać ten film Nolana. I miałam trochę takie wrażenie właśnie, że gdzieś tam jest przydługi. Być może, że te historie dałoby się opowiedzieć krócej, ale tak jak mówisz, też trochę na tym polega kino, żeby właśnie pokazać te emocje, pokazać może świat wewnętrzny bohaterów, bo gdyby ten film był skrócony, gdyby te wyciąć dosłownie stop klatki, prawda, myślę, że mógłby wiele stracić, ale ja miałam taką refleksję też właśnie, że wszyscy znamy historię II wojny światowej, wiemy, co się wydarzyło w Japonii, ale nie wszyscy wiedzą, co było gdzieś tam za tym, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe takie opowiedzenie właśnie historii, też trochę historii nauki, ale też historii i dramatu człowieka od podszewki, także też polecam. A co z Barbie? Czy to jest film, który mogłabyś też polecić tego lata? Już odbiegając trochę od właśnie od Oppenheimera.
1: Ogólnie uważam, że cały ten marketing Barbieheimer jest czymś super, co się ostatnio w kinie przydarzyło, bo ostatnio nawet trafiłam na taki cytat Coppoli, który opowiadał, że to jest niesamowite, że ludzie teraz ruszyli do kin na filmy, które nie bazują tylko wyłącznie na Marvelu, bo Marvel właśnie przyciągał takie ogromne ilości ludzi do kina i okazało się, że tylko taka skondensowana rozrywka, tak jak mówisz, której są wybuchy, żarty okrojone to takimi efektami specjalnymi, to tylko to przyciągało ludzi, a już takie filmy, które opowiadają jakąś historię i jakby tutaj Oppenheimer tak naprawdę jest filmem biograficznym i filmy biograficzne niekoniecznie przyciągają tak osoby do kina. Tak ten cały marketing, który się zadział wokół Barbie i Oppenheimera przyciągnął, okazuje się, ogrom tych ludzi do kina i chociażby Barbie, z tego co czytałam, już przekroczyła $1 miliard, jeżeli chodzi o zarobki od czasu emisji tego filmu w kinach i jest to ogromny sukces, bo to jest pierwsza kobieta reżyserka, która przekroczyła tą magiczną liczbę. Ni żadnej kobiecie, która stała za kamerą, nie udało się, więc wielkie gratulacje dla Grety Gerwig, że wiele osób chyba, z tego co pamiętam, początkowo nie chciało zrobić tego filmu, nie chciało dać na ten film pieniędzy i tym bardziej, żeby go zrobiła kobieta, to z kobiecej perspektywy, a się okazało, że to przyciągnęło ludzi do kina. Więc tak, jestem za i uważam, że kino, tak jak powiedziałaś, wywołuje emocje i dla mnie dobre kino to jakby, ja tego nie rozdzielam na komedię, drama, thriller czy cokolwiek, bo i fajne komedie są dobrym kinem. Dobre kino dla mnie jest takie, które właśnie wywołuje emocje, które po wyjściu z kina czy obejrzeniu filmu w domu chcemy odezwać się do drugiej osoby i powiedzieć jakiekolwiek swoje wrażenia, w sensie wywołało w nas to jakiekolwiek emocje, czy może dało nam coś do myślenia, czy może zainspirowało nas do czegoś, czy zmieniło naszą perspektywę, postrzeganie, nie wiem, rzeczywistości, postrzeganie jakiegoś kraju, albo po prostu postrzeganie na przykład osób o innych poglądach niż nasze, tak? Jakby totalnie zmienia perspektywę. I wydaje mi się, że ten film Barbie tak skrajne emocje wywołuje, bo przez wielu jest na przykład uważany jako film antymęski, więc albo z kolei zbyt mało feministyczny, więc każdy ma trochę inne podejście do niego. Uważam, że warto go obejrzeć i warto sobie wyrobić swoją opinię na ten temat i po prostu też jakby się zastanowić, uwrażliwić się na to, co się dzieje dookoła.
0: Myślę, że to jest właśnie klucz, to co powiedziałaś, że kino, sztuka, kultura, rozrywka powinny przede wszystkim uwrażliwiać nas na to, co się dzieje dookoła. Nieważne, czy to jest Barbie, czy to jest Oppenheimer, czy to jest jeszcze coś innego. Ważne, żeby właśnie była ta przestrzeń do dyskusji wspólnej, do wymiany myśli. A co z polskim kinem? Czy masz takie poczucie, że polskie kino może w jakiś sposób dorównać temu amerykańskiemu? Oczywiście mówimy tutaj o innych budżetach, o innej skali, ale czy to, co się dzieje w polskim kinie, czy mainstreamowym, czy alternatywnym, ma szansę być równie ciekawe jak to kino zagraniczne?
1: Wydaje mi się, że tak. Ostatnio na przykład oglądałam taki polski film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Znaczy miałam wrażenie początkowo, że oglądam jakąś europejską produkcję, bo był bardzo niepolski, to znaczy niepolski nie w takim rozumieniu, takim bardzo schematycznym, bo dla mnie polskie filmy są takie często albo przaśne komedie romantyczne o takich stereotypowych, dziewczyna z małego miasta przyjeżdża do Warszawy i układa sobie życie i poznaje księcia na białym koniu i ma duże mieszkanie i wspaniałą pracę. Albo takie, które płyną z takim etosem wielkim, na przykład dużo jest filmów wojennych, albo z kolei bardzo takie smutne, przygnębiające filmy. I to mówię o filmie Filip, który w ogóle od dzisiaj już, jeżeli ktoś nie widział jeszcze, to jest na platformie na Netflixie, można sobie go zobaczyć. Jest to w ogóle historia na podstawie książki Leopolda Tyrmanda i opowiada o chłopaku, o Żydzie z warszawskiego getta, który podróżuje, w ogóle cała jego rodzina tutaj w Warszawie właśnie została zamordowana i podróżuje do Frankfurtu i tam w takim hotelu pracuje i trochę tak naprawdę pod okiem nazistów, bo to się dzieje podczas jeszcze II wojny światowej i pod okiem nazistów pracuje tam i korzysta z życia. I w ogóle film też jest taką koprodukcją trochę, bo tam dużo gra aktorów z innych krajów. Tego języka polskiego nawet tak tam dużo nie ma, bo on jakby podszywa się pod Francuza, więc jakby tam swoją obecność ukrywa. Ale chodzi o to, że jakby no film, który pierwszy dla mnie raz opowiada o wojnie, ale nie mówi o takim, wiesz, tym etosie, że trzeba rwać koszulę i tutaj bronić za wszelką cenę, tylko po prostu historię chłopaka, który chce przetrwać, który żyje w ogniu tej wojny, ale po prostu chce żyć. Chce żyć i chce, bierze dzień taki, jakim jest i jakby, no, kompletnie inna historia, tak? Jakby coś innego, co widzimy, co tak jak mówię, no nie trzeba, nie wiem, trzymać różańca i iść pod kulę, tak? Tylko jakby opowiada kompletnie inną historię, więc naprawdę jest to świetne kino. Mam nadzieję, że gdzieś zgłosimy to do przyszłorocznych Oscarów, bo naprawdę to jest dobry gatunek, do po prostu dobre kino. To taki ostatni film, który mi przychodzi do głowy, że jest świetny. Więc są świetne filmy, bo są dobrzy reżyserzy, są świetni aktorzy, jak chociażby z wspomnianego Filipa ten Erik Kulm, który uważam, że rośnie gdzieś tam powoli na kogoś, na takie nazwisko, obok którego nie można przyjść obojętnie. I są fajni reżyserzy, ale no nie wiem właśnie, wiesz co, nie wiem czego brakuje, że może ci scenarzyści jakby też biorą takie nazwiska gdzieś już oklepane, znane, że te historie, które widzimy, albo te budżety, które dają na te filmy, wielkie studia, takie że mówimy o polskich studiach i to potem, co nam oferują w kinach, no to taki trochę jest, no taka sieczka, no nie powiem, no kolejny wychodzi film Patryka Wegi albo jakiegoś innego reżysera tego pokroju, no ale to też, no ludzie na to chodzą, tak, to też gdzieś może się komuś podoba, ale no na pewno jest taki kawałeczek tego kina, który jest fajny i uważam, że jest godny polecenia i w dobie tego, co się też dzieje w Europie, nie mamy się czego wstydzić.
0: Myślę, że to, co mówisz właśnie o tym, że filmy, które wybierają reżyserzy do realizacji, to są filmy, które gdzieś tam ludzie chcą oglądać, ale miejmy nadzieję, że właśnie takie filmy jak Filip, o którym mówiłaś, gdzieś tam będą zmieniać to podejście Polaków i Polek do kina. Chociaż oczywiście komedie też ludzie będą oglądać, żeby po prostu się gdzieś tam właśnie rozerwać, tak? Ale myślę, że ta refleksja też jest zdecydowanie ważna. A zanim jeszcze posłuchamy kolejnego utworu, który będzie nawiązywał do Warszawy, chciałam zapytać Cię o festiwale filmowe. Czy uważasz, że one są potrzebne? Czy warto na nie jeździć? Oglądać właśnie nowe filmy, może jeszcze nie do końca znane, albo odwrotnie, te najlepsze i nagradzane? Czy jest to jakaś taka fajna forma obcowania z kinem, Twoim zdaniem?
1: Tak, zdecydowanie. Ja jestem wielką fanką festiwali filmowych. Jeżdżę zarówno w Polsce, jak i za granicą. Warszawskie to chociażby takie, które tutaj mamy, to Millennium Docs Against Gravity, to festiwal dokumentu. Uważam, że najlepszy festiwal dokumentu w Polsce. Zresztą też uznawany jest za granicą. Są świetne dokumenty z całego świata, przez które, no właśnie to mówię, to jest takie trochę okienko na świat, czyli to, że możemy poznać historię innych ludzi, czegoś więcej się dowiedzieć o takich tematach, które czasami dla nas są kompletnie abstrakcyjne albo po prostu których nie możemy dotknąć, tak? Więc tak, zdecydowanie uważam, to jest wielkie poszerzanie horyzontów, plus to, że na festiwalach filmowych, na przykład warszawski festiwal, Warsaw Film Festival, często wybierane są filmy z całego świata, takie, które no nie wejdą do dystrybucji szerokiej, tak? Czyli jakby w kinach możemy ich nie zobaczyć, bo no, dystrybutor filmu na przykład stwierdza, że no, na to ludzie nie pójdą, tego nie zobaczą, więc jakby taki festiwal filmowy jest jedynym momentem, którym ktoś może obcować z bardziej niszowym, po prostu bardziej ambitnym kinem. Więc zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o mnie, to niektórzy uważają, że jestem szalona, bo ja odpoczywam na takich festiwalach filmowych. Zwykle sobie ustawiam taki plan, że oglądam minimum 4-5 filmów dziennie, no więc sporo, ale no po prostu lubię. Jak już jadę, to wykorzystuję w pełni i jakby wypoczywam i mówię, też fajnie jest to, że na tych festiwalach możesz też takie przedpremierowo duże rzeczy zobaczyć, czyli coś, co dopiero, nie wiem, u nas wejdzie w kinie za 2 czy 3 miesiące, albo, no tak jak mówię, w ogóle nie wejdzie i od razu wejdzie na streamingi, tak? A jednak uważam, że klimat kina i bycie w kinie to jest coś kompletnie innego. To jest takie wspólne przeżywanie z obcymi ludźmi, emocji, czasem pozytywnych, czasem negatywnych, ale takie fajne, fajne doświadczenie. I na festiwalach można też takich zakręconych ludzi filmowo poznać i pogadać. Każdy się wymienia swoimi opiniami już tak gdzieś tam bezpośrednio, więc można poznać nowych ludzi, więc to też uważam, że to jest plus, fajna rzecz. No a poza tym, no, że zdecydowanie z szerszym kinem po prostu obcujemy, także tak, polecam.
0: To, o czym mówisz, też trochę przypomina mi takie uczucie takiego antycznego katarzis, gdzie przeżywasz właśnie emocje z innymi ludźmi i faktycznie może to być pełniejsze, takie bardziej wyraziste niż oglądanie filmu w domowym zaciszu, które też oczywiście jest dla wielu fajną rozrywką i myślę, że to się nie wyklucza, a też może się fajnie uzupełniać. Wspomniałeś o warszawskich festiwalach filmowych. Zaraz o Warszawie też jeszcze więcej porozmawiamy, ale przejdziemy też do Warszawy, już też w klimatach muzycznych. Posłuchamy teraz utworu Taco Hemingwaya o tytule
1: Deszcz na betonie i wybrałam dlatego, że to jest, no, jeden z moich ulubionych warszawskich raperów, także

Wracam ekspresem do Warszawy, zostawiłem ją w hotelu, mówiąc lecę, bo mam sprawy. Każdy problem, jaki miałem, jest już przeterminowany. Wracam do muzyki, jeżeli ten eter mi wciąż dany. O, półtora roku, a mój PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa niby hejno mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni.

tak jak szum winyla o poranku. Dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak

się urywa nie... Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać, do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie.

0: Stacji, a melodia się urywa nie...
1: To był Taco Hemingway w audycji Warszawski Vibe. Niestety nie mogę z nami w studio, ale w studio z nami jest Sandra, z którą rozmawiamy o warszawskich i nie tylko inspiracjach. I jeżeli już rozmawiamy o Warszawie, usłyszeliśmy Taco, który jest chyba wizytówką Warszawy dla wielu osób ze stolicy i nie tylko, to chciałabym Cię, Sandra, zapytać o to, jakie miejsca w amerykańskim albo niekoniecznie amerykańskim stylu polecasz w Warszawie? Gdzie lubisz bywać? Gdzie jest niepowtarzalny klimat, który właśnie warto w Warszawie poczuć latem, w ostatnich dniach wakacji, tak jak rapuje Taco, ale nie tylko.
2: Wiesz co, to na pewno tak. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest taka knajpa, która się... Oczywiście będzie mówić o jedzeniu, bo też jestem takim foodie dużym, więc te polecajki głównie będą jedzeniowe. Więc tym miejscem, o które chciałam wyróżnić, powiedzieć, to jest Raj w Niebie. To jest taka knajpka w klimacie hawajskim, co u nas to ta kuchnia trochę nie jest do końca znana, nie jest popularna bardzo, a tam można zarówno wystrojowo, mają bardzo ładny ogródek i te dania są no ciekawe, no mówię, w stylu hawajskim, więc można zdecydowanie poczuć taki vibe hawajski. Kolejną inną knajpą, którą bardzo lubię i też każdemu polecam, jak przyjeżdża do Warszawy, to jest Regina. Same właścicielki knajpy też bardzo są zainspirowane Nowym Jorkiem, chyba trochę po części taki tribute, hołd do Nowego Jorku. Ta knajpa jest z tego względu, że jest to takie połączenie kuchni włosko-chińskiej. Czyli trochę się znajdujemy jedną nogą w Chinatown, drugą w Little Italy. Plus dodatkowo drinki w tym miejscu są inspirowane serialem Seks w Wielkim Mieście, czyli taki też serial, który trochę wypromował takie amerykańskie, nowojorskie życie. Więc tak, po sąsiedzku tutaj jest takie miejsce, które się nazywa Serso Praskie Bajgle, to też polecam, więc no, Nowy Jork bajglem stoi, tak, więc kto nie chciałby zjeść takiego bajgla z sezamem, z serkiem śmietanowym i wędzonym łososiem, czyli taki typowy klasyk nowojorski, to tutaj jest w pobliżu. Mod Donuts, takie no, amerykańskie typowe pączki, czyli takie nasze po polsku pączek z dziurką, no to w takim wydaniu bardziej rzemieślniczym. Więc zdecydowanie jak ktoś, nie wiem, chce się tak poczuć jak amerykański policjant, który zamawia sobie pudełko takich pączków, to zachęcam, zapraszam, żeby pójść do Mod Donuts. A z kolei taką knajpka trochę w innym stylu to jest Nola Bar i to jest takie miejsce w stylu nowoorleańskim, co raczej mało jest popularne, bo u nas zwykle no, to są takie sieciówki, które przypominają, wiesz, takie zwykłe burgerownie, typu Jeff's i tak dalej. To nie mówię, że oczywiście te knajpy są złe, ale jakby taka knajpa nowoorleańska to jest coś totalnie innego i to właśnie jest ten Nola Bar, gdzie można zjeść no, owoce morza głównie, bo kuchnia kreolska to właśnie jest taka pikantna kuchnia i owoce morza. Ale co fajnego, to że klimat w tej knajpce jest taki bardzo nowoorleański, wystrój w sensie mi o to chodzi, plus są koncerty muzyki jazzowej, czyli tak, no to też co z czego Orleans, Nowy Orleans słynie, więc tak idąc wieczorem można się poczuć, jakby człowiek po prostu w tym Nowym Orleanie się znalazł.
1: Co mogę powiedzieć? Zapraszamy do Warszawy na kulinarne eksploracje i ekscytacje. Zapraszamy też na Pragę, tak jak mówisz, na praskie bajgle. Ja już się zrobiłam głodna. Także zaraz posłuchamy piosenki, która zakończy nasze dzisiejsze spotkanie z Sandrą. Rozmawiałyśmy o bardzo wielu ciekawych tematach, myślę. A słuchacze będą mieli okazję odsłuchać naszej rozmowy jeszcze raz w kolejny wtorek o 18:00 właśnie w Radiu Praga. A w studiu gościła Sandra Obidzińska. Dzięki wielkie.
2: Dzięki również.
1: Możesz zapowiedzieć ostatnią piosenkę?
2: Jasne. Teraz posłuchamy Dua Lipy z filmu Barbie, do którego zachęcam do pójścia do kina wszystkich. Piosenka nazywa się Dance the Night i idźcie do kina, wyróbcie sobie swoją opinię na temat tego filmu, uwrażliwiajcie się na świat i rozmawiajcie z innymi ludźmi.
1: Tym akcentem zakończmy, uwrażliwiajmy się, miłego wieczoru i do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Praga.
1: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

Halo, halo, dobry wieczór i witam serdecznie. Ja nazywam się Kamil, a wysłuchacie audycji Rawa w Radiu Praga, oczywiście, jak to zwykle bywa w środy o godzinie 18 z minutami. Bardzo, bardzo miło mi kierować do Was te słowa kilka dni już po majówce i właśnie dzisiaj tak sobie pomyślałem, że nad tą majówką chciałbym się jeszcze trochę zatrzymać. Tym bardziej, że muzyka, którą wybrałem na dzisiaj, jest taka, powiedziałbym, właśnie wakacyjna, już może troszkę. Ja się też posługiwałem trochę tymi utworami, które z takiej bardzo, bardzo ciekawej, bardzo fajnej, po prostu pozytywnej też playlisty z audycji z zeszłego roku, nie pamiętam, która to była, ale właśnie zapadła mi w pamięć jako takie lato lat 70. i dzisiaj też właśnie okolice tych lat 70. Wam zaproponuję. Trochę więcej też polskiej muzyki dzisiaj, bo za nami Andrzej Zaucha i wymyśliłem Ciebie. Świetny utwór, w ogóle jest ze mną już chyba z drugi tydzień. Drugi tydzień go męczę, maltretuję i może jeszcze coś z nim zrobię więcej, niż tylko będę go słuchał. I tak, i poza tym, że właśnie trochę polskich, trochę wiadomo też anglojęzycznej muzyki, na przykład, co my tam mamy za chwilę, Derek and the Dominos, czyli Leila. I Leila w utworze. Leila, oczywiście. Także trochę tego szału lat 70. chciałbym przywołać właśnie przy okazji szalonej majówki, bo te imprezy, te wydarzenia i te nasze aktywności po prostu przy okazji majówki to są te imprezy i te wyjścia właśnie w plener, na działkę, nad jezioro albo na wycieczkę, nie wiem, rowerową, nawet i samochodową, gdzieś się przejść. No to już jest ten powiew takiego, można powiedzieć, lata, a u nas teraz akurat tym bardziej, bo pogoda akurat zrobiła się, no ja bym powiedział, że letnia jak najbardziej, bo dla mnie te 25 stopni to już jest wystarczająco. Wystarczająco, mi tam więcej do szczęścia nie potrzeba, a nawet bym powiedział, że momentami już jest trochę za ciepło. Ale nie ma co narzekać, bo wiadomo, zawsze znajdą się tacy, którym w zimę to jest za zimno, a w lato to jest za gorąco i za ciepło. Także nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć tym, co mamy za oknem, bo naprawdę majówkowa pogoda była moim zdaniem udana. I w związku z tym chciałbym też zachęcić Was wszystkich do podzielenia się tym, co Wy robiliście przez majówkę, jak Wam się udała majówka, gdzie byliście, czy nie wiem, właśnie nad jeziorem, gdzieś w górach, a może jeszcze coś innego. Dajcie znać oczywiście na... gdzie? Na Facebooku. Na Facebooku audycji Rawa i na facebookowej grupie audycji Rawa, czyli Rawa on Air, gdzie zapraszam bardzo serdecznie wszystkich, bo zbierają się tam wszyscy ludzie dobrej woli i właśnie dają znać, co tam u nich słychać. I dzisiejszy temat nadrzędny na tapetę bierzemy. Na tapecie u nas dzisiaj właśnie majówka. U mnie w setliście szalone lata 70. i tym pozytywnym akcentem chciałbym Was wszystkich zaprosić do
utworu Leila, o którym mówiłem przed chwilą, i też na blisko dwie godziny dobrej, pozytywnej muzyki i dobrej zabawy. Także nie przedłużając, słyszymy się za chwilę, a tutaj Derek and the Dominos.

0: Radio Praga.
1: I wrzuciłem tutaj też Rolling Stonesów w wersji live, bo koncerty na żywo to też jest właśnie domena tych pierwszych, no może nie pierwszych, bo już tam kwiecień też nam dał trochę możliwości do tego, żeby wyjść sobie na koncert gdzieś w plener, ale to właśnie te właśnie takie wakacyjne już, znaczy wakacyjne, tutaj mamy, my mówimy dopiero o wiośnie, ale klimat wakacyjny jest oczywiście odczuwalny i ten ciepły klimat, właśnie pozytywne, tak jakby pozytywny klimat tych wyjść na dwór i po prostu skorzystania z tego słońca, które do nas dociera, jest po prostu ciepło, przyjemnie, aż się chce wyjść właśnie na jakiś koncert. I tak też można właśnie skorzystać z majówki, wychodząc gdzieś na jakieś wydarzenia, na jakieś koncerty, czy na przykład do jakiejś knajpy, do jakiejś kawiarni, gdzie często właśnie w okresie tym majówkowym organizowane są albo wydarzenia, albo koncerty. Ja ze swojej strony mogę serdecznie zaprosić na koncerty z cyklu Zaparzone Dźwięki w kawiarni Fitcake w Tarnowskich Górach. Najbliższy koncert będzie 14 maja. My akurat w majówkę nie graliśmy w kawiarni, ale wcześniej z Kasią w duecie graliśmy właśnie w Fitcake i będziemy też grać właśnie 14 maja, czyli Kasia Telęga i ja zapraszamy na koncert Zaparzone Dźwięki, część druga, Tarnowskiej Góry Fitcake, zaraz naprzeciwko hali. A co do właśnie koncertów i wyjść majówkowych, w Ogrodzieńcu na przykład. Akurat nam się nie udało, bo byliśmy ze znajomymi w Ogrodzieńcu 1 maja, a 1 maja nie działo się tam za dużo. Za to 3 maja widziałem, że, bo tam zwykle jakieś takie pokazy rycerskie albo coś w tym rodzaju, jakieś takie warsztaty, jakieś czasem nawet i strzelanie z łuku się przytrafi. No akurat my się nie załapaliśmy, ale za to właśnie w internecie widziałem, że 3 maja były pokazy rycerskie. Dajcie też znać, jeszcze raz powtórzę, gdzie to udało wam się wyskoczyć na majówkę. Może na jakieś koncerty właśnie już plenerowe, może na jakieś wydarzenia inne, kulturowe. Ciekaw jestem, jak to wyglądało. Może się tutaj zrodzą też pomysły na przyszłą majówkę. Może akurat coś się będzie ciekawego działo. Tak sobie próbuję przypomnieć, czy w Tarnowskich Górach coś się tutaj działo, bo też akurat było duże wydarzenie przy okazji, no nie w majówkę, ale trochę przed, 500 lat Tarnowskich Gór, ale nie jestem teraz sobie w stanie przypomnieć, czy coś się działo, czy nie, jakieś koncerty, no może nie na skalę gwarków tarnogórskich, ale tak, bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie, bardzo ciekawa w ogóle okazja, bo 500 lat miasta to jest sporo. Także warto pamiętać i warto też wychodzić oczywiście na koncerty, o czym pamiętamy,

bo wspieranie, bo wychodzenie i pójście na koncert, tym bardziej teraz przy takiej aurze, to jest zawsze wsparcie dla muzyków. A teraz Led Zeppelin, No Quarters. Zapraszam.

bieda, już ciebie tylko mam, przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz, cieniu, czemu poszła stąd? Wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba, jej teraz jestem. Hej, hej, hej. Teraz jestem biedny, powiedz.

Gdzie ty jesteś, cieniu? Tylko ciebie mam. Miałem jeszcze druha, ale przyszła biela tu, przyszła do mnie. Hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda.

Zespół Idy Marcowe za nami. Pamiętam ten moment, kiedy ja znalazłem płytę winylową płytę właśnie tego zespołu Idy Marcowe. Vehicle bodaj się ta płyta nazywa. I powinno tu jeszcze się coś z tej płyty znaleźć, ale no niesamowite to dla mnie było, bo ja wtedy akurat słuchałem w większości no trochę więcej metalu niż dzisiaj. Znaczy teraz też zdarza się metal i to czasem nawet i ten ekstremalny, ale faktycznie wcześniej to było w większości jakiś Iron Maiden, jakieś no takie standardy AC/DC, trochę na przykład Metallica, trochę Blind Guardian i tak dalej, i tak dalej. I też pamiętam zawsze uwielbiałem Van Canto, czyli taki niemiecki a cappella metal. To dla fanów takiej, nazwijmy to, ciekawej i innej muzyki, to naprawdę polecam. Ale tego takiego klasycznego rocka, oprócz Dire Straits i Pink Floyd, no to mniej trochę było u mnie. I tutaj to zaskoczenie tym, że po pierwsze, no bardzo, bardzo ciekawa, bardzo dobra płyta, moim zdaniem, w całości, a tym bardziej, że cały czas gdzieś tam była ona u mnie w szafie, ale no jakby nie dotarłem do tego, żeby się nią zająć. I to też a propos innych płyt, ale ta naprawdę została ze mną do dzisiaj fizycznie i też w przenośni. I co mogę jeszcze powiedzieć? No naprawdę bardzo jest to ciekawe i interesujące i też dlatego wiem, że dlatego wiele osób sięga po płyty winylowe, bo właśnie coś, co leży u nas w szafie, co no chcąc nie chcąc, no to jest album z lat 70. i płyta tak samo jest z lat 70. Mały przedmiot, starszy od nas, a tyle dobrego ze sobą niesie. I to nawet nie jesteśmy świadomi tego czasem, że właśnie jest to w naszym zasięgu, w naszym posiadaniu. Więc poszukajcie, jeżeli macie taką możliwość, czy aby na pewno jakieś, nie wiem, płyty, czy to winylowe, czy kompaktowe, czy nawet kasety, jeżeli macie takie możliwości, żeby sobie odsłuchać. Naprawdę, naprawdę warto jest wracać do tych, no przede wszystkim fizycznych nośników, bo wiadomo, w streamingach to jest, no niby jest wszystko, ale tak nie do końca, bo a propos też Neil Young, pamiętam, kiedyś stwierdził, że nie, że jego muzyki nie będzie na Spotify akurat wtedy i był problem, bo nie można było posłuchać sobie Neila Younga. Niby w internecie całą muzykę można znaleźć, ale jeżeli ktoś zdecyduje, że będzie chciał postawić na swoim, wiadomo, no muzyki Neila Younga z internetu po prostu się nie da tak usunąć, ale z tego konkretnego kanału, czyli ze Spotify, została ona usunięta, no i był problem po prostu. Tak, to a propos płyt, mały przerywnik i przerwa od planów majówkowych i co tam można robić przez tą majówkę, ale wydaje mi się, że za sekund kilka może inaczej, zapytam się was, czy wy lubicie wyjeżdżać sobie na tą majówkę, ale nie tylko właśnie samochodem, tylko nie wiem, w jakąś dłuższą podróż z noclegiem może,
I to nie w samochodzie, tylko chociaż znam też takich, którzy śpią w samochodzie. Ale jakieś przyczepy kempingowe, jakieś namioty. Co myślicie o takim formie spędzania wolnego czasu? Dajcie znać, a tym razem Led Zeppelin, ale Immigrant Song.

tego utworu The Outlaws, czyli Green Grass and High Tides, no akurat wersję na żywo, wersję live, którą da się znaleźć na YouTubie, ja ją ubóstwiam. Nawet nie lubię, nie uwielbiam, tylko ubóstwiam, ale żeby wam was nie skłamać, to zaraz sprawdzę, ile ona trwa, bo oryginał tutaj i tak jest długi jak na standardy, można powiedzieć, radiowe. No tutaj radia internetowe też rządzą się trochę innymi prawami niż takie standardowe stacje, jak na przykład, no, jak komercyjne stacje radiowe, o, nazwijmy to tak. No 10 minut to jest troszkę za długo, chociaż zdarzały się takie przypadki, ale wersja live, którą właśnie, tak jak mówiłem, ubóstwiam, 23 minuty, 28 sekund. Bardzo polecam, jeżeli nie słyszeliście Green Grass and High Tides od The Outlaws. Oni tam chyba grali nawet na dwóch perkusjach jednocześnie i te solówki, ja już nawet nie pamiętam ile trwały, ale no jest kosmos. Przed sekundą zacząłem mówić o różnych formach wypoczynku i takich wyjazdów, może i dłuższych, czy krótszych. Właśnie, a propos noclegów, no ja znam takie osoby, które nocują sobie w samochodzie, gdzieś tam robią użytek z tego kombika i po prostu jakiś materac czy cokolwiek na podłogę, jakąś matę się kładzie po prostu tam, gdzie miały być fotele, no to jest właśnie jakaś mata, no i się śpi i jest przyjemnie. I czy to bezpieczne, czy to komfortowe, no to już pytanie do osób, które praktykują taką formę wypoczynku. Ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że wolę na przykład opcję namiotu, bo ja w ogóle lubię spać pod namiotem, lubię, znam osoby, które w ogóle nie trawią takiej formy wypoczynku. Mi ona nie przeszkadza, to na pewno, a na pewno nie przeszkadza na pewno, a z drugiej strony przynosi też dużo satysfakcji, bo naprawdę przyjemne jest to dla mnie, kiedy po pierwsze mogę sobie też ten namiot rozłożyć i w nim później i w nim komfortowo odpoczywać, wypoczywać, spać, bo jest to zupełnie inna forma odpoczywania i wypoczynku właśnie niż jakiś nocleg w hotelu. I też bardzo, bardzo jest to ciekawe, przyjemne po prostu. Przyjemna forma nocowania przy okazji jakichś festiwali. Właśnie tak nawiązując do tych plenerów już od majówki. No można sobie jechać na jakiś festiwal, na przykład do Brennej. Jest bardzo ciekawy festiwal folkowy. Zaraz obok są też miejsca, gdzie można sobie taki nocleg wykupić, ale jest też całe boisko i taki, no, duży teren, gdzie po prostu można się rozbić z namiotem i jest naprawdę przyjemnie. I też blisko do samego eventu, także też na plus. Oprócz tego oczywiście kampery i różnego rodzaju przyczepy kempingowe. Też wiem, że wiele osób jeździ z przyczepami. Może jako tako nie jest to takie
naprawdę duże kampery, to u nas aż tyle się tego nie spotyka, ale przyczepy kempingowe jak najbardziej jest to spotykane, da się wypatrzeć na różnego rodzaju kempingach, albo właśnie ostatnio w okolicy Tarnowskich Gór jest taki zalew Hechło, Nakło Hechło. No tyle, ile tam było przyczep kempingowych właśnie chyba 2 maja, o ile mnie pamięć nie myli, no to głowa mała, że tak powiem. Naprawdę, naprawdę ludzie jeżdżą, odpoczywają, bo jest to świetny patent moim zdaniem. A teraz Don't Fear

I na zakończenie też polski akcent w postaci Anny Jantar. Tyle słońca w całym mieście. I to jest ten jeden z tych utworów właśnie polskich, takich starszych, klasycznych, których można się spodziewać przy okazji koncertów z cyklu właśnie Zaparzone Dźwięki, o których już tutaj wspominałem i na które jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Najbliższy 14 maja kawiarnia Fit Cake w Tarnowskich Górach naprzeciwko hali targowej. A ja będę się żegnał w takim razie z wami, bo dobiega 20 godzina, czyli właśnie godzina kończąca nasze cotygodniowe spotkania przy okazji i w związku z audycją RAWA w Radiu Praga oczywiście. Mam nadzieję, że właśnie te lata 70. były dla was tak samo pozytywne i tak samo dobrze się tej muzyki słuchało, jak to było w moim przypadku, bo ja lubię wracać do tego stylu, do tego, czy stylu, no styl to się zmieniał też w ciągu i tych gatunków było wtedy o wiele więcej niż tylko właśnie taki jeden czy dwa wiodące, bo też w latach 70. powstał w sumie, można tak powiedzieć, zaczęto grać heavy metal w postaci na przykład Black Sabbath, czy no te cięższe rzeczy, na przykład Led Zeppelin, no to może heavy metalem to tego oczywiście nie nazwiemy, ale no to z tego to się wszystko wzięło. Tak jak już zresztą nieraz wspominałem przy okazji audycji o właśnie Ozim czy Black Sabbath, no to wszystko miało wpływ na to, jak oni wtedy grali. Ale tak czy inaczej, ten taki klasyczny rok z lat 70. jest naprawdę bliski mojemu sercu, że tak to ujmę, i działa jak miód na moje uszy, bo też brzmieniowo ja po prostu lubię ten charakter, taką przesterowaną gitarę, ale nie aż tak przesterowaną jak we współczesnym metalu. To jest taki nawiązujący też do tych tradycji bluesowych charakter. I kończąc, jeszcze trochę o tej majówce. O majówce, gdzie warto pojechać, gdzie na przykład ja bym chciał się wybrać. Może w przyszłym roku na majówkę się uda. Dawno nie miałem okazji do jakiejś takiej dłuższej i ciekawej wyprawy w góry, także może akurat wiem, że wiele osób wybiera się właśnie w góry na majówkę trochę sobie pochodzić, bo to też jest dobra opcja właśnie takich krótszych wypadów jedno-dwudniowych, a to też nie jest ten sezon, no wiadomo, majówka to też jest gdzieś tam, no, obłożenie jest większe, ale to nie jest ten jeszcze sezon wakacyjny i urlopowy, także nie ma też takiego tłoku i ścisku, przynajmniej jak mogę tak powiedzieć po tym, co było w tym roku, z czym ja się spotkałem. No nie wiem, jak było w górach, akurat mnie nie było, może akurat ktoś z was był, dajcie znać, gdzie były, nie wiem, właśnie największe tłumy w majówkę. No i tak byśmy to zostawili przed nami. Ostatni na dzisiaj utwór, o właśnie, przy latach 70. warto też pamiętać o
tym, dlaczego były tak szalone te lata 70., bo to był środek tych wszystkich dynamicznych zmian. Wiadomo, no w latach 60. też się dużo działo, ale wtedy naprawdę było kolorowo, działo się i no i ja bym powiedział, że było pozytywnie. Oczywiście nie było mnie wtedy tam, żeby ocenić i stwierdzić to samemu, ale z tego, co zdążyłem się naczytać, było po pierwsze zupełnie inaczej, ale faktycznie kolorowo, przynajmniej jeżeli brać pod uwagę tą muzykę, którą artyści nam zostawili z tamtego okresu, było różnorodnie, pozytywnie i kolorowo, a właśnie takim akcentem chciałbym się pożegnać, czyli utworem Aquarius z musicalu Hair. Musical Hair to jest opowieść o hippisach ze Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś nie widział, to koniecznie nadrobić, a przynajmniej posłuchać całego albumu, który dostępny jest w internecie na pewno, tak samo na płytach. Do usłyszenia, dzięki, na razie.

0: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga. Tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
1: Radio Praga.

0: Godzina 20 z takim już troszkę większym hakiem na naszych radiowidowych zegarach. Czas rozpocząć kolejną audycję z cyklu Pasmo Radiowid. Są dzisiaj z wami
1: DJ Stront
0: i DJ Wilczynesko i dzisiaj mamy Zapo w koszu, część druga.
1: No tak, ten hak, którym was przywitaliśmy, to był taki bardziej industrialno wykrzyczany hak.
0: Prosto z Meksyku.
1: Prosto z Meksyku, czyli Oshiko, ale nie sami.
0: Z prayersami nagrali materiał. Jest już trochę nowości na YouTubie, które się niedawno pojawiło. Utwór Hey Tu. No i powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. Dają radę chłopaki.
1: No dają. Utwór pochodzi z epki Dark Paradigm, która ukazała się 20 lutego.
0: Czyli już jakiś czas temu, ale świeżynka jest to zdecydowanie jeszcze.
1: To jest ta taka już nowoczesna epka, czyli nie cztery utwory, tak jak kiedyś tak się pastwiliśmy nawet swojego czasu nad tym, tylko utworów tam jest bodajże 6 albo 7, jeśli dobrze pamiętam.
0: A w dzisiejszej audycji, powiedzmy od razu, będzie szczypta nowości, tym razem przygotowana Stroncie głównie przez ciebie i troszeczkę przeze mnie, a w drugiej części sobie zagramy koszulki, ale widziane przez ciebie.
1: Tak, czyli to Zapo to będzie tak bardziej w kierunku układów scalonych i różnych zielonych płytek.
0: Tak, zdecydowanie tak. A my przejdziemy do kolejnego utworu, tym razem amerykańskiego. W sumie z Meksyku do Ameryki nie za daleko. Charina i utwór Holy Water, taka wykonawczyni avant rock popowo-elektroniczna. Ty chciałeś też słówko o niej.
1: To znaczy słówko o niej, ponieważ ona dosyć ma ciekawy pseudonim. Ponieważ ona, jeśli dobrze pamiętam, to jest chyba Vera Faye Kitsune. To nie znaczy wcale, że ona jest Japonką, to Kitsune. Kitsune to jest po prostu lisica.
0: No.
1: Po japońsku.
0: I dlatego zostawimy was na chwilę z utworem Holy Water.

0: Ze Stanów w naszym Zapo przeniesiemy się na chwilę do Szwecji i teraz będzie disco metal taki pełną gębą.
1: I to nie będzie Amarante wbrew pozorom, choć brzmieć będzie bardzo podobnie.
0: Metalite się formacja nazywa i to jest taka sytuacja, że gdyby Samantha Fox z czasów Such Me nagle przeniosła się do roku 2026, to myślę, że byłaby wokalistką Metalite.
1: No byłaby duża szansa, zwłaszcza jeżeli po drodze też by jednak nie spotkała pana z Motorheadów.
0: A przed nami Metalite i zresztą sami ocencie utwór Star Child.

0: skoro jesteśmy w metalu, to pozwolisz, strącie, że szybciutko jeszcze słówko o lirre.
1: Pod warunkiem, że będzie to wciąż ludzkie.
0: Tak, będzie to wciąż ludzkie. Still Human, jedna z nowych singli Lirre. Już niebawem gościć będziemy Michalinę tutaj w naszym paśmie Radiowid. A teraz szybciutko Michalina was jeszcze zaprosi na najbliższe koncerty Lirre. Przypomnijmy, że jutro ukazuje się nowa płyta i to wszystko będziemy oczywiście pięknie ogarniać. A teraz jeszcze tak, dzień przed, posłuchajcie, Still Human, tak, dokładnie. I tu Michalinka jeszcze szepnie słówko, gdzie udacie się na koncerty, jak tu Lirre się szukasz.
2: Cześć, tutaj Michalina z zespołu Lirre. Już 7 maja wydajemy naszą drugą płytę zatytułowaną Nothing is Promised. Kiedy zaczęły powstawać kompozycje na to wydawnictwo, szybko stało się dla nas jasne, że tym razem to organiczne brzmienie liry korbowej wraz z bogatymi wielowarstwowymi partiami gitar i chórów staną się punktem rozpoznawczym tego albumu. Nieco zaś na drugi plan zejdą dodatki z muzyki filmowej czy elektronicznej znane z naszej debiutanckiej płyty. Mamy poczucie, że mimo tej surowszej gamy instrumentów całość brzmi pełniej, a z pewnością bardziej autentycznie. Czujemy, że jest to także odważny krok ze względu na bardziej rozbudowane kompozycje, a tym samym nieco dłużej trwające utwory. Ponadto sięgnęliśmy tym razem po środki ekspresji wykorzystywane w bardziej ekstremalnych odmianach muzyki metalowej. Wszystko to dało nam poczucie, że wraz z tym albumem wyklarował się nasz indywidualny styl tworzenia muzyki i charakterystyczne dla nas brzmienie. Pod względem lirycznym płyta porusza temat niepewności życia i sposobów radzenia sobie z nią, nadając całości poczucie jednoczesnej nostalgii i nadziei. Wydanie płyty będziemy świętować 2 koncertami premierowymi, 28 maja w Warszawie w klubie Voodoo oraz 29 maja w Krakowie w klubie Zaścianek, na których zaprezentujemy cały nowy materiał na żywo. Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że nie zabraknie was pod sceną.

0: Trącie, to teraz pakiecik, który przygotowałeś na dzisiaj dla słuchaczy i słuchaczek.
1: No, to będzie taki pakiet rzeczy w miarę świeżych, które ukazały się no, w tym roku na pewno, ale tak gdzieś trochę z lutego, trochę z marca, trochę z kwietnia.
0: Jakieś świeżynki, które już nabrały mocy urzędowej.
1: Trochę też taki, które miały szansę choć minimalnie się osłuchać. Więc rozpoczniemy od Spunk the Nun. To
0: O
1: jest
0: właśnie.
1: taka formacja z Teksasu.
0: Chyba żeśmy nie grali jeszcze.
1: Nie graliśmy. Formacja z Teksasu, w zasadzie duet, która nie brzmi zupełnie jakby grała w Teksasie,
0: Nie jest
1: tylko bardziej,
0: Southern.
1: no, te brzmienia są bardziej belgijsko-holenderskie, bym
0: No tak,
1: powiedział, w
0: no tak, to
1: brzmieniu.
0: trochę daleko od
1: Eric
0: Teksasu.
1: and Jeremy Haynes from Texas. Panowie działają na scenie muzycznej od 2019 roku, z tym, że w większym stopniu koncentrowali się na współpracach, aniżeli na własnej twórczości, takiej sensu stricte. Czyli w większym stopniu remiksowali, a w mniejszym tworzyli własne kawałki, w związku z czym ich dorobek nie jest jakiś szczególnie
0: Nie mieli
1: obfity.
0: czasu po prostu.
1: Może też trochę tak i no, głównie to, co można znaleźć, to są jednak pojedyncze single.
0: Ale można, jak się
1: Można,
0: chce.
1: jak najbardziej. No i właśnie 27 lutego ukazał się singiel No Further Requests i z tego właśnie singla posłuchamy sobie utworu Feeding Corpses.

0: To skoro tak się nam funkerowo zrobiło, to może teraz pojedziemy w ten deseń. Dalej.
1: No dobrze, no ale to tak, będzie funker i nie będzie funker jednocześnie. To no taki właśnie, funker Schrödingera.
0: No właśnie, właśnie w tym to chciałem nawiązać.
1: Xenobit w utworze Dis w remiksie właśnie Funker Vogt. No i cóż, i sprawa wygląda tak, że sam ten remiks ukazał się 25 marca. I ukazał się po prostu remiks, ponieważ oryginalna wersja tego utworu ukazała się w roku ubiegłym.
0: No tak.
1: Natomiast no, ten remiks jest no, jednak mimo wszystko dosyć mocno promowany zarówno przez zespół, jak i przez funkerów. No, w związku z czym uznałem, że należałoby go i tutaj w naszej audycji pokazać, żebyśmy posłuchali, jak to wygląda i że funkerzy jednak jeszcze cały czas coś robią.
0: Żyją.
1: Żyją jak najbardziej. No i robią też różne rzeczy dla innych muzyków. Natomiast sam Xenobit to jest duet. To jest duet producencki, który jeszcze nie wydał żadnego albumu, pomimo tego, że istnieją od 2019 roku.
0: Skąd my to znamy?
1: Natomiast no, mają kilka singli. Jak widać, te single się bardzo rzadko ukazują, w związku z czym nie jest ich zbyt dużo.
0: Ale jakościowo są niezłe.
1: Ale być może funkerzy tym samym zmotywują ich do tego, że może by jednak coś ulepić większego.
0: Dobra, to posłuchajmy.

0: Tak sobie pograliśmy bardzo rytmicznie, choć zauważ, że ci funkerzy tutaj brzmieli jak na siebie dosyć oldschoolowo.
1: Tak, i tak eurodance'owo w tle.
0: No może eurodance'owo, niemniej jednak ten rytm był troszkę szybszy niż to, do czego ostatnio nas przyzwyczajali, no ale to...
1: A wiesz, to był remix Xenobitu.
0: Dokładnie, więc rytm być może był narzucony przez oryginał.
1: Albo chcieli zrobić też coś innego, żebyśmy to zauważyli, co nam się udało.
0: Tak, zauważyliśmy. Zmienimy teraz troszeczkę klimat, uspokoimy. Division.
1: Oni już kiedyś byli u nas w elektronice.
0: Byli parę razy. No to jest jeden z tych zespołów takich, jakby to powiedzieć, gałęzi wyrosłych z któregoś tam etapu twórczości Depeche
1: Mode. Tak.
0: Tego bardziej melancholijnego, spokojnego.
1: Nawet DV, TMDV. Podobnie.
0: No tak trochę, bo oni tak
1: to Division, prawie M.
0: Ale to też jak i Joy Division, no, też właśnie, niedaleko, choć oni mało joyowo grali.
1: Depeche Vision.
0: Bardziej właśnie Depeche Vision, jednak depeszowe klimaty. Tutaj jako Division Redux, co jest tak nie do końca oryginałem, ale trochę też jest. O co chodzi?
1: Znów Schrödinger się kłania.
0: Trochę tak. Bo sama formacja powstała w 1982 roku i od początku była tworzona przez Stefana Keta i Tomasa Adama. I ostatnim czasy Stefan nawiązał współpracę z Danielem Majerem, znanym z formacji Howjob, Architect,

0: Architekt i Liebknecht, żeby przetworzyć te niektóre wybrane stare kawałki, z jednej strony zachowując ten taki dosyć oldschoolowy, melancholijny sznyt, ale wprowadzając je do czasów współczesnych.
1: No.
0: Czyli troszkę tanecznych, troszkę ta elektronika ma być nowocześniejsza. Czy to się udało? Moim zdaniem średnio.
1: Dobra, ale przekonajmy się empirycznie o tym.
0: Dokładnie.

0: To jeszcze dla porządku podajmy tytuł utworu.
1: Oczywiście, I'm not dreaming of you.
0: Swoją drogą, ta nazwa Redux tutaj chyba dobra, bo to nie był remix, tylko Redux. Jak dla mnie. Trochę zredukowany remix.
1: Wiesz co? I to jest problem całego tego albumu. Mówi. Ponieważ on miał być chyba mimo wszystko w jakiś sposób klubowo-taneczny, natomiast moim zdaniem zupełnie nie jest. Nie udało się osiągnąć tego nowoczesnego takiego bitu do jakiegoś klubu, a kompletnie z kolei został utracony charakter oryginałów, bo oryginały owszem, no były takie trochę melancholijne, natomiast one były bardzo spójne muzycznie. Ten remix, tudzież redux, którego przed chwilą posłuchaliśmy, on jest posiekany. On jest szarpany,
0: trochę tak.
1: A oryginał był bardzo płynący. No. Mimo wszystko i co więcej, akurat The Vision słynęli z tego, że warstwa dźwiękowa mimo wszystko korespondowała z tekstem. Tutaj to zostało utracone.
0: Dobra, to może przejdziemy troszeczkę dalej. Cold Cause.
1: No to już będzie zupełnie inny klimat.
0: No właśnie, dlatego... zmieńmy trochę.
1: No dobrze, to jest z Francji formacja, w zasadzie trio konkretnie. Luisa na wokalu, Bruno na syntach i Mathieu na gitarze. No i zespół powstał w dosyć niecodziennych okolicznościach, bowiem było to związane z artystycznym spotkaniem przy okazji eksperymentalnego występu, który był poświęcony niemieckiemu artyście konceptualnemu Józefowi Buysowi.
0: Brzmi ciekawie.
1: To znaczy, to był rzeźbiarz przede wszystkim, który potem wszedł w jakieś sztuki plastyczne no i robił się, jak to przy sztukach konceptualnych, mocno niekonkretny.
0: No tak.
1: Niemniej jednak swoje jakieś najwidoczniej miejsce w sztuce ma, choć przyznam się szczerze, jako ignorant w tym względzie usłyszałem przy tej okazji o nim po raz pierwszy.
0: Wiesz co, ja jako dawny pracownik technicznych galerii Zachęta też, ale sam pomysł mi się podoba, bo pamiętam, że było parę takich konceptualnych gigów w Zachęcie swego czasu.
1: Tak, natomiast sam zespół... Z jednej strony jest ciekawe to, że oni poszli w Cold Wave, taki post-punk i po tym utworze będę miał do ciebie pytanie dotyczące właśnie samych klimatów post-punkowych, bo dla mnie stało się to trochę takie zwierzątko, które zjada własny ogon.
0: Dobra, posłuchajmy utwór City of Firmaments, a potem sobie jeszcze chwilę podyskutujemy.
1: Tak jest.

0: No to teraz czas na to pytanie.
1: No właśnie,
0: związane właśnie z tym zjadaniem własnego ogona. Bo mam wrażenie, że wszystkie te kapele postpunkowe tak naprawdę mają bardzo małe pole do działania, jeśli chodzi o różnorodność prezentowanej muzyki.
1: Znaczy właściwie to jest taka bardziej zimna fala, taka z lat 80. trochę, bo pierwsze skojarzenie, jakie miałem z tym utworem, pierwsze skojarzenie, to był taki jugosłowiański zespół Boje. Dziewczyny grały, zresztą graliśmy u nas swego czasu. I to były jakieś późne lata 80., chyba jeszcze Tito, nie, już chyba Tito, albo świeżo po jego odejściu. W każdym razie, no mówię, no ja to jakby porównując, to chyba wolałem te jugo, wiesz?
0: No ale to,
1: bo
0: jest...
1: to jest takie mocno wtórne, znaczy, to jest ten styl dawny, tak? Tylko że w tym konkretnym przypadku, to o ile jakby byli ci Funkerzy czy coś, to co graliśmy wcześniej, to jest po staremu, ale nowe. Natomiast tutaj jest no prawie że toczka w toczkę cofanie się do tych lat 80. i pytanie, czy nie lepiej sięgnąć po tamte nagrania i zremasterować tamte, niż robić takie same nowe. Znaczy takie moje pierwsze przemyślenia.
0: Można z jednej strony, ale zauważ, że She Passed Away w tej sytuacji brzmi bardzo podobnie. Mi chodzi o coś innego.
1: Tak, tylko że She Passed Away to ma ten pierwiastek turecki w sobie.
0: Przez wokal.
1: Tak, ale w ogóle, no tak, ale dlatego jest rozpoznawalny. To dla mnie She Passed Away okej. Okay.
0: Tak.
1: Natomiast tu mam pewne... Wolałbym She Passed Away w tym czasie słuchać.
0: Dobrze, ale to tak. Przez to, że śpiewają trochę... ten język, którym śpiewają, jednak bardzo dużo zmienia.
1: No, etnizuje She Passed Away,
0: tak.
1: Co dla mnie jest ok.
0: Natomiast gdyby zabrać ten język, to mam wrażenie,
1: podobne.
0: Że to byłaby jedna z wielu kapel, mimo wszystko.
1: No tak, tylko She Passed Away było wcześniej.
0: Oczywiście, że było wcześniej, ale do czego dążę? O to mi chodzi, że tego typu kapel grających taki właśnie, taką zimną falę skrzyżowaną z post-punkiem jest cała masa.
1: Jest. Mhm.
0: Jest i wszystkie brzmią prawie identycznie.
1: Tak.
0: Chodzi o to, że tak, musi być gitara z o bardzo określonym brzmieniem.
1: Musi być brzmienie basu z Cure'ów.
0: Musi być brzmienie basu z Cure'ów.
1: I całość w
0: musi
1: stylu
0: być perkusja w stylu Sisters of Mercy albo Joy Division.
1: No, no.
0: To wszystko jest bardzo jednolite.
1: To
0: chodzi
1: jest
0: mi
1: bardzo
0: o to,
1: wąskie widełki.
0: Widzisz, chodzi mi o to, że nie za bardzo można znaleźć na przykład kapele, które by potrafiły tworzyć ciekawe hybrydy związane właśnie z taką zimną falą,
1: tak,
0: z tymi
1: czemu,
0: brzmieniami,
1: no.
0: Żeby na przykład chociażby dodawać czy to instrumenty etniczne.
1: No to by się bardzo przydały.
0: Czy na przykład trochę eksperymentować bardziej z formą.
1: Wiesz co,
0: większość
1: tych
0: kapel brzmi zachowawczo.
1: Może to, wiesz, może to w końcu do tego dojdzie. No Black Metal w końcu do tego dotarł, więc może i ci dotrą.
0: No ale Black Metal to też jest szerokie pojęcie, bo oni potrafią rzęzić, potrafią harczeć, a potrafią być elektroniczni.
1: No tak, ale też na początku to było czru i bardzo wąsko, potem się rozszerzyło.
0: Dark Ambient przecież też w dużej
1: no
0: części wylazł stamtąd.
1: No tak, więc może... Znaczy wiesz, ja nie skreślam tego typu kapel, bo ja lubię takie dźwięki, tylko mówię, no...
0: No ale widzisz, to jest zasada inżyniera Mamonia.
1: Tak,
0: lubimy takie dźwięki, w związku z czym będziemy mieli 50 kapel, które brzmią dosłownie tak jak to, co przed chwilą wysłuchaliśmy, ale my lubimy takie dźwięki.
1: No tak,
0: zasada
1: tylko,
0: inżyniera Mamonia ponad wszystko.
1: Tak, tylko że jakbyś mi puścił Cold Coast i nie powiedział, że to jest Cold Coast, to bym
0: no właśnie,
1: nie wiedział.
0: No właśnie, coś powiedział. Na pewno, że nie z Francji.
1: Ja bym powiedział, co kurczę, Boje się reaktywowały i po angielsku śpiewają?
0: Albo jakaś kolejna kapela, która gdzieś tam wypłynęła w Wielkiej Brytanii, tam szeroko rozumianej.
1: No, zgadza się. No, no dokładnie.
0: Tyle, że no tutaj to powiedzmy, że wokal trochę zdradza. Jednak ten akcent, że to tak nie do końca Wielka Brytania.
1: Ale to wcale nie ten, jakby to powiedzieć, mógłbym pomyśleć, że to gdzieś ze wschodu nawet kapela by była.
0: Teoretycznie, ale o, Siekiera na przykład.
1: O, to właśnie. Żeby daleko nie szła. No dobra, to sięgnijmy teraz po kolejny. Zespół, który po raz kolejny już przyjedzie do Polski, który niedługo zagra w progresji.
0: I na który nie pójdziemy.
1: Na który tym razem nie pójdziemy. To znaczy, ja potem powiem dlaczego. Natomiast Laibach,
0: płyta Music. Płyta, z którą chyba będziemy mieli trochę problemu.
1: No właśnie, dlatego nie pójdziemy. Ale też nie tylko dlatego.
0: Otóż dlaczego problem? Ponieważ no, Laibach słynie z tego, że z jednej strony eksperymentuje, z drugiej strony próbuje przełamywać granice, a z trzeciej, no taki próbuje robić czasami dialog z jednej strony z popkulturą, a z drugiej strony z naleciałościami lekko totalitarnymi, gdzie ten totalitaryzm oni widzą w bardzo wielu dziwnych miejscach
1: oni
0: czasami.
1: Oni taki brutalizm w tym widzą.
0: Bardziej brutalizm, to chyba jest lepsze określenie.
1: No, ale są z byłej Jugosławii, więc w sumie ten brutalizm mają wyssany z mlekiem matki.
0: Więc tutaj oni już z jednej strony eksperymentowali trochę z muzyką taneczną, taką elektroniczną.
1: Płyta NATO była bardzo
0: taneczna. NATO chociażby, no zresztą na kilku innych płytach też te elementy elektroniczne jak najbardziej gdzieś tam były mniej lub bardziej obecne. Natomiast ta płyta jest w dużej części mimo wszystko dość dyskotekowa.
1: Tak.
0: Dość dyskotekowa, troszkę nawiązująca, wydaje mi się, w jakiś sposób do sztucznej inteligencji, do rozwoju sztucznej inteligencji i do coraz większej roli, jaką sztuczna inteligencja zaczyna odgrywać w muzyce. I nie chodzi mi w tym momencie o generowanie całej muzyki od początku, tylko powiedzmy sobie szczerze, że...
1: Używania AI-a do ułatwiania sobie życia.
0: W studiach nagraniowych ta sztuczna inteligencja jest obecna od dłuższego czasu. Wszelkie wspomagacze elektroniczne też są od bardzo długiego czasu w studiach, zwłaszcza przy muzyce tanecznej obecne, typu od wokoderów poprzez różnego rodzaju modyfikatory wokalu, ustawiające jakby wokal, żeby nie fałszował, ewentualnie żeby za daleko nie odbiegał od standardów, które są przewidziane przez, powiedzmy to, większość statystyczną oczekujących jakby odbiorców. No i bardzo jestem ciekaw swojej opinii, ponieważ wybrałem z tego albumu utwór Singularity, nagrany z Donną Mariną Martenson. Natomiast ja miałem skojarzenie, szczerze mówiąc, z jednym konkretnym zespołem. To oczywiście znowu jest to pastisz, znowu jest mrugnięcie, momentami dosyć siermiężne okiem. Natomiast ciekaw jestem twoich wrażeń i skojarzeń.
1: Dobrze, posłuchajmy i pogadajmy.

0: To znaczy powiem tak, no to przede wszystkim moje skojarzenie to jest, że to brzmi jak totalny mashup. Bo ja to słyszę i rednecks, i trochę takich kantrowców, i troszkę tam Ody do radości, w takiej wersji bardziej z klawisza. Jest Army of Lovers, jest Aqua i powiem szczerze, że jest też troszkę z opery Straszny Dwór, jeśli chodzi o basowy głos wokalisty. Ja myślę, że mogliby się wziąć za operę Straszny Dwór, mogliby niezłą akcję z tego zrobić. No,
1: mogłoby to wyjść strasznie. Natomiast, tak. Natomiast jeśli chodzi o wokal, to nie wiem, czy dobrze się
0: to
1: wsłuchałeś,
0: jest totalne jajo, no.
1: Ale ten wokal był zmodyfikowany. To nie był oryginalny wokal pana z Laibach, tylko ten wokal
0: taki Barry White trochę.
1: Nie, wokal został słychać przy wyższych dźwiękach, że wokal jest przewokoderowany.
0: Ale to o to chodziło w tym kawałku.
1: Znaczy, tak myślę.
0: Ja rozumiem, rozumiem jajo tego kawałka. Rzeczywiście jest bardzo przaśno, siermiężno, ale też cwane. W tym, że tak jak mówię...
1: No tak, ale tu jeszcze wchodzi tytuł.
0: No tak, tak, Singularity zdecydowanie to też. Także tutaj jest nawiązana...
1: Czyli osobliwość.
0: Osobliwość,
1: ale
0: tak.
1: Wiesz, czym ma związek ta osobliwość konkretnie?
0: No nie wiem, no z plamami na słońcu?
1: Nie, z momentem, kiedy sztuczna inteligencja osiągnie odpowiednio wysoki poziom.
0: No to jeszcze chwilę, natomiast... No. Natomiast no, mi się osobliwość też kojarzy z tymi wszystkimi fizycznymi rzeczami. Czy taka osobliwość jest gdzieś tam według wyliczeń gdzieś w środku słońca jest?
1: Tak.
0: No właśnie, no właśnie, więc też. Natomiast dlaczego ja nie chcę pójść na koncert Laibacha? To nie chodzi o to, że Gerbycz gra tego samego dnia. Też w progresji, tylko na innej scenie. Gerbycz nie widziałem, Laibacha widziałem. No i właśnie to, że widziałem Laibacha. Dzień przed maturą, jak promowali płytę NATO. To był genialny koncert, jeden z najlepszych tego typu koncertów, na jakich byłem, i nie chciałbym sobie przykryć wspomnień.
1: Płyta NATO była jedną z najlepszych płyt Laibacha, natomiast osobiście, tylko widzisz, mam nie do końca jestem w stanie to zinterpretować, czy oni po prostu zaczęli ostatnio nagrywać słabsze rzeczy.
0: Czy są po prostu sarkastyczni.
1: Czy są sarkastyczni.
0: Mi się wydaje, że
1: czy po prostu my się starzejemy i zatrzymujemy się jako punkty odniesienia na etapach, które nam się podobały.
0: Możliwe.
1: I już jesteśmy odporni na to, co przyjdzie później.
0: No może, wiesz, no w każdym razie...
1: To, co powiedziałeś, że nie chcesz zepsuć wspomnień.
0: Tak.
1: Czyli
0: no ale...
1: tak jak nie chcesz jakby zaakceptować
0: tak,
1: nowej drogi tego zespołu.
0: Tak, tylko widzisz, bo o co chodzi, że praktycznie każdy, z tego co wiem od ludzi, którzy byli na kilku koncertach Laibacha, tak, to każdy koncert jest inny. I właśnie to jest to, że ja nie chciałbym sobie wyresetować tamtych wspomnień czymś, co mogłoby mi się nie spodobać.
1: Czyli tym, co
0: bo
1: przed chwilą wysłuchaliśmy?
0: Ja już miałem taki, tak, znaczy w sensie, że mogłem na pewno...
1: No jeżeli taka muzyka byłaby grana.
0: To wolałbym nie iść, bo to wolałbym pójść na Army of Lovers, naprawdę.
1: No.
0: Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że ja miałem taką akcję z Gatheringami. Że ja słuchałem tych pierwszych Gatheringów, później troszkę odstawiłem i potem w progresji był koncert Gatheringów. I ja poszedłem ten koncert, no zakodowawszy sobie te pierwsze płyty, natomiast późniejsze, ja tak tego nie bardzo. To samo było z koncertem Anatemy, kiedy ja pamiętałem ich początki, a oni potem mi takiego post smufa zagrali. I też mi nie wyszło, więc stwierdziłem, że nie. Natomiast są kapele, na które ja mogę zawsze pójść, bo wiem, że będzie zawsze to samo, na przykład Napalm Death. To ja wiem, że ten ze Stodoły i ten, co będzie zagrany teraz, to będzie to taki sam łomot, no, że Jessia Pintado nie będzie, ale generalnie będą grali to samo. I wtedy mogę iść, bo wtedy...
1: Czyli lubimy to, co już znamy.
0: Też,
1: czyli
0: ale...
1: nie tolerujemy eksperymentów.
0: Nie, eksperymenty jak najbardziej tolerujemy, tylko nie u wszystkich kapel, może tak.
1: I to jest chyba podstawowy problem.
0: Bo tak jak na przykład nie mam problemu z pójściem na koncert kapeli ze wsi Warszawa, kiedy pamiętam ich pierwszy koncert jeszcze jako kapelę ze wsi na, nie na Agricoli, tylko na Polach Mokotowskich, kiedy grali tradycyjne rzeczy, tylko z jajem. I na przykład ich koncert z basałykami, kiedy grają roots reggae w wersji mazowieckiej. Nie mam z tym problemu. Natomiast w przypadku Laibacha, tak jak mówię, być może, gdyby to nie był koncert dzień przed maturą i który by mi dużo dał w życiu i sporo na ciekawe tory mnie pchnął w moim życiu, to może bym teraz poszedł na zasadzie, bo to byłby jeden z koncertów, na których byłem, nie? Natomiast tutaj chodzi też o tą całą otoczkę nie do końca muzyczną, więc ja po prostu świadomie na ten koncert nie pójdę, żeby sobie czegoś nie popsuć. W tym, to jest ten konkretny przypadek, mówimy o Laibachu i o konkretnie tym przypadku.
1: No rozumiem.
0: Natomiast nie miałbym problemu na przykład, żeby pójść na Moonsorrow jeszcze raz, albo żeby pójść, ja wiem, no na Lacrimosę jeszcze raz na przykład, albo, no nie wiem, na The Cure chociażby. No, The Cure'ów nie widziałem, ale chciałbym pójść, ale pamiętając starych Cure'ów, czy nawet na Depeche'ów.
1: No inna sprawa, że ostatnie dokonania Cure'ów również są bardzo dobre.
0: Tak, to właśnie o to chodzi, że to jest właśnie ta różnica między nowym Laibachem a nowymi Cure'ami, że Cure'y, no to Cure'y, tak, ale to, ta nowa płyta jest w porządku, bardzo w porządku. A ten Laibach, no ja rozumiem jajo, wiesz, tak, ale... Jest,
1: może to trochę kontrowersyjne, ale wiesz, jaki problem wydaje mi się jest z Laibachem? Mm-hmm. Że obecnie ludzie już nie pamiętają Jugosławii.
0: No może.
1: Więc to, z czego Laibach wyrósł i to, co kontestował, w obecnych czasach nie funkcjonuje.
0: To znaczy, tu jest trochę tego, tak?
1: Ale
0: to,
1: chodzi o to, że to,
0: to
1: przez...
0: będzie w nich zawsze. Ale...
1: Tak, ale przez publiczność obecną to nie będzie wyłapane.
0: No nie, znaczy, w dużej mierze nie.
1: Płyta Volk, gdzie były przeróbki hymnów, obecnie byłaby traktowana zupełnie inaczej.
0: No, zupełnie inaczej.
1: Obecnie byłaby traktowana jako fajowe covery, prawdopodobnie tak. W dużej części. Trochę eksperymentalne.
0: Mm-hmm. No może, no też, widzisz. Dlatego mówię, że no, Laibach jest specyficznym zespołem. Mm-hmm. I w tym konkretnym przypadku wolałbym sobie zachować na pewnym etapie.
1: Jasne.
0: To jest tak może trochę jak... Wiesz co, może to źle zabrzmi, ale porównanie mi się wydaje być dobre. Znałeś kogoś, tak? Załóżmy, znasz tak. Kogoś starszego od siebie.
1: Tak.
0: Wujek, ciotka, whatever. No i przychodzi moment odejścia, tak? I teraz idziesz na cmentarz, tak? Mhm. No i załóżmy, że wujek, ciotka zażyczyło sobie zdjęcie mieć na grobie. No bo niektórzy chcą ten medalion mieć.
1: No okej.
0: I teraz jest tak, pytanie. Czy na tym medalionie, który ma być na grobie, ma być jako młody człowiek, jako tuż przed śmiercią stary, czy taki middle ages, który koło 40 był. Najczęściej będzie to właśnie ta opcja. I takiego
1: I tak bym sam wybrał.
0: No więc właśnie. Więc tym Laibachem jest dokładnie taka sytuacja.
1: To ja może podam ci trochę bardziej radykalne rozwiązanie, które trochę nawiązuje, bo spodziewałem się, że raczej w tym kierunku pójdziesz. To znaczy, kiedy masz do czynienia właśnie z człowiekiem, którego znałeś i tak dalej, a potem przychodzisz na pogrzeb i teraz już to jest coraz rzadziej, ale kiedyś czasami stosowało się otwarte trumny.
0: No, to się jeszcze zdarza.
1: I teraz powiedz mi, co najbardziej zapamiętasz? Zapamiętasz tego gościa w trumnie.
0: Tak.
1: Potem on odciśnie swój największy ślad w twojej pamięci.
0: Tak, tak było.
1: I przykryje
0: ale wiesz te co?
1: Twoje dobre wspomnienia z człowiekiem, którego znałeś wcześniej.
0: Wiesz co, ja miałem taką sytuację, jak mój dziadek odszedł. Mhm. Że właśnie jak popatrzyłem w otwartą trumnę, to dwa dni musiałem dojść do siebie. I potem wyciągnąłem wszystkie zdjęcia dziadka, jakie miałem od czasów przedwojennych. Jak
1: żeby to przykryć.
0: Żeby to przykryć. I po jakimś czasie mi się udało przywrócić.
1: Ale było to trudne.
0: Ale trochę to trwało. No więc właśnie. Więc może, tylko widzisz, gdybym miał nagranie na DVD załóżmy, przykładowo, nie? Czy jakim innym nośniku, no DVD pierwszy z brzegu mi przyszedł do głowy. Tamten koncert Laibacha, to może bym se przypomniał, wiesz.
1: A teraz nie masz czym tego przykryć.
0: Bo nikt tego nie nagrał wtedy.
1: No siłą rzeczy.
0: No właśnie. Więc nie miałbym możliwości, że tak powiem,
1: zmieńmy
0: cofnięcia.
1: Klimat na trochę radośniejszy. Zagrajmy może coś naszego.
0: No właśnie.
1: Zagrajmy sobie elektrony.
0: Dobrze.
1: Wejdziemy w sferę nauk ścisłych, w sferę matematyki i zagramy utwór Błąd Krytyczny.

nie obiecał odpowiedzi. Tylko konsekwencje jej istnienia. Chcę poszukiwać reguły w chaosie, porządku w układzie, nieoznaczenia. Jeśli sens liczb okaże się pełny,

0: Tak, tutaj Riemann, hipoteza Riemanna, liczby pierwsze. No, wiesz co, jak pierwszy raz mi przyniosłeś ten kawałek i pomysł na ten kawałek, no to ja miałem naprawdę banana na twarzy pozytywnego, bo mówię, wreszcie, wreszcie, wreszcie w tej muzyce elektronicznej pojawia się coś takiego stricte matematycznego, co to ja lubię. Te najbardziej pokręcone i hardkorowe matematyki.
1: No i myślę, że takich tematów matematycznych to by się znalazło jeszcze więcej, więc może się nam zdarzy jeszcze coś eksplorować w tym.
0: Zwłaszcza, że jestem wielkim fanem magazynu Delta, który sobie często do śniadania czytam rano.
1: No żeby trochę też i
0: Zamiast pudelka.
1: strawa nie tylko fizyczna, ale również i ta intelektualna była.
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No, trzeba w naszym wieku trzeba już mózg rozruszać ponownie, w sensie, żeby nie śniedział, więc Delta jest ku temu dobra i właśnie bardzo się
1: Taki
0: uczy.
1: odrdzewiacz.
0: Taki odrdzewiacz. I tutaj te elektrony też w pewnym sensie są takim odrdzewiaczem dla mnie. I miło mi być ich częścią, po trochu, nie?
1: No, też się cieszę, że coś może z tego wychodzi. No, w końcu mam nadzieję, że ukaże się pierwszy album za czas jakiś, jak dokończymy, bo jeszcze tam kilku
0: No,
1: utworów
0: jeszcze trzeba
1: brakuje.
0: dorzeźbić parę
1: No, a
0: rzeczy.
1: chodzi o to, że no, lepiej dorzeźbić niż wydać za szybko.
0: Tak, też jestem tego zdania, że jak już puścić, to porządnie.
1: No tak, żeby
0: Żyjemy w
1: też.
0: czasach, kiedy można dobrze dorzeźbić, kiedy nie trzeba recha puszczać.
1: Tak, to też, no ale też chodzi o to, żeby ten tekst był no też jakoś tam dopracowany, bo owszem, można napisać tekst na szybko, ale no tu chodzi o to, żeby też może nie zawsze był banalny.
0: Znaczy, no w tych elektronach to akurat teksty są ważne.
1: No tak, no
0: To nie
1: i
0: jest
1: tak jak
0: projekt
1: mówię, no staram
0: semaforsze, który jest
1: się.
0: jajcarski, tylko tutaj
1: Znaczy, to
0: musimy,
1: też jest
0: no,
1: jakaś dawka, powiedzmy, humoru, no
0: ale
1: ale jest to
0: innego.
1: jakieś tam, jakieś uniwersum, bo takie bardzo modne słowo ostatnio, prawda?
0: No
1: Czyli to
0: tak.
1: uniwersum tego świata maszyn,
0: Którym się też trochę fascynujemy w sumie.
1: tak, i który to świat ma też swoje problemy, bo no, niby maszyny do tej doskonałości mogłyby dążyć, ale myślę, że nigdy tej doskonałości nie osiągną.
0: No ale wiesz, mnie to zawsze fascynowały, te wszystkie maszyny Turinga, te wszystkie klimaty z tą cybernetyką, robotyką.
1: Entropia.
0: Tak, no i te wszystkie też klimaty związane z Czernobylem i sterowaniem reaktorów i tak dalej. No, zawsze się tym pasjonowałem w jakiś tam sposób. No. Co prawda nie pracuję w tym temacie, tylko trochę innym, no ale może też i lepiej, bo gdybym w tym pracował, to pewnie by mi to przestało jarać. Natomiast teraz bardzo, bardzo lubię się. To są z fizyki jądrowej miałem celujące.
1: Cóż, no to wypada tylko pogratulować.
0: No, ja też się cieszę, że jakoś tak. To dla mnie to pamiętam, że to mnie samego dziwiło, że właśnie z fizyki to zawsze ta fizyka jądrowa i tego typu rzeczy bardziej mnie kręciły i bardziej to rozumiałem niż zwykłą taką przyziemną elektrykę. Z całym szacunkiem dla elektryków i chylę czoła dla chłopaków, którzy tą elektrykę ogarniali i się tym pasjonowali.
1: Widzisz, może dlatego, że tam jeszcze dużo zostało do odkrycia i
0: Może.
1: pewne rzeczy są niepewne.
0: Albo właśnie taka mgiełka, co by to nie oznaczało, tajemniczości dookoła tego.
1: No, z jednej strony tak, ale przede wszystkim
0: Ale że.
1: tajemniczości poprzez to, że żadne rozwiązanie nie jest gwarantowane na 100%.
0: No to prawda, właśnie ta taka dualizm tego taki. No dobra. To mówisz, że te elektrony dorzeźbisz nie za długo.
1: Nie wiem, czy nie za długo. No,
0: Znaczy,
1: dorzeźbię to.
0: będą w przyszłości.
1: Jak będą, to
0: Ogłosimy,
1: będą.
0: to ogłosimy, to
1: Tak.
0: ogłosimy. No dobra, to był błąd krytyczny, to co teraz przed nami?
1: To też może na B.
0: No.
1: Beyond
0: Dobra.
1: Border. Jest to formacja, którą już jakiś czas temu graliśmy. Wtedy mówiliśmy o tym, że panowie przygotowują się do wydania płyty Aftermath. No i 27 marca ta płyta się ukazała. Album, na który składa się 12 utworów autorskich plus 12 remiksów i do tego jeszcze kolekcjonerska epka Welcome to the Future, która w jakiś sposób no, bardziej odnosi się do tego, co oni już wyprodukowali wcześniej. No cóż oni grają, przypomnijmy, to jest taki future pop, typowo niemiecki w zasadzie, z elementami dark electro. Nagrali dotąd wcześniej dwa albumy Awakening i Guttering, no i teraz ten Aftermath jako domknięcie w zasadzie tej trylogii. Cóż, czego możemy się spodziewać? No, utworu Last Dance, nagranego z Ruined Conflict. No i ciekaw jestem bardzo, bo tu będzie tak trochę drapieżnie, ale trochę melancholijnie zarazem.
0: Słuchamy.

0: Wiesz co? Mam takie skojarzenie na temat tych brzmień, ale może będzie takie troszkę nie do końca oczywiste, ponieważ kojarzy mi się z dokonaniami depeszów, jak Gahan wrócił z odwyku. Zapuścił włosy i w tą stronę poszedł.
1: Może,
0: Tak, trochę mi się kojarzy.
1: tylko widzisz, tylko wydaje mi się, że oni w depesze wtedy grali bardziej
0: Rokowo.
1: powolnie.
0: Ale chodzi mi
1: A
0: o
1: tu
0: ten
1: jest
0: taki.
1: jakaś energia.
0: Tak, tylko że o co chodzi? Tu w
1: Znaczy
0: tej muzyce
1: tutaj.
0: jest taki szumik. Nie
1: Znaczy
0: ma tej
1: jest
0: takiej ostrej
1: szumik.
0: żylety,
1: Nie ma.
0: czy ostrego ostrza, takiego mega, tylko jak w Funkerach na przykład, czy nawet w tych naszych projektach,
1: Znaczy jest
0: jest
1: tutaj
0: taki
1: słychać
0: szum, taki szum, taki
1: przeszumienie,
0: noizik.
1: jest takie przeszumienie i trochę złomotanie. Natomiast widzisz, no ale jednak jest w tym jakaś
0: Nie,
1: energia, a
0: oczywiście, ja
1: wydaje
0: nie
1: mi się,
0: twierdzę, że to jest złe, to jest bardzo
1: że
0: dobra muza.
1: depesze wówczas, w tym okresie, o którym ty mówisz, to jednak to było takie jeszcze trochę powolne, trochę
0: No
1: właśnie
0: już
1: takie
0: no
1: odwykowe.
0: dochodził do siebie. To było słychać w tej muzyce. Tu jakby to nie jest związane ze wspomaganiem nielegalnym, tylko z założenia jest takie
1: No
0: szumiące.
1: i takie delikatne tchnienie VNV tutaj było słychać, moim
0: Ale
1: zdaniem.
0: bardzo delikatne.
1: No jeśli chodzi o
0: Bardzo.
1: wokal.
0: No tak, to pod tym kątem może tak. Ale dobre, dobre, to jest ciekawa muza, wartościowa. Mi się generalnie posłuchałbym jeszcze więcej.
1: To może teraz coś tak pod nóżkę,
0: Dobra.
1: coś bardziej klubowego.
0: No.
1: XTR Human, czy
0: Ojojoj,
1: Extra Human,
0: ekstra human, tak.
1: Rave God. I tutaj to Rave też jest nie bez przyczyny, singiel z 3 kwietnia. Johannes Stabal z Berlina, działający od 2012 roku. No i cóż on chce zrobić? On po prostu założył sobie, że będzie wprowadzał rave'owy, taki fabryczny, maszynowy sznyt do gotyckich nocnych klubów.
0: Dobra, jest to jakiś pomysł.

like that. I felt absolutely surprised.

0: Tu mam pewne przemyślenie, bo to jednak Berlin, ten były nerdówek, w tym słychać.
1: Tak, to bardziej ten Berlin wschodni to był
0: tak, słychać. Zdecydowanie, tak, zdecydowanie dźwięki ze Zbana tutaj lecą. Natomiast połączenie IBM-u z Rave'em, czemu nie?
1: No tak, brzmi to dosyć monotonnie, bo jednak no, ten rytm jest taki rzeczywiście łupany, nocno-klubowy.
0: Wiesz co, no ma to coś z naszej nuty radomskiej, tej ludowej.
1: Trochę.
0: Natomiast... Że po odpowiednich płynach trzeba ruszać się, bo inaczej się człowiek przewróci.
1: No widzisz, to jest to samo. Tak, natomiast widzisz tu...
0: Nie obrażając nikogo.
1: Okrzyki są no właśnie mniej rodem ze skutera, a bardziej jednak z tego starego IBM.
0: Tak, tak. Dlatego to wcale nie było złe. Także to w pewnych dawkach nie zaszkodzi, nawet bym powiedział, a nawet pomoże, bo do odczyszczenia czachy, to jeszcze jest to, czego byłoby fajne, do jak na przykład no dowiadujesz się, że jesteś gdzieś w interiorze, masz do domu około 15 kilometrów i dowiadujesz się, że nic już nie będzie jechało, bo nie będzie jechało, bo się właśnie, a następny będzie rano. Więc masz do wyboru albo siedzieć 4 godziny na małej stacyjce i kombinować, co z tym fantem zrobić, albo dobrze zawiązać buty, wrzucić sobie w słuchaweczki właśnie XTR Human i za chwilę być w domu. O, już minęło 15 kilometrów.
1: Dość rytmicznie maszerując.
0: Właśnie o to chodzi, to maszerowanie właśnie tutaj. Jak najbardziej. Poza tym jest to... Jest to niemieckie, jest to jednak niemieckie.
1: Co słychać?
0: Tak, to tutaj nie można im tego odmówić, że to jest muzyka niemiecka.
1: Skłonność do maszerowania.
0: Koniecznie,
1: jak najbardziej.
0: Tak, to
1: są specjaliści
0: to,
1: jednak od maszerowania.
0: Zdecydowanie są to specjaliści. A czy Pervitin, to zostawimy to pewnym milczeniem.
1: No dzisiaj trochę bazujemy też i na kontrastach, więc skoro było podnóżkę, to teraz będzie znowu spokojniej, melancholijnie. Mesz...
0: Nie utwór... myli z mchem.
1: No nie, to nie jest mech, tylko bardziej mesz.
0: Nie myliście z maszem.
1: Też, jak najbardziej. Utwór I Lost a Friend Today, no to tak trochę z maszem by się skojarzyło z tym serialem, bo tam so tych przyjaciół to... No, tam

0: Radio Praga.
1: Pins i Richard Silverthorne, no jednak pracowali dosyć długo, bo to nie było tak, że oni się, nie wiem, rozpadli, zawiesili i tak dalej, tylko no, dopracowywali.
2: Ja rozumiem.
1: Dopracowywali. No tutaj to tak może nie do końca pod nóżkę, bo to będzie melancholia, smutek, taka tęsknota mimo wszystko zawarta. Wydaje mi się, że też nostalgia za odchodzącymi czasami trochę. No. Bo to jednak słychać, że to jest, jakby to powiedzieć, no może nie muzyka starych ludzi, ale muzyka trochę ludzi, którzy no mimo wszystko spoglądają trochę częściej w przeszłość niż kiedyś.
2: A my też to robimy.
1: No my też, coraz no tutaj będzie tak bardziej właśnie synth-popowo.
2: Dobra, posłuchajmy.

0: Tu aż sam się zaskoczę, że to powiem, ale moje pierwsze skojarzenie z tym utworem to jest jakby VNV Nation pomieszał Aquarius z muzykalu Her z Eurythmicsem.
1: No ten Aquarius to taki bardzo już karkołomny.
0: To znaczy chodzi mi, że tam przed refrenem...
1: Chodzi ci o układ dźwiękowy trochę.
0: Tak, tak.
1: No ja tutaj słyszę trochę bardziej stare The Vision właśnie. To,
0: no tak, to też.
1: Takie jeszcze to płynące, właśnie melancholijne jak najbardziej. Natomiast no i Eurythmics może trochę.
0: To nawet może mniej Eurythmics, zresztą Annie Lennox solo.
1: No tak, bo ona w sumie też taka dosyć nostalgiczna. Cała płyta, cały album jest mniej więcej w takim klimacie, dosyć smutnym.
0: No taki mrok, ale taki nostalgia. Taka
1: tak,
0: nostalgia.
1: Przede wszystkim nostalgia. Mniej mroku, a bardziej nostalgicznie.
0: Teraz troszeczkę zmienimy.
1: No bo znowu zmieniamy, my tak co utwór coś zmieniamy.
0: Tutaj klimat miło trochę. Mnie zaskoczysz, akurat Lord of the Lost i Xandri ostatnio nie śledziłem, a tu proszę, taka niespodzianka, przynosisz mi ich nowy kawałek i to wspólny.
1: Nowy kawałek, jak najbardziej. Natomiast z czym to jest związane? Parę razy już mówiliśmy przy prezentacji właśnie Lostów ostatnimi czasy. Oni nagrywają takie mini albumy teraz, tak, które się nazywają Opus Noir. Mówiliśmy o części pierwszej, części drugiej, no i teraz ukazała się część trzecia. Mhm. Ponownie, znaczy oni wracają trochę znowu do tych starych swoich klimatów, może mniej glamowych, a bardziej rokujących, choć trochę też się zdarza jakichś takich balladowych, chyba rzeczy takich bardziej na koncerty, no ale są właśnie te kolaboracje, między innymi właśnie z Xandrią. Mhm.
0: Ciekawe.
1: Między innymi z Xandrią, to będzie utwór When Did the Love Break. Mhm. Natomiast ile tam jest Xandri, moim zdaniem chyba niewiele. To jest chyba bardziej rzeczywiście zaproszenie różnych gości, ale nie do końca po to, żeby oni nadali trochę swojego charakteru, a raczej żeby wypełnili przestrzeń, która była przygotowana typowo właśnie już przez Lord of the Lost.
0: Dobra, stwierdźmy to empirycznie w takim razie.

0: Wiesz co, mi to pasowało. W sumie to są trochę różne jednak rzeczy i to jakoś tak się dobrze zgryzło tutaj mi.
1: No właśnie, czy to na
0: Poważnie.
1: pewno są różne rzeczy, bo dla mnie
0: Troszkę
1: tutaj
0: różne
1: to jest
0: jednak.
1: tyle tylko, że wokal jest inny.
0: No i to akurat jest ta różna rzecz właśnie, jak dla mnie.
1: To znaczy, no fakt faktem, Lord of the Lost dużo by zyskało, gdyby było też czasem pojawiały się jakieś kobiece wokale, na
0: Właśnie,
1: pewno.
0: to chciałem powiedzieć.
1: Żeby nie
0: To
1: tylko
0: mi
1: było
0: tu pasuje.
1: monotonnie ten
0: No,
1: jeden wokal Chrisa
0: to.
1: Harmsa, który oczywiście jest bardzo
0: Szanujemy
1: oryginalny,
0: gościa
1: ale nie
0: za dystans.
1: popadajmy w monotonię.
0: No więc właśnie, no więc właśnie. Także tak. Przynajmniej podobnie w sumie, Angelik. Czy Angelisz, czy jak to
1: On
0: się.
1: Heilig.
0: O właśnie.
1: To nawet
0: No.
1: chyba tak będzie lepiej.
0: Monster będzie utwór.
1: Monster, tak. 13 marca Liebe Glaue Monster, tak album się ukazał po dłuższej przerwie,
0: No
1: ponieważ
0: właśnie, właśnie. Dość
1: on
0: dawno go nie
1: jednak, no tam
0: graliśmy.
1: chyba z 10 lat temu, może więcej, on zawiesił jednak działalność, stwierdził, że nie, w zasadzie to już nie będzie muzykował. Może tam czasem jakiś koncert, może tam jakaś reedycja starej płyty, może tam gdzieś jakiś remix gdzieś tam ktoś zrobi, no to niech sobie będzie. No i nagrał płytę. No i ta płyta jest dziwna. Znaczy dziwna z jednej strony, ponieważ no wydaje mi się, że ten pan ma bardzo duże aspiracje, żeby jednak być czymś, czym przez jakiś moment był Stachurski u nas, kiedy próbował grać pop rocka.
0: Okej.
1: Więc to są rzeczy, które chyba mają się sprawdzić na koncertach, ale z drugiej strony, żeby nie było monotonnie, że on na przykład nawalił ileś tam ballad, które mają być na zasadzie, nie wiem, wyciągamy komórki, bo przecież już nie zapalniczki, prawda, i majtamy w odpowiedni powolny rytm, no to trzeba było trochę mrugnąć okiem. To mruganie okiem to jest takie pozdro dla kumatych,
0: Ale czy
1: czyli.
0: to jest tik nerwowy mrugający,
1: Mam
0: czy...
1: wrażenie, że momentami tak, dlatego że to jest takie. Troszeczkę to wygląda tak, jakby tak. On trochę mówił, że nie. Ja pamiętam, że ja grałem kiedyś trochę ostrzej. Ja pamiętam, że kiedyś nawet tak rammsteinowałem, powiedzmy. Ja
0: Już
1: pamiętam,
0: za
1: że.
0: chwileczkę, już za mocik
1: Tak,
0: wracamy, ale
1: tak,
0: jeszcze.
1: tak, tak, że nawet pamiętam, no tak, lata 80. są super fajowe, jak najbardziej, tak. Ja też słucham tego, co się mniej więcej teraz dzieje, no ale niestety, co wychodzi z tego? No wychodzi niemiecki szlagierowy pop.
0: Frank Farian.
1: No myślę, że niedaleko.
0: Posłuchajmy zatem.

0: der Zeit.
1: To znaczy faktycznie trochę Fariana w tym jest, ale nie wprost. Natomiast bardzo dużo jest tutaj ich troje. Iś troje, bym powiedział nawet.
2: Trochę tak.
1: Iś traj. Czy jakoś tak.
2: Draj.
1: Draj, tak. No, no w każdym razie w ten
2: deser. Ale on jest jeden, nie jest tam.
1: No dobrze,
2: trzy sztuki.
1: Chodzi mi o to, że to
2: chyba
1: jest.
2: Zawsze taki, był jeden.
1: Że to rzeczywiście w takim klimacie tego takiego
2: niemieckiego. Takiego szlagierowego, prawda? Takiego grania,
1: ale
2: trochę typu Matthias Reim.
1: O, to właśnie. To
2: nie trafi. Było tego pazura typu Die Totenhausen, no tylko bardziej nie. Takie Matthias Reimowanie.
1: Nawet
2: nie?
1: Neny nie za dużo.
2: No Neny nie za dużo, Dietera Bolena już w ogóle.
1: No nie, Dietera to. No jak Farian, to nie
2: Dieter. To nie Dieter.
1: No dobra, to co tam dalej mamy? Co tam
2: no
1: dalej
2: właśnie,
1: mamy?
2: Cóż nam jeszcze zostało?
1: All the Ashes.
2: All the Ashes, no właśnie. Czyli znowu synthpop, ale taki bardziej fabryczny. No i to będzie synthpop Zagłębia Rory. Więc,
1: o, dobrze.
2: Czego możemy się spodziewać po synthpopie Zagłębia Rory? Otóż możemy spodziewać się fabryki.
1: O, na to liczę, powiem szczerze.
2: I to nawet takiej trochę zakorzenionej w latach 80.
1: O, panie, to będzie konkretnie.
2: Licht aus der Vergangenheit.
1: Tak jest. Nazwa, która mówi wszystko.
2: Sam utwór już swoim tytułem, myślę, że nawiązuje. Epka ukazała się dokładnie pod tym samym
1: ale
2: tytułem.
1: Ale wiesz, że ten tytuł to jest kwintesencja języka naszych sąsiadów, tych
2: zachodnich. No to właśnie posłuchajmy teraz, czy muzycznie też to będzie kwintesencja Zagłębia Rury.

0: Zdecydowanie słychać w tym Zagłębie Rury i powiem ci szczerze, że no jest to typowe granie niemieckie, tak?
1: Takie przemysłowe.
0: Ale takie lubimy, takie lubimy.
1: To no takie, przypadku. Nawet nie fabryczne. Wiem, czy właśnie ta odmiana tanecznego grania nam bardziej trochę nie pasuje niż ten Rave God.
0: Chyba bardziej, dlatego że chyba jednak wolę jakość Mercedesa niż Trabanta. Tu mamy właśnie tą jakość jednak spasowania części mercedesowych,
1: tam
0: a nie Trabantowych.
1: Trabant jednak tamten.
0: Tam, no to Berlin.
1: No tak.
0: No więc właśnie. 15 utwór już poleciał nam w dzisiejszej audycji, to czas przejść do
1: tekstyli.
0: W koszu, tak, czyli tak. Koszulki.
1: Ale nie, że w koszu, bo że złe.
0: Nie, w koszu, nie. Że w koszulkach. Tak, tak, skrócić. Mhm. Zapo w koszu, zapowiedzi mhm. W koszulkach. Część druga.
1: Takie dzisiaj teksty nasze. W tekstyliach.
0: Tak. W zeszłym tygodniu Zginią, żeśmy omawiali, dzisiaj, dzisiaj my omawiamy i zaczynamy od formacji Bad Omens. Dzisiaj w ogóle powiedzmy, że koszulki, które ty widziałeś, ewentualnie widzieliśmy razem.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Od Bad Omens zaczynamy.
1: 12 marca się kłania, młoda dziewczyna, czarny t-shirt z trasą koncertową na plecach, rondo ONZ, tramwaj linii 19 w stronę Stegen, no i było to tak mniej więcej koło godziny 7:50.
0: I myślę, że tę panią będzie można spotkać w progresji na Summer Punch Festival w dniach 18-19 czerwca, bo tam między innymi właśnie Bad Omens, ale również między innymi Baby Metal. No, Baby Metal już graliśmy, tak, bo koszulka była widziana, Bad
1: tak,
0: Omens dzisiaj.
1: Ale to bardzo między innymi, ponieważ ja tutaj widzę 10, 13, 16, 19 formacji.
0: No festiwal to festiwal, nie ma, że boli. No w każdym razie Bad Omens i tutaj tak przeszukałem troszkę klimaty i Spekster będzie.
1: Spekter.
0: Utwór dla tej pani specjalnie, jeśli słucha, prosimy o kontakt. No i jedziemy. Zaczynamy część koszulkową.

0: Zmieniamy klimat i czas The Pixies.
1: No, The Pixies, no i tutaj tę koszulkę, no nie widziałem konkretnie w Warszawie, tylko widziałem nad morzem, dokładnie w Karwi.
0: W ogóle szacam, że wylukałeś taką koszulkę, bo teraz to nie jest oczywiste.
1: Wiesz co, jak się z rodziną chodzi, gdzie na przykład córka ogląda pluszaki na straganach lub tego typu rzeczach, to naprawdę wszystko jest lepsze niż te pluszaki na straganach.
0: No, ale udało ci się wylukać koszulkę The Pixies, za co wielki szacun.
1: Tak, jak najbardziej. Była to młoda kobieta z bardzo rozbrykanym trzylatkiem. I to
0: który
1: było...
0: też oglądał pluszaki?
1: Nie, on był bardzo rozbrykany, więc myślę, że był bardziej skoncentrowany na brykaniu niż na oglądaniu.
0: Jak tygrysek.
1: Trochę tak. Mhm, tak, to jasne. Taki właśnie bardzo tygryskowaty. Mhm. To był przystanek początkowy PKS-u w Karwi, tam gdzie zielone autobusy PKS Gdynia właśnie mają postój.
0: Dobrze, a utwór Where is my mind? Właśnie ten mind to jest na tym przystanku w Karwi.

0: To jak takimi starociami troszkę nam tutaj to Morrissey.
1: No Morrissey, ja przyznam się szczerze, nie za bardzo przepadam za twórczością tego pana.
0: No, mnie też raczej ominęło, to ale jest, koszulka była.
1: Była koszulka, natomiast dla mnie jest to tak zwana grupa Marka Niedźwieckiego, czyli...
0: No trochę, tak.
1: Takie troszkę muzyczne nudzenie.
0: Wolałbym chyba The Smiths, jeśli już.
1: Chyba już bardziej, bo to no, miało chyba trochę więcej charakteru. No nie, niestety nie. Natomiast tak, Morrissey, tak, gość koło 40 z dwoma synami, ciemna koszulka, metro Świętokrzyska M1 i to było 9 września ubiegłego roku.
0: Pozdrawiamy pana serdecznie. Jeśli słucha, prosimy oczywiście o kontakt. A przed nami utwór Sweat Ahead.

0: teraz też na M Machine Head. No. I to zespół, który twierdzi, że nazwa zespołu nie ma nic wspólnego z utworem Purple.
1: Okej, okay. Natomiast Machine Head, tak, jak najbardziej, natomiast to się odbyło dokładnie tego samego dnia, czyli też 9 września ubiegłego roku, tylko dużo wcześniej, bowiem poprzedni Morrisseya widziałem gdzieś tak koło 19, a Machine Head koło 11. Był to młody chłopak z blond kręconą czupryną, czarna koszulka z bladozielonym nadrukiem, okolice metra bemowo.
0: No widzisz, ja widziałem kiedyś człowieka w koszulce Machine Headów, ale to były dawne czasy, bo to były czasy licealne i to był koncert albo Megadefu, albo Slayera w Stodole. Mm-hmm. I wyglądało to tak, że no wtedy wszyscy na czarno obowiązkowo, wiadomo. I jeden koleś właśnie przyszedł w koszulce Machine Head i on miał chyba czerwone spodnie albo takie czerwono-pomarańczowe i białą koszulkę z napisem Machine Head i był tak wygolony z boku trochę na tak, jak to dzisiaj wikingowie, nie? Aha. I wiem, że wdał się tam w jakieś utarczki słowno.
1: Bo nie pasował kolorystycznie.
0: Tak, tam jakiejś takiej bardziej turystycznej ekipie nie pasował, ale ponieważ był dość potężny, więc argumenty jednak...
1: A raczej oni do niego.
0: Tak, też, że w końcu wszyscy weszli na ten koncert, tak, ale to było lata 90. albo jeszcze wcześniej.
1: No to bardzo odległe.
0: Mówię, albo Megadeth, albo Slayer. Chyba raczej nie, to nie, do King Diamond na pewno.
1: Ja rozumiem, że jeżeli nas słucha, to ma się odezwać.
0: Tak, zdecydowanie. A przed nami utwór Davidian.

0: A my wrócimy nad morze i Children of Bodom, chociaż to o jeziorach bardziej formalnie.
1: Tak, jak najbardziej. Natomiast tutaj Chłapowo, czyli niedaleko Władysławowa. Tam w Chłapowie, jak byłem, tam był taki bardzo konkretny punkt z zapiekankami, gdzie te zapiekanki były bardzo smaczne. Co prawda w kolejnych latach, jak się zmieniała obsługa, to tak czasem było lepiej, czasem gorzej. Natomiast no, z rodziną mieliśmy tak, że trzeba było od tego Władysławowa, jeżeli byliśmy we Władysławowej, no to trzeba było na piechotę przynajmniej ze dwa razy podczas pobytu do tego Chłapowa dojść, najczęściej plażą, konkretnie do tych zapiekanek.
0: Pamiętam te czasy jeszcze z PRL-u, jak jeździłem z rodzicami do Władysławowa, kilka razy byłem. Te pamiętam właśnie kaszubską mowę, którą mi było ciężko zrozumieć i którą
1: No jest
0: próbowano
1: ciężka.
0: spieniać, no.
1: Jest ciężka, natomiast tutaj to był jeden właśnie z twórców tych zapiekanek. On miał na sobie koszulkę Children of Bodom.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Długowłosy nastolatek właśnie w punkcie z zapiekankami w Chłapowie.
0: A my posłuchamy utworu Morrigan.

0: To teraz czeka nas seria różnej muzyki z koncertu, na którym byliśmy, który niekoniecznie nam się super podobał, ale który dobrze wpłynął między innymi na semaforce.
1: Tak, jak najbardziej. 29 listopada koncert między innymi Cochise. I no cóż, tak zaowocowało to jednym utworem później, który się znajdzie na trzecim naszym albumie.
0: Tak. Natomiast na tym koncercie spotkaliśmy również kolegę Krzysztofa, którego kojarzymy głównie z koncertów metalowych, głównie z klimatów heavy thrashowych, no ale kolega Krzysztof pojawił się również i tam. Przypuszczalnie z braku laku się chodzi czasem na inne koncerty, wiem jak jest. W każdym razie przepiękna katana z wieloma naszywkami, z czego większość już zagranych, ale jedną z naszywek była formacja Hammerfall. W związku z tym Hearts on Fire teraz przed nami i to jeszcze nie ostatnia z tych naszywek Krzysia będzie.

0: No dobrze, no to zatrzymajmy się jeszcze na tym koncercie i na koledze Krzysztofie.
1: Tak, naszywkę Chainsword posiadał, bardzo ładną na katanie, która się od razu rzuciła.
0: Znakomite źródło dla nas do audycji.
1: Tak, także słuchajcie, jeżeli w ogóle macie katany takie wyszywane naszywkami, to przysyłajcie nam na priv na Facebooku naszym Radiowita Audycja zdjęcia tych katan i będziemy tam wyłapywać. Na pewno jestem przekonany, że trafi się jakiś zespół, którego jeszcze nie graliśmy. To jest już chyba ze 20 wydanie koszulkowe, ale no zawsze
0: nie ostatnie.
1: Się... Nie ostatnie. O, jedne z pierwszych, można powiedzieć. Także tutaj Chainsword, to ja jeszcze pamiętam sytuację, że wiem, że zespół kolegi Diovisa wystąpił na żywo i mieli te, Chainsword ma też piny, takie ładne piny na dwie zapinki, także tutaj oprócz naszywki również piny. No a w związku z tym posłuchamy utworu Primarch.

0: No dobrze, no to teraz główni bohaterowie tamtego wieczoru, czyli formacja Kochis z Pawłem Małaszyńskim na czele.
1: Znaczki były, były naklejki, no ale naklejek nie robimy, ale były piny też. Także nosiło rzeczy.
0: Były, no a sam koncert...
1: Merch się ładnie sprzedawał, więc koszulki ludzie na siebie założyli, także widzieliśmy.
0: Tak, no i szanuję zespół, no bo grają to, co lubią, choć momentami trochę mi przeszkadzała teatralna maniera wokalisty.
1: No ale zrozumiała.
0: Tak.
1: Say to you.

0: I ten sam koncert, zespół, który też wtedy grał, Crew, nie mylić z Motley Crew.
1: Ale ich to zupełnie nie pamiętam.
0: Takie, no nie, może tak, no nie, nie chcę mówić Kotlet Band, nie? Ale to było takie granie typowe, takie, no taki trochę Sauter, trochę Heavy, trochę Ira, trochę TSA, trochę... No
1: oni tego Załuchę zwalili?
0: Tak.
1: A, to oni.
0: To oni, to oni, tak, chyba oni.
1: Ktoś... Któryś zespół...
0: Znaczy, chyba oni.
1: Może po prostu ja odwołam się do tego, co sobie zapisywaliśmy w SMS-ach, po prostu to przeczytam. Jako też trochę recenzję tego koncertu. Uczciwie muszę stwierdzić, że nie zapamiętałem ani jednego z dzisiejszych kawałków poza Sex Pistols w trendkami Floydów. No i tu był, twoja odpowiedź była, no i zwalony cover Załuchy, ale to na minus. I moja odpowiedź, a tak wypadł mi z głowy.
0: No więc właśnie, no. W każdym razie więc dlatego...
1: Crew mi też wypadło trochę.
0: No, ale o co chodzi? Mieli na pewno piny. Czy były koszulki? Nie pamiętam. Pamiętam pin, bo akurat do kolekcji pinów
1: wziąłem. Liczy się.
0: Liczy się utwór Dym w takim razie.

0: Żeby zakończyć temat tego koncertu i zobaczonych tam tekstyliów muzycznych, to jeszcze Małpoludy nam zostały. Oni tam nie grali, od razu powiem. Stąd
1: To mi nic nie mówi, bo samego zespołu nie kojarzę.
0: ja też się dowiedziałem o tym zespole dzięki koszulce i to była dziewczyna, miała chyba rude włosy i okulary, o ile dobrze pamiętam. O ile mnie pamięć nie myli po tym czasie, który minął od wtedy. Dziewczyno o rudych włosach, w okularach, w koszulce Małpoludów. Jeśli to rzeczywiście byłaś ty, napisz. Napisz do nas, a
1: Będziemy
0: my...
1: w niebo wzięci.
0: Tak, a utwór w niebo wzięcie.

0: I wychodzimy z klubu Mechanik. Znowu trafiamy na ulicę i tutaj...
1: A raczej pod ziemię.
0: Tak, i nagle widzimy Alicję w kajdanach.
1: No widzimy, choć ona nie do końca była, ta akurat Alicja nie była w kajdanach i nie wiadomo, czy była do końca Alicją. Młoda, bardzo szczupła i wysoka dziewczyna aparycji modelki, ale nie takiej, co tam w tylko wiatrakach występuje, tylko takiej prawdziwej bardziej modelki, nie tej takiej wiatrakowej. Wsiadła wówczas, to było 27 lipca, koło godziny 16:15, wsiadła do linii M2 metra na rondzie ONZ i jechała w kierunku Bemowa.
0: A my zagramy sobie Alice in Chains, utwór Nutshell, ale zagramy go akustycznie. Akustycznie z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie jest mój ulubiony zespół, ja w ogóle nie lubię grunge'u. Natomiast chodziło mi o znalezienie czegoś nietypowego związanego z tym zespołem.
1: I lekko odgrunge'owanego.
0: Tak. I znalazłem akustyczną wersję kiedyś na MTV, jeszcze świętej pamięci chyba, że MTV.
1: No chyba już tak, w każdym razie ten cykl był... MTV Unplugged.
0: Tak, i to, było, to był całkiem fajny pomysł, bo tam różne kapele grały właśnie bez prądu, między innymi Nirvana, Alice in Chains.
1: No Nirvanie to nie pomogło.
0: Alice bardziej. Springsteen pamiętam, Cure tam bardzo dobry akustyczny koncert zagrali w stylu Folk Britannia. Był chyba najlepszy, jeden z unpluggedów, który udało mi się wtedy wyłapać. Natomiast tutaj Alice in Chains o tyle ciekawy, że akustycznie brzmiał lepiej niż na tym takim przećpanej gitarce. Sorry, że to mówię, ale tak uważam.
1: Typowe dla grunge'u.
0: Natomiast tu słychać jednak, że to jest grunge, wiesz? I zaczynam, jak posłuchałem z tego kawałka, przypomniałem z tym kawałek, to sobie pomyślałem, że dlaczego niektórzy ci z tej takiej bardziej odjechanej folk amerykany twierdzą, że jednak trochę w tym grunge'u tej folk amerykany jest. Faktycznie tak. I to w tym kawałku będzie słychać. Posłuchajmy.

0: To teraz tak bardziej punkowo zagramy. Disorder.
1: No, z jednej strony punkowo, ale ja tę koszulkę nie widziałem na typowym panczurze, tylko na metalu.
0: Te korowo-punkowe kapele się zdarzały.
1: Tak, jak najbardziej. Metropole Mokotowskie podążał sobie 31 marca około godziny 17.50 do wyjścia od strony ulicy Rakowieckiej.
0: A my słuchamy utworu Education.

0: A my jak bumerang nad to morze.
1: No, ponownie chłopowo, tym razem przy przystanku PKS, 16 sierpnia, to była sobota, około godziny 13:30. Młody chłopak w towarzystwie dwóch kolegów, czarna koszulka z nadrukiem w odcieniach zbliżonych do niebieskiego.
0: Periferii, utwór Wildfire, za tym przed

0: A teraz będę lekko sarkastyczny. Będą klimaty związane z weteranami wędkarstwa i będzie 41 sum złowiony.
1: No, będzie i widzieliśmy tego suma dwa razy, więc to nie tylko raz. 30 lipca...
0: Bo on się raz zerwał z linki i uciekł i potem drugi raz był złowiony.
1: No, wcale mu to nie pomogło. 30 lipca ubiegłego roku metro Świętokrzyska gość z Irokiem, czarna koszulka z trasą, a drugi raz, kiedy widzieliśmy, to widzieliśmy na koncercie,
0: tak,
1: i to całkiem niedawno.
0: Też ktoś miał koszulkę Sum 41 i utwór In... Too deep, taki dość stary.
1: Sum to bardzo głęboko, przecież on tam sobie bytuje.
0: No więc właśnie.

0: No to może, a może tak, a może nie, a może jednak tak.
1: A może jednak nie? A wiesz dlaczego?
0: No.
1: Hatsune Miku przed nami. Młody chłopak, zejście na plażę w Kłapowie, to był 11 sierpnia. Natomiast dlaczego nie? Bowiem nie istnieje nikt taki jak Hatsune Miku.
0: No to właśnie, no i
1: To
0: zobaczmy.
1: jest wirtualna idolka, która parę lat temu została stworzona na bazie bodajże silników wytworzonych przez firmę Yamaha,
0: To
1: jeśli
0: motor.
1: chodzi mniej więcej. Konkretnych tam oprogramowań, Vocaloid tam było, którejś ileś tam wersji 2, 3, 4, 5. I to wydaje mi się, że to mimo wszystko będzie słychać. Więc tak jak powiedziałem, wirtualna idolka, coś co było bardzo charakterystyczne dla Japonii jakiś czas temu, no a obecnie po upowszechnieniu algorytmów sztucznej inteligencji, to myślę, że tych wirtualnych idolek i idoli będzie cała masa na całym świecie.
0: A my posłuchamy sobie utworu Believe Day, tejże pra sztucznej inteligencji, Made in Japan.

0: No i tak troszeczkę żeśmy tutaj płynnie przeszli w strefę quasi odpałową, to teraz będzie que bona fide.
1: Que bona fide i tutaj w zasadzie możesz opisać sam.
0: Tak, pani o rudych włosach, koszulka, pani w okularach, w metrze z tego co widzę. Chyba w metrze.
1: Nie, to nie,
0: to
1: jest,
0: nie jest metro, przepraszam.
1: To nie jest metro. To jest dokładnie tramwaj linii 17 na wysokości GUS-u. Był to 15 września ubiegłego roku.
0: A faktycznie, teraz jak pomniejszyłeś zdjęcie, to widzę. Dobra, no to mamy que bona fide.
1: I to dotyczy trasy koncertowej, tak. Jak widzę, bo jest tam Stadion Narodowy i czerwiec 2025 roku.
0: Także szanujemy, bo domyślamy się, że owa pani tutaj wiedziała, co ma na koszulce. Nie jesteśmy fanami que bona fide, ale szanujemy.
1: Akurat
0: szanujemy.
1: Jeśli chodzi o que bona fide,
0: szanuję. Futurama zatem przed nami, taki utwór dla tej pani.
1: Chyba teledysk do tego utworu był zrobiony przez Andrzeja Dragana.
0: Tak, dokładnie tak i dlatego wybrałem ten kawałek.
2: Aha, właśnie tak, człowieku.

Spokój, równowaga i cofnięcie się o krok. Potrzebuję tego, jak ty potrzebuje to. Jak Ril potrzebuje to, albo sędzia waru. I tak jak u Grzeźniczak kogoś od PR-u, yo. Nie miałem nic, jak wyjechałem do Stanów.

0: ale w końcu zdjąłem Moura Ringa.
1: Jeszcze wczoraj jak choinka obwieszony łańcuchami latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii kamperem do Katalonii ktoś skanuje mnie jak QR code.
2: Jakiego mnie wolisz od Sodomy do Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić? Kręcę TikTok w czasie wojny. Skurwysynu, mam za ciężki lot.

jestem diodak, a nie Kodak Black. Zobacz, gdzie to poszło. Świecę, jakbym zmieszał tlen i fosfor. Losu kowala to me rzemiosło. Powiedz gotom, że są owcą, która zaraz zabezpieczy pokole ostro. Nie rozwodziłem się, co kto pchnął. I się nie rozwodzę dalej, się nie rozwodzę.

0: tego kończę, bo...
1: Część koszulkową zakończymy we Władysławowie, bo gdzieżby indziej, no bo skąd, prawda? Lil Wayne, tam się pojawił na koszulce.
2: 14 sierpnia ubiegłego roku młode dziewczę w towarzystwie koleżanki w pobliżu ronda we Władysławowie. We Władysławowie jest tylko jedno rondo, więc jak powiem, że rondo, to wszyscy wiedzą gdzie.
1: Dobrze, to dla tejże dziewczyny utwór Birds, tak jeden z nowszych kawałków Lila Wayne'a.
3: Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.

0: Turkish Tiger Woods.
1: No to tak, żeby było, że mamy do siebie dystans, to w strefie od połowy zagramy sobie nasze elektrony.
2: Tak, zagramy elektrony, ale tym razem będzie to cover, związany z tym, że no jednak parę dni temu mieliśmy święto pracy.
1: Mieliśmy, tak. No i trzeba to uczcić jakoś.
2: No więc czym można uczcić święto pracy? No, do roboty.
1: Po prostu.

0: No i docieramy już do końca dzisiejszej audycji. Jeszcze jeden utwór przed nami. I tak mi wyszło tutaj z obliczeń i różnych takich funkcyjnych nawiązań, że za tydzień będziemy mieli Zapo w koszu 3.
1: No do 3 razy sztuka.
0: Tak, tylko że będzie bardziej w koszu, a mniej Zapo. Tym razem. No, po prostu przejrzeliśmy ten kosz z koszulkami. Część do prania, drugi kosz, gdzie już są już wyprane i wyszło na to, że niektóre są tak sprane, że widać, że rzeczywiście używane na koncertach i tak dalej. I taki sobie zrobimy jeszcze, bo teraz no, idzie ciepło, ludzie wychodzą w koszulkach, więc znów będziemy ich trochę oglądać. Więc te obejrzane chcemy zaprezentować, żeby pewien...
1: Dobra, no po prostu wypychamy stary towar, żeby mieć miejsce na nowy.
0: Dokładnie, no dokładnie. Dokładnie tak, no, no już jest późno, więc możemy to powiedzieć, tylko chciałem to ładnie ująć słowa.
1: Dyplomatycznie.
0: Ale, tak, no, ale w każdym razie na pewno będzie ciekawie, bo ja generalnie wychodzę z założenia, że ja lubię robić audycje na zasadzie tak wskazał los odmaszerować. Czyli to życie nam pokazuje, jakie kawałki mamy zagrać. I zwróć uwagę, że mamy tak i w przypadku koszulek, ale też niestety w przypadku In Memoriam.
1: Tak, ale czasami też się tak zdarza w przypadku nowości, ponieważ pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że no niestety również i algorytmy czasami nam podpowiadają różne rzeczy, i takie które by nam umknęły.
0: Tak, i za to lubimy te algorytmy jednak, mimo wszystko, że no, z jednej strony jest to przerażające, ale z drugiej strony pomocne. Jeżeli to się dobrze z tego skorzysta, to tak jak ze jajem.
1: Nawet nie do końca rozleniwiające, ile czasami pokazujące jakieś dodatkowe opcje.
0: Tak. W związku z tym za tydzień Zapo 3, w koszu 3. I będzie naprawdę więcej koszulek. No, chociaż jakieś zapowiedzi tam wepchniemy, bo do tego czasu coś się tam jeszcze wyszuka.
1: Na pewno.
0: Na pewno. No dobra, a teraz no właśnie zapowiedz, bo tu przyniosłeś naprawdę hit bombę.
1: No nie wiem, czy hit bombę to się okaże, no ale to będzie taka kropka nad i, bowiem będzie to Bonnie M, będzie to Daddy Cool, który w tym momencie będzie bardzo, bardzo cool. No to będzie taka trochę reinterpretacja, ale ona będzie taka chłodna trochę.
0: Dobrze, to z tym was zostawimy. Dark Wave and Gothic Rock Rework. Tak, no, tak się, tak, remix, tak się nazywa.
1: No remix. Tak, jakoś remix, rework, ale nie redux.
0: Ale nie redux, nie, remix. Byli dzisiaj z wami
1: DJ Stront,
0: DJ Wilczynesku i mówimy wam już dobranoc i
1: do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: Cześć, tu Cieniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
3: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi. Przekaż swój 1,5% podatku nam.
4: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
5: Cześć, tu Mietek Skalimowski. Słuchacie Radia Praga.
6: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: To była nowość.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, tu Paweł z zespołu Korpo Robot. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!
1: I still believe in God, but God no longer believes in me.

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.